0: W moim kontakcie z polskim rządem sekretarz obrony Pete Hegseth rozmawiał w tej sprawie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pentagon przekonuje, że przegląd obecności wojsk w Europie ma zachęcić państwa NATO do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu. A teraz informacje z kraju i ostrzeżenie dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 11. Między Chodzieżą a Obornikami w rejonie Budzynia samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została ranna, droga jest całkowicie zablokowana.
1: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Giełda kryptowalut Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją. Jak podawaliśmy w faktach, tak zdecydował estoński wywiad finansowy po wszczęciu śledztwa w sprawie wstrzymywania wypłat dla klientów. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc. Co to oznacza dla klientów Zonda Krypto, to wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność. W aferze Zonda Krypto według szacunków prokuratury pokrzywdzonych może być nawet 30 tysięcy osób. Do tej pory spłynęło ponad 2 tysiące zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
0: 10 lat więzienia grozi zawodowemu żołnierzowi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, aresztowanemu za posiadanie w domu dużej ilości narkotyków. Krystian P. był pasażerem samochodu zatrzymanego w Białej Podlaskiej przez policję do rutynowej kontroli. Okazało się, że kierowca był pod wpływem narkotyków, a w samochodzie znaleziono kilogram marihuany, informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Przeszukano miejsca zamieszkania obu mężczyzn. W lokalu zajmowanym przez Krystiana P., będącego żołnierzem zawodowym, zabezpieczono blisko 2 kg mefedronu, tabletki ekstazy oraz grzyby halucynogenne. Podejrzanym przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Przesłuchani w tym charakterze przyznali się do zarzutów jedynie częściowo.
0: Prokuratura sprawdza teraz pochodzenie znalezionych substancji oraz to, czy żołnierz brał udział w handlu narkotykami. Zamarznięta Motława w samym sercu Gdańska. To obrazki, które zapamiętaliśmy po tegorocznej zimie. A jak się okazuje, mróz miał wpływ na nabrzeże, którego fragment został zamknięty. Z tymi informacjami w faktach trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, o jakie miejsce dokładnie chodzi?
4: O tak zwany dolny pokład nabrzeża na Motławie, na który trzeba zejść po kilku schodkach, aby być bliżej tafli wody, a dokładniej od wysokości Targu Rybnego po bramę straganiarską. Co ważne, przejście wzdłuż Motławy pozostaje w pełni dostępne. Przez wiele tygodni Motława była skuta lodem, a ruch kry i niski poziom wody dodatkowo obciążyły konstrukcję nabrzeża. Po zimowych kontrolach technicznych okazało się, że pogłębiły się uszkodzenia i korozja elementów konstrukcyjnych, dlatego miasto zdecydowało o ograniczeniu ruchu i przeniesieniu cumujących tam jednostek zakładkę na Ołowiankę.
0: Promy będą mogły tam powrócić po kompleksowym remoncie, a piesi po zakończeniu niezbędnych prac zabezpieczających.
1: Fakty na sportowo.
0: Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Dziś po południu w Sosnowcu zagrają z Serbami. To będzie pierwszy sparing w tym roku. Drużyna w niepełnym składzie od pewnego czasu trenuje w Spale. W tym gronie jest m.in. Jakub Nowak, który przed rokiem przebojem wdarł się do kadry i poleciał z nią na Mistrzostwa Świata. Z młodym środkowym rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Jakub Nowak, środkowy reprezentacji Polski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: 12 miesięcy temu zaczęła się twoja wielka przygoda. Jak po tych 12 miesiącach byś siebie opisał? Dużo się zmieniło w twoim życiu, w twoim podejściu może do sportu, do tego, jaką jesteś osobą? Dojrzałeś może w jakiś sposób po tych sukcesach reprezentacyjnych?
6: Trochę mnie to dziwi, że to już 12 miesięcy minęło tak naprawdę, ale z drugiej strony cieszę, że po tych 12 miesiącach jestem tu po raz kolejny i dostałem to zaufanie. Myślę, że z tym, co się działo w poprzednim sezonie reprezentacyjnym, jak i klubowym, trudno było nie dojrzeć i dużo nie myśleć o tym, jak może wyglądać moja kariera, jak już wygląda, co już było, co przede mną, więc na pewno jest wiele doświadczeń z tych gorszych i lepszych sytuacji, ale jestem tą samą ciągle osobą, która wierzy w siebie, która chce jak najlepiej się pokazać na każdym szczeblu, czy to w kadrze, czy w klubie i niezmiennie będę walczył o pokazanie swojej najlepszej osoby.
5: A trzeba przyznać, że jeśli chodzi o reprezentację, poprzeczkę sobie zawiesiłeś wysoko tym pierwszym sezonem. Obecność na tak ważnych imprezach, przed nami kolejne, także rozumiem, że takim twoim celem jest, znowu powiem tak kolokwialnie, załapanie się do tego pociągu.
6: Tak, mam nadzieję, że dostanę jeszcze ten bilet na ten przysłowiowy pociąg. Moim celem jest na pewno powrót do pełni formy, do najwyższej formy. Moim celem jest pokazanie, że zasługuję na miejsce w składzie na każdy kolejny turniej.
5: Jak byś opisał też swój pierwszy teraz sezon w Plus Lidze, bo to też był pewnego rodzaju przeskok. Jak się odnalazłeś, samemu oceniając na tym etapie, na takich grając przeciwko takim rywalom, wiadomo, że jest jedna z najlepszych lig na świecie, więc czy od razu poczułeś się tam jako taki pełnoprawny uczestnik tego poziomu, czy potrzebowałeś chwilę na zaadaptowanie się na tym poziomie w tej rywalizacji?
6: Na pewno trochę poprzedni sezon reprezentacyjny pomógł mi w poczuciu tego, w jakim gronie się jest, bo jednak reprezentacja jest budowana głównie na naszej Plus Lidze, więc ja dołączając do drużyny, która miała aspiracje, tak jak każda, wygrywać, czułem się już trochę, może nie przyzwyczajony, ale czułem się o wiele lepiej. Na pewno nasz skład, wszyscy, którzy byli częścią Norwida Częstochowy, to byli super zawodnicy, to byli na pewno bardzo fajne osoby, z którymi złapałem super kontakt. No niestety trochę gorzej było na boisku, a później poza nim, bo moja kontuzja też na pewno w tym nie pomogła, więc to jest to, o czym mówiliśmy, to było zbudowanie kolejnych doświadczeń i na pewno to, pomimo tego, że nie było coś najlepszego, to w jakimś stopniu mi pomogło, bo już wiem, z czym to wszystko się je.
5: Ale pewnie jakbyś paręnaście miesięcy temu myślał o tym, że będziesz sobie grał w jednej drużynie z taką gwiazdą jak Deczeko, z takim rozgrywającym, no to pewnie byś powiedział, że to science fiction.
6: No i dla mnie już science fiction trochę było powołanie do reprezentacji grania z takimi gwiazdami jak Bartek Kurek, Kuba Konowski, Tomek Fornal, Kamil Semenik, mogę je wymieniać, ale no na pewno fajnie było móc pracować z tak doświadczonym zawodnikiem, jakim był Luciano, być z nim nawet w pokoju, cieszyć się tym czasem z nim, bo nie chcę powiedzieć chłopak, ale mężczyzna już trochę przeszedł czasu, trochę ma go za sobą, trochę czasu tego boiskowego, ale tego trochę też poza nim, więc na pewno bycie częścią drużyny z nim, ale bycie też z nim w pokoju, dzielenie z nim wielu rzeczy, wielu miejsc było na pewno czymś fajnym i to jest kolejne super doświadczenie, które było w moim życiu.
5: Pewnie nie super, ale ważnym doświadczeniem w życiu sportowca są kontuzje, bo też trzeba umieć sobie z tym czasem radzić. To na wielu aspektach jest to trudne. Ten czas cię nauczył czego? Jak byś to opisał? To jest po prostu kwestia takiej pokory, świadomości, że nie zawsze się wygra z własnym ciałem i że głowa to jedno, ciało to drugie. Nie wiem, że trzeba jeszcze jakoś o to ciało bardziej dbać, bo ty jeszcze jesteś bardzo młody, ale wszyscy wiedzą, że z biegiem lat, no potem regeneracja, wszystko zajmuje coraz więcej czasu, więc może już dziś będziesz miał na ten temat jakieś dobrze zbudowane zdanie.
6: Myślę, że pokora. Właśnie to jest to, co powiedziałeś. No uważam, że kontuzja w naszym świecie to jest jedyna rzecz, która tak centralnie i totalnie może cię zatrzymać przed byciem lepszym, przed trenowaniem, bo naprawdę z gorszą formą można sobie poradzić, z psychicznym spojrzeniem na świat, z głową można sobie poradzić, ale kontuzja jednak wyklucza się na jakiś czas. Raz na krótszy, raz na dłuższy, tak jak teraz było u mnie, bo pomimo to, że to był złamany palec u prawej ręki, ale jednak mały, no to borykałem się z tym bardzo długo i to była taka pierwsza poważniejsza kontuzja w mojej krótkiej karierze. Ja musiałem sobie z tym poradzić, to jest część naszej pracy. Miałem osoby, które się mną zapiekowały, jeśli chodzi o rodzinę, o moją dziewczynę, ale też osoby poza moim gronem rodzinnym, więc ja sobie z tym jakoś dałem radę. Teraz jestem już zawodnikiem, który jest w pełni zdrowy, który może w pełni trenować, grać, walczyć o jak najwyższe cele i pokazywać się z jak najlepszej strony, do czego dążę.
5: Też jest niesamowite, jak każdy z nas będzie różnie reagował na różne zdarzenia w swoim życiu, to znaczy dla niektórych złamany palec to może być już duży problem i na przykład strata tygodni kariery sportowej. W innych sportach pewnie można by po prostu grać z jakimś tam ograniczeniem. Mhm. A jeżeli ktoś chodzi normalnie do pracy, to po prostu chodzi z tym złamanym paluchem do pracy i nawet nie zauważa, że coś się w jego życiu zmieniło. W twoim przypadku no to jest jedna z kluczowych rzeczy. Mhm.
6: No, tak jak mówiłem, to jest część naszego życia i to nie jest na pewno nic przyjemnego, ale tak jak też rozmawialiśmy, ja musiałem sobie z tym poradzić i cieszę się, że nabrałem takie doświadczenia tak wcześnie, no bo 21 lat i mieć taką kontuzję. Na pewno ja też nie chciałem jakoś bardzo narzekać, bo wiem, że ludzie mają o wiele gorzej, bo kontuzje kolan, kostek, tak naprawdę tych naszych dwóch dolnych kończyn, które najwięcej robią razem z rękoma w naszym sporcie, więc ja mówię, ja musiałem po prostu sobie z tym poradzić. To też nie było tak, że ja w ogóle nie trenowałem w tym czasie, bo ja biegałem, skakałem, robiłem wszystko oprócz odbijania piłki, więc ten czas już minął, już jest za mną, już teraz mogę być nową osobą, która będzie inaczej patrzyła na świat, ale no na pewno to nie było przyjemne, a wręcz trochę doskwierało.
5: Jeszcze spytam cię o trenera Grbicza na koniec, bo wiadomo, że jest wymagający, wiadomo, że nie ma odpuszczenia na treningach, wiadomo, że jest perfekcjonistą i tego wymaga od zawodników. A czy są takie momenty na takich długich zgrupowaniach, bo ty przecież tutaj spędziłeś w zeszłym roku długie tygodnie, kiedy on po prostu jest, no nie powiem kumplem, bo to jest jednak trener, zawodnik-trener, to jest zawsze specyficzna relacja, ale zaryzykuję, taki kumpel w cudzysłowie. Trochę taki gość, który po prostu potrafi poklepać po plecach, spytać o coś niezwiązanego z siatkówką, uśmiechnąć się, zażartować, wprowadzić trochę luzu, czy jednak przy trenerze Grbiczu luzu nie ma?
6: Dobrze wiem, jaką trener Grbicz ma charakterystykę i że to jest jednak osoba stanowcza, wiedząca, co chce zrobić, dążąca do celu i u niego nie ma miejsca na pomyłki. Ale trener zaprasza nas na nasze indywidualne rozmowy, w których my możemy sobie porozmawiać twarzą w twarz, bez nikogo wokół, w których możemy sobie wyjaśnić nasze niezrozumienia i to, co chcemy sobie zrozumieć między sobą, więc to, że trener ma taką charakterystykę w większości swojego czasu, którą pokazuje, to nie znaczy, że on jest taki zawsze i taki wobec nas, bo niektórzy ludzie mogą sobie myśleć naprawdę dużo i wiele razy słyszałem, jaki trener Grbicz nie jest oschły, ale tak to nie wygląda, bo on umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafić być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie i ja myślę, że każdy powinien, a ja w szczególności pracuję na to, żeby właśnie taką wersję siebie budować.
5: W takim razie życzę ci, żeby bez problemów zdrowotnych, z uśmiechem poszedł ci ten sezon reprezentacyjny i miejmy nadzieję z sukcesami. Bardzo dziękuję.
6: No myślę, że to idealne życzenia, przede wszystkim zdrowie.
0: A z Jakubem Nowakiem, środkowym naszej siatkarskiej kadry, rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jakub Nowak, jeden z najmłodszych w kadrze siatkarskiej. Za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki. A tutaj najmłodszy prezenter RMF FM, Maciek Rybak. Cześć ponownie, dobranocka i the weekend. To jest najlepsza.

0: Wiktor Waligura w RMF FM nagrał taki kawałek, który pasuje na cały rok. Przy najlepszej muzyce mijają nam kolejne minuty nocnej zmiany. A to pilnuje co w internecie. Amerykańskie influencerki odkryły wodę z gotowanych owoców. No, że to można normalnie pić, a nawet zajadać się tymi owocami. No patrzcie, 2026 rok i Ameryka odkryła kompot.
1: Dobranocka w RMF FM.
0: Ciekawe, czy już odkryli chleb z masłem i cukrem. No i środek nocy miał człowiek nie podjadać, a teraz weź tutaj, nie pójdź do lodówki.

0: Nie przysypiamy, nie przysypiamy. Ira w RMF-ie. Badum. A teraz czerwcówka. Mówicie tak na długi weekend z Bożym Ciałem? No to ta czerwcówka zaskakuje. W jaki sposób? O tym Kuba Śliwiński z Radia Informacyjnego RMF24.
1: Długi weekend Bożego Ciała wyrasta w tym roku na najgorętszy przedwakacyjny termin wyjazdowy. Z danych portalu wakacje.pl wynika, że liczba rezerwacji obejmujących tak zwaną czerwcówkę jest o 26% wyższa niż rok wcześniej. Najczęściej wybierane są Turcja, Grecja i Egipt, ale dodatnią dynamikę rok do roku notują wszystkie kierunki z pierwszej dziesiątki. Jak zwraca uwagę portal, kto jeszcze planuje wyjazd, powinien się spieszyć, bo w najpopularniejszych hotelach wybór szybko się kurczy. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani Marzena German z portalu wakacje.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Marzeno, co jest powodem tak dużego wzrostu rezerwacji na czerwcówkę w tym roku?
2: Z pewnością to, że mamy korzystny układnik w kalendarzu. Oczywiście wiadomo, że czerwcówka zawsze tak nam się układa, ale w porównaniu z majówką ona wypada w tym roku o wiele korzystniej, no bo majówka miała właściwie tylko jeden dzień wolny i to spowodowało, że część osób, które rozważają czy rozważały wyjazd na długi weekend w okresie przedwakacyjnym, prawdopodobnie z większą chęcią decydowały się właśnie na wyjazd w czerwcu po to, żeby wykorzystać te wolne dni. No jednak wiele firm z pewnością w piątek nie będzie pracowało tak czy inaczej, więc łatwiej jest też ten wyjazd zaplanować.
1: A jakie są te najpopularniejsze kierunki wyjazdów na czerwcowy długi weekend w tym roku? Ja wspominałem o Turcji, wspominałem o Grecji, Egipcie. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? No i dlaczego to są właśnie te najpopularniejsze kierunki? I gdybyśmy mogli jeszcze dokoptować, dorzucić inne destynacje podróżnicze, które są właśnie popularne.
2: Tak jak pan wspomniał, właśnie Turcja, Grecja, Egipt to są te kierunki, które właściwie co roku pojawiają się w pierwszej trójce najczęściej wybieranych miejsc w okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym w tym sezonie letnim, który w turystyce rozpoczyna się z początkiem maja, czy nawet z końcówką kwietnia, a kończy się w październiku. No i jest to związane z tym, że mamy tam bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Mamy tam fajne hotele, które mają bogatą infrastrukturę zarówno dla osób podróżujących z dziećmi, jak i dla osób podróżujących samotnie, czy po prostu w parach, ale takie osoby, które na przykład chciałyby skorzystać też z oferty spa, czy po prostu odpocząć przy basenie, czy przy morzu. W tym czasie w tych krajach pogoda jest już też gwarantowana, ale z drugiej strony nie ma aż takich upałów, z jakimi mamy do czynienia w środku lata, więc jeżeli ktoś chce na przykład pozwiedzać, są to jednak miejsca bardzo ciekawe do zwiedzania, a nie tylko do takiego biernego wypoczynku, to rzeczywiście ten wybór w okresie czerwca jest na pewno bardzo dobry. No i tak jak pan wspomniał, oczywiście są też kraje, które rosną na znaczeniu w turystyce zorganizowanej i tutaj widzimy tę dosyć dużą dynamikę przy Hiszpanii, czy przy Włoszech, czy przy Malcie, ale także bardzo chętnie wyjeżdżamy na przykład do Tunezji, również takie kierunki jak Albania czy Malta cieszą się, czy Bułgaria cieszą się dużym zainteresowaniem. Myślę, że jest to też związane z tym, że coraz więcej osób docenia fakt, że wyjeżdżając z biurem podróży można skorzystać z ochrony czy z tych gwarancji, które biura podróży dają, do których są zobligowane ustawą o imprezach turystycznych, co oznacza, że gdyby jakikolwiek element z tego wyjazdu nie mógł się odbyć, bo na przykład byłyby odwołane loty, wówczas biuro podróży musi przejąć odpowiedzialność za nas i za realizację tego programu, więc albo będzie proponowało jakiś inny lot. No a jeżeli klient nie zaakceptuje zmiany, to wówczas zwraca pieniądze. I właśnie te kierunki, które do tej pory utożsamialiśmy może bardziej z takimi wyjazdami indywidualnymi, czy na przykład też z wyjazdami po prostu własnym samochodem, tak jak do Włoch się wybieraliśmy, to teraz coraz więcej klientów w takie kierunki również wybiera z biurami, właśnie po to, żeby mieć wszystko zaplanowane, zabezpieczone, a też korzystają z tej wygody, no bo poza tym, że przylecą na miejsce, no to mają też zagwarantowany na przykład transfer do hotelu. Godziny wylotów czasami są wymagające, może tak to ujmijmy, i wówczas no, o wiele łatwiej wsiąść do autokaru, który na nas czeka na lotnisku, niż zamawiać taksówkę, czy organizować sobie w jakiś inny sposób dojazd do hotelu.
1: Bardzo dziękujemy. Razem z nami w Radiu RMF była pani Marzena German z portalu wakacje.pl. Wielka przyjemność. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

Czyżby hicior tej wiosny, Alfa Arben i Body Talk w RMF FM. Dobranocka, za niecały kwadrans będzie trzecia. Jest afera. Olga Tokarczuk korzysta ze sztucznej inteligencji. Internet już prawie widział czata GPT odbierającego Nobla, ale pisarka uspokoiła wszystkich. AI nie pisze za nią książek, tylko pomaga wyszukiwać informacje. Tokarczuk dodała też, że inspirują ją sny i podkreśliła, że to jej własne sny. A ja sobie pomyślałem, że gdybym zebrał swoje sny i przelał je na papier, to Nagroda Nobla byłaby moim najmniejszym zmartwieniem.

Z zespołem Feel w głośnikach ruszają kolejne ciężarówki, małe i większe, i zaczynają rozwozić pieczywo, owoce, zabawki. Czy co tam macie na pace? RMF FM zawsze z wami. W środku nocy, gdy pusto na drogach, podtrzymujemy towarzystwa.

0: wiatr.
1: Ania Wyszkoni w RMF FM. Za chwilę godzina trzecia na zegarach. Posłuchajmy faktów RMF FM, które przygotował Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: To nie będzie długa wojna. Załatwimy sprawę i wracamy do domu. Tak działania USA w Iranie przedstawił wiceprezydent J.D. Vance podczas briefingu w Białym Domu. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada, że kształcenie położnych ma trwać jedynie półtora roku. Kończą się tegoroczne matury. Ostatnie egzaminy już jutro. Wojna z Iranem nie będzie kolejną niekończącą się wojną, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Podczas briefingu w Białym Domu przekonywał, że Stany Zjednoczone, tu kolejny cytat, załatwią sprawę i wrócą do domu. Konflikt z Iranem coraz mocniej jednak wpływa na amerykańską politykę. Ceny paliw wzrosły około 50%, a notowania Donalda Trumpa spadają. Vance odpowiadał też na pytania o przyszłość partii republikańskiej i spekulacje dotyczące wyborów prezydenckich w 2028 roku. Donald Trump, przypomnijmy, żartował ostatnio, pytając republikanów, czy bardziej widzą w roli jego następcę właśnie Vance'a, czy sekretarza stanu Marco Rubio. Obaj politycy coraz częściej wymieniani są jako potencjalni kandydaci republikanów po zakończeniu drugiej kadencji Trumpa. Przechodzimy do spraw krajowych. Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu, ale w tym przypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewnił premier.
3: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
2: No to przypomnijmy fakt.

0: Tydzień temu, we wtorek, Polska poprosiła o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. Co, mimo braku oficjalnej odpowiedzi, ustalono do tej pory? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skorra.
1: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwieniem wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
0: A przypomnijmy, że Sejm uchylił immunitet Ziobrze już 7 listopada zeszłego roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji. Żeby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów, wystarczyłyby te trwające jedynie 1,5 roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba by było uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, czego oczekują położne i pielęgniarki.
2: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
3: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
2: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów. To protest przeciwko zmianom w wypłatach świadczeń mieszkaniowych wynegocjowanych z końcem roku. Więziennicy mają się czuć oszukani przez rząd, usłyszał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
5: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
6: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
5: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort finansów zmianach średnio po 300 zł miesięcznie. Najwięcej w Kielcach, po 500.
0: Kończy się już powoli tegoroczny maraton maturalny. Z zadowolonymi uczniami z Gdyni rozmawiał wczoraj nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki, wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
8: Bardzo dobrze poszło. W sensie matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
9: Czyli taki prezent na koniec matur.
10: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
0: No to jeszcze nie taki koniec. Wczoraj, jak słyszeliście, odbyły się egzaminy z fizyki, ale też języka hiszpańskiego. Dziś rozszerzony język polski i włoski, a jutro ostatnie egzaminy dwujęzyczne. Nadal trzymamy kciuki.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Musimy zmienić sposób myślenia. Europa musi bronić się sama, mówił na naszej antenie poseł Centrum Ryszard Petru, odnosząc się do zapowiedzi o ograniczeniu liczby amerykańskich żołnierzy na naszym kontynencie.
11: Kontyngent w Niemczech został zmniejszony. Mamy na obecnym etapie poważne rozmowy dyplomatyczne, które muszą zdefiniować skalę zaangażowania USA przy jednocześnie olbrzymich zakupach sprzętu w Stanach Zjednoczonych przez polską armię. I te rzeczy trzeba połączyć. No tak, w związku z tym ja bym nie był tak daleko idący w konkluzjach jak pan, bo pan sugeruje więc, że amerykańskie zaangażowanie, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy w Polsce, będzie zmniejszone. Nie wiem, poczekajmy jednak na rozstrzygnięcia tydzień może dwa tygodnie, ale strategia w tym momencie musi być nowa.
12: W amerykańskich mediach, że nie chodzi jedynie o zablokowanie rotacji żołnierzy do Polski, ale również o obniżenie stopnia gotowości tych, którzy w Polsce już są. I jeśli Litwa mówi, że wiedziała o tym wcześniej, to coś jest na rzeczy.
11: Redaktorze, no posługujemy się teraz przekazem medialnym. Uważam, że czekać należy na oficjalne stanowisko Departamentu Wojny i zakładam, że w najbliższych tygodniach będzie to znane, ale bez wątpienia Amerykanie z mniejszym zaangażowaniem będą stacjonować w Europie, a to świadczy tylko o tym, że my musimy mieć bardziej ścisły sojusz z Francją, z Wielką Brytanią i być może również jakiś tam produkcyjny z Niemcami, że Europa musi móc przez jakiś czas bronić się sama, no to pokazuje, znaczy, to ma też swoje zalety, to znaczy...
12: Znaczy, jakie ma zalety? Przepraszam, ma takie, bo na razie zalety, Europa nie jest się w stanie bronić sama, no, absolutnie.
11: Ma takie zalety, że jeżeli chcesz liczyć, to licz na siebie i to, co pokazała też Ukraina w wojnie, przez jakiś czas jednak bardzo istotnie się broniła, na tyle długo, że był sens jej pomagać. Uważam, że to oznacza, że...
12: i nie pomagają.
11: Amerykanie pomagają w tym sensie, że można kupować amerykański sprzęt, natomiast...
12: Dobrodzieje zarabiają na tym.
11: No, oczywiście,
12: to,
11: znaczy,
12: to nie jest żadna pomoc, to jest biznes.
11: Ale można też nie sprzedawać tego sprzętu. Można też nie pomagać... Akurat pomagają też...
12: Wywiadowczo,
11: co jest akurat ważną wartością dodaną. To oznacza, że my musimy zupełnie zmienić sposób myślenia i my jako Polacy, my jako Europa musimy bronić się sami. Stąd też dyskusja na poważnie o parasolu jądrowym ze strony Francji, jeżeli chodzi o nasz teren. I to oznacza zupełnie przedefiniowanie jakby sposobu obrony Europy. I wydaje mi się, że to jest krytycznie ważna dyskusja. Pytanie, na ile to jest wszystko pochodna długofalowej strategicznej myśli amerykańskiej, a ile to jest pochodna wyłącznie myślenia prezydenta Donalda Trumpa.
12: Tylko łatwo jest wycofać jednostki, trudno jest je skierować z powrotem.
11: Nie sądzę.
12: Powiedział. Szczególnie w takich miejscach jak Niemcy. W Polsce to akurat jest dość proste, bo to jest rotacyjna obecność. Ale...
11: Wie pan co, no, tak samo jak łatwo jest wycofać, tak samo łatwo jest wrócić. Bez przesady, nie takie rzeczy były robione na świecie. Jak pan porównuje to z wojną z Iranem, to przepraszam, dużo łatwiejsza jest relokacja wojsk niż rozpoczęcie takiego zderzenia militarnego.
12: Mało skuteczne są Stany Zjednoczone w Iranie.
11: Z punktu widzenia celów, pytanie, jakie mieli cele do osiągnięcia, dyskusja jest na świecie taka, że nie wiadomo, jakie były cele do końca. Pośle,
12: zakładam, że celem nie było podniesienie cen paliw i zablokowanie cieśniny.
11: Na pewno nie było to
12: im się udało.
11: Na pewno nie było to celem.
12: A co jeszcze im się udało?
11: Celem było osłabienie armii irańskiej. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie ocenić, na ile udało się osłabić fundamentalnie armię irańską. I nie wiemy też...
12: ocenić to, że Iran teraz blokuje światową gospodarkę.
11: Tak jest, znaczy wykorzystał umiejętność rozszerzenia konfliktu na cały świat i to pokazuje, że ta strategia amerykańska nie do końca była skuteczna i tu się z panem pozwolę zgodzić, ale chodziło mi o to, że porównałem jakby ten konflikt w Iranie Ameryki z taką prostą rzeczą, jaką jest naprawdę przerzucenie jakichś jednostek wojskowych do Europy. Tak długo jak w Europie są bazy, tak długo jak ten system jednak jest może słabszy niż był, ale jest, łatwo przewrócić jego blask i siłę.
12: Panie pośle, to jeszcze ostatnie pytanie w tej części radiowej. Będą wiceministerstwa albo ministerstwa dla klubu centrum?
11: Rozmawiamy o tym. Uważam, że ważne jest to, żeby wykorzystać potencjał, jaki istnieje w poszczególnych jednostkach posłach, czy też w poszczególnych członkach koalicji. Nie będę zdradzał kuluarów rozmów.
12: Ale są te rozmowy.
11: Są rozmowy i trochę za długo trwają.
12: A dlaczego tak długo trwają? Bo premier nie chce wam zaoferować jakichś miejsc, a może Polska 2050 się sprzeciwia?
11: Nie wiem, dlaczego za długo trwają.
12: A ja przypomnę, naszym gościem jest grecko dzisiaj nastawiony filozoficznie Ryszard Petru.
11: No bo takie pytania mi tu pan zadaje.
12: Nie byłem filozoficzny, bez przesady, panie pośle.
11: Nie, pan, wie pan, my rozmawialiśmy o geopolityce.
12: Potem było...
11: Tak, ale dawno nie było aż takich zmian geopolitycznych, przyzna pan. Dwie poważne wojny.
12: Płynna rzeczywistość, jak powiedziałby Bauman. Bardzo płynna, także geopolitycznie.
11: A nie, ale chyba pan też ma świadomość. My jesteśmy plus minus w podobnym wieku.
12: Tak.
11: Jednak lata 90., 2000.
12: To było cudowne okienko geopolityczne dla nas.
11: Nam się wydawało, jako wtedy trochę młodszym uczestnikom albo obserwatorom życia politycznego, że wszystko idzie
12: Ku lepszemu.
11: Ku lepszemu. może nie tyle, że się historia skończyła, ale że jednak główne zagrożenie, jakie miało miejsce zimnowojenne, zniknęło i jest dominacja demokratycznych, liberalnych stanów.
12: W tym samym kierunku, ale
11: i
12: nie
11: że
12: idzie.
11: Z każdą dekadą sytuacja była znacznie
12: ale
11: lepsza.
12: Ale wróćmy, fascynująca rozmowa oczywiście, ale wróćmy
11: do...
12: To jest filozoficzne, no geopolityczna, strategiczna. Ale pytanie o ministerstwa. Powiedział pan, że za długo trwa. A o panu się rozmawia?
11: Nie chciałbym... Wie pan co, nie wydaje mi się właściwe przerzucanie rozmów kuluarowych na dyskusję w RMF, FM. Oficjalnie mogę powiedzieć tak, rozmawiamy, natomiast nie chciałbym mówić o czym, w jakim zakresie.
12: A chciałby pan być wiceministrem u ministra Domańskiego?
11: Wie pan co, co mnie interesuje, to jest, jak chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy w inny sposób. Jestem szefem Komisji Deregulacji i nie narzekam. Natomiast bez wątpienia każdy z nas, członków Klubu Centrum, ale być może z wielu innych posłów koalicji, mógłby zrobić więcej, ale również w ramach obowiązków, które dzisiaj realizuje.
2: Ryszard Petru w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Dalsza część tej rozmowy w Faktach za godzinę, a w całości do słuchania już teraz na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób, odważne słowa w ustach polityka. Dobranocka w RMF FM. Na całą Polskę rozbrzmi teraz Queen. Może po prostu zagra. It's a kind of magic. Po co się siłować o trzeciej z językiem? It's a kind of magic. To jest najlepsza muzyka. Maciek Rybak, cześć. A kind of magic.

Kasia Kowalska w RMF FM. To program Dobranocka, 21 minuty po godzinie 3. Słuchajcie, dawno nie było takiej mapy, jeśli chodzi o biometr. Większość Polski na zielono. Co to oznacza? Na pewno nie oznacza to, że śpiewamy utwór Andrzeja Dąbrowskiego Zielono mi na cały głos. Zielony, czyli korzystny biometr, oznacza pozytywny wpływ pogody na nasze samopoczucie. To pozostaje nam tylko trzymać kciuki za tych, co dopiero wstaną. No, byle nie zrobili tego lewą nogą. No, na to nawet korzystny biometr nie pomoże.

Damiano Dawid w RMF FM. The first time. Jak to dobrze brzmi o 3:25. Środa, 20 maja, taki dzień w kalendarzu. Dzień dobry dla tych, którzy właśnie wstali. To jest najwcześniejszy dzień dobry w polskim eterze. Maciej w RMF FM i często to podkreślam. Maciek Rybak. Lubimy towarzyszyć wam od samego poranka, od samej pobudki. Z najlepszą muzyką oczywiście. RMF zawsze z wami.

0: Śpiewamy tu sobie wesoło la la la, a tu stygną kolejne odcinki audiobooka Stefana Friedmana 70 lat dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Autobiografia już teraz w RMF FM.
1: Podobno zagrałem na Oscara za trzecioplanową rolę. Winy zostały wybaczone, a nawet uzyskałem pochwałę, co u Czesława było rzadkością. Jarzębina Czerwona otrzymała od ministra obrony narodowej nagrodę pierwszego stopnia, a teraz bez fałszywej skromności, pomijając ideologię, to był jeden z najlepszych polskich filmów wojennych. Kariera telewizyjna. Minęło 6 lat, rozwijam się jak rozmaryn. Gram ci ja w Teatrze Telewizji u Andrzeja Łapickiego w Żywym Trupie, to ustoja, w 4 Przyjaciołach z ulicy Cichej, w reżyserii Henryka Bołkołowskiego, u Daniela Bargiełowskiego w poemacie 12 Aleksandra Błoka. I to się chwilę zatrzyma. Było 12 na biało ubranych aktorów, każdy stał na białym pudle i mówił fragment poematu. Taką miał ciekawą wizję bardzo oryginalny reżyser. Żarty odpadały, ale ja jak zwykle nie mogłem się pohamować. Co zrobić, że mnie ta dosłowność inscenizacyjna bawiła? Proponowałem, żebyśmy raz byli piekarzami, a następnie sprzedawali lody, a on za każdy wygłup za karę odbierał część roli. I tak z paru stron tekstu na koniec zostało mi w tym widowisku tylko... Patrzcie Katkę, tej się wiedzie, jak saniami z Wańką jedzie. Grałem w Godzinie Szczytu w reżyserii Olgi Lipińskiej. Robiło się też u przedwojennego mistrza Kazimierza Krukowskiego w składankach kabaretowych. Rewizor Gogola w reżyserii Jerzego Grudzy. To było wybitne przedstawienie, nowoczesne, zaliczone do złotej setki teatru telewizji. Łomnicki, Seniuk, Frączewski, kamery nisko na wózkach nad podłogą, akcja błyskawiczna, nie ma pauz. Grałem służącego w gospodzie, fajny epizod. Miałem dużą scenę z Chrystakowem, kiedy wyliczałem, co zeżarł i za co musi zapłacić. Niestety, od Gogola ważniejszy był pierwszy sekretarz partii. Cenzor wyciął prawie całą moją scenę, bo była o jedzeniu. Żeby tak żarli? I to na takiej ruskiej głuszy? Podczas gdy u nas na półkach ocet? Nie. Występowałem w wesołych programach u Olgi Galux Show i Studio Gamma. Zaorski w sandałach posypanych brokatem zapowiadał mnie jako gwiazdę NRD-owskiego Friedmannstadt Palast zamiast Friedrichstadt. Bywałem w Dobranoc dla dorosłych. W jednym odcinku Stawki większe niż życie grałem ryksiarza z AK, a w Tajemnicy zamku Edelsberg odważnego kaprala. Także z sensacji Kobra pojawiłem się w Sztuce Schindlera. Witek Pyrkosz był Marlowem, a ja wcieliłem się w wyjątkowo wrednego Meksykanina Mendozę, który rozpiżał mu biuro. Pamiętam, że z przyjemnością powtarzałem scenę demolki. W Kobrze wystąpiłem też u Józefa Słotwińskiego. Jak żartowałem na próbie, to on mówił: ty wiesz, Friedman, że ja mogę ci nie zapłacić?
2: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.

0: 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Co pan robił w nocy z 17 na 18 listopada? Przepraszam, z 17 na którego? Śmiali się wszyscy, a najbardziej reżyser pan Józef. W filmie Przyjęcie na 10 osób plus 3 Jerzego Gruzy użyczyłem głosu młodemu Jurkowi Szturowi, a nawet samemu Jankowi Himilsbachowi. Ale nie dlatego, że go stracił, bo nigdy go nie miał. Tylko jeden z naturszczyków mówił tak niewyraźnie, że tylko Janek rozumiał o czym. Więc Himilsbach za niego, a mnie poprosił, żebym go wyręczył głosowo. Nawet był zadowolony, jak posłuchał. Dziwił się tylko, że mam taką chrypkę. W serialu Lalka jako subjekt Klein sprzedawałem w sklepie Wokulskiego. Z przekonania byłem socjalistą i charakteryzowano mnie na stówę. Banknot 100-złotowy był przyklejony na lustrze jako wzór, a na nim Ludwik Waryński. To ten, co skonał i wrócił do kraju w słynnej elegii Broniewskiego. Klein, czyli ja, miał wyglądać tak jak on. I wyglądałem. Za program Magic Show Jurka Woźniaka Telewizja Polska dostała jedyną nagrodę międzynarodową Grand Prix w konkursie telewizyjnych programów rozrywkowych w Sopocie. Jurek był rektorem szkoły filmowej, ale przede wszystkim znakomitym operatorem i w tym programie w magiczny sposób wykorzystał najnowszy sprzęt Sony zakupiony przez telewizję. W jednej scenie byłem Gulliverem, a po mnie chodzili i śpiewali chłopaki ze słynnego zespołu Mortales. Albo piłem zieloną lemoniadę i robiłem się zielony. Takie cuda. Na przyjęciu i gali wręczania nagród w Grand Hotelu w Sopocie siedzieliśmy międzynarodową grupą i coś piliśmy. Bobby Farrell z zespołu Bonnie M zapytał mnie, jak po naszemu jest dziękuję bardzo. No to mu powiedziałem, że u nas się mówi czołem żołnierze, a nawet go poduczyłem, jak wymawiać. Następnego dnia błysnął w Operze Leśnej znajomością polskiego. Brawa miał większe niż za Bahama Mama. Kazimierz Gierek Wielki. Po Gomułce nastał Edward Gierek. Młodość spędził pracując we Francji i Belgii. To był pierwszy sekretarz partii z zachodnim sznytem. Znał francuski i flamandzki. Stawiał na rozwój ekonomiczny. Zaciągał kredyty, rozwijał przemysł i budownictwo. Budował słynną paraautostradę do Katowic, Gierkówkę. Mieszkania z wielkiej płyty. W delikatesach pojawiły się zachodnie trunki i artykuły spożywcze. Na kubańskie pomarańcze już nie trzeba było czekać do świąt. Spotykał się z prezydentami Stanów Zjednoczonych, a do konstytucji niestety dopisał wieczną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Dla równowagi otworzył się na zachód. Rozwijał rolnictwo i zdrowotność. Po latach gomułkowskich nareszcie wyszliśmy z zadupia. Zadłużenie rosło jak cholera, ale naród o tym nie wiedział. Cieszyliśmy się i korzystaliśmy. Rok 1975. Dostałem telefon z propozycją spotkania w Spatifie celem omówienia pewnej propozycji filmowej.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: przy stoliku znany mi już od dawna kierownik produkcji. Petelski robi film o Gierku, to znaczy w domyśle, bo będzie o Kazimierzu Wielkim. Wiadomo, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Nawet głupi by skorzystał, nie? To było do mnie. To przytaknąłem, że oczywiście. Produkcja niebotyczna jak na takie filmy. Zdjęcia we Francji, NRD, Czechosłowacji i wszędzie w Polsce. 150 aktorów, 1000 statystów, tony kostiumów, konie, karety, zamki, a nawet niedźwiedź. Popatrzył na mnie, czy zaraz nie zemdleję z wrażenia, ale trzymałem się dzielnie. Chociaż byłem bliski. Taki film zdarza się raz w życiu, albo ani razu. Króla gra Krzysiek Hamiec, ty byś zagrał Sulisława, to jego giermek. Tam, gdzie Kazimierz, tam przy nim ty, rozumiesz? Nawet jak idzie do łóżka Esterki, to Sulisław z drugiej strony trzyma drzwi, żeby nie uciekł. Masz tylko parę dni zdjęciowych, mniej od Hamca. Reszta ról się nie liczy. Gołas, Niemczyk, Hańcza, epizody. Teraz dopiero zaczęło mi się kręcić w głowie. Spłacimy kredyt mieszkaniowy, wymienimy starą zastawę na nową ładę, obkupimy siebie i synków w ubiory, pojedziemy gdzieś, nawet może do Złotych Piasków, mamie kupię węgiel na zimę. Producent otworzył teczkę i wyjął umowy, rozłożył. Chcesz czytać, czy mi wierzysz? Dobra, podpisuję. Wręczył mi pióro. Tu i tu, i tu parafy. A ja już jestem w zamku w Wyszehradzie albo na polu bitwy z zakonem. Złożył, wsunął i zamknął teczkę. Jak chcesz, to jeszcze sobie coś zamów. Wszystko zapłacone. Uścisnęliśmy sobie ręce, umowa stała się ważna. Aha, byłbym zapomniał. Jeździsz kądno, oczywiście. Spojrzał na mnie i nie pytał drugi raz. Człowieku, za tydzień masz pierwsze zdjęcia. Przejazd orszaku króla. Podpisałeś. Musisz. Ale ja nigdy nie jeździłem. Boję się konia. Chyba nie dam rady. Zostałem skierowany na przyspieszony kurs kawaleryjski do majora Sołtysika w Starej Miłosnej. Na koniu jeździł? Tak, panie majorze. Na jakim? Drewnianym, na karuzeli. Za chwilę byłem w siodle. Kilka uwag co do sylwetki i ewentualnego panowania nad rumakiem i batem w zad. Wróciłem po 40 minutach. Podrapany bez jednego trampka. Rumak był już w stajni przede mną. Tak w miarę dobrze to nauczyli mnie jeździć kaskaderzy już w trakcie kręcenia. Marian Gańcza, Jacek Ryniewicz, Cygan. A zdałem egzamin, kiedy udało mi się przegalopować drogą przez las na oklep. Szaniec, tak się nazywał mój koń. Bitwa. Przed kręceniem historycznej bitwy pod Płowcami do bazy pod Poznaniem zjechali się jeźdźcy z całej Polski. Wesoło spędzaliśmy wieczór przed bitwą w miejscowej restauracji. Może nawet za wesoło. W pewnym momencie odezwały się animozje regionalne. Hardy Góral strzelił w pysk Mazura. W jego obronie wystąpili jeźdźcy z Kaszub. Do Górali dołączył Śląsk. Zaczęła się awantura na całego. Walka o śląskość Mazur. Nie było zmiłuj. Przyjechała milicja, towarzyko z trudem się rozeszło. A od rana plan zdjęciowy.
1: Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Za moment w RMF FM.
2: Niby spotkałem cię przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie. I wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest,

garderoba w sali gimnastycznej szkoły. Z jednej strony kostiumy krzyżackie, z drugiej polskie. Długa kolejka. Kostiumolodzy dopasowują przynależność narodową do wyglądu. Krzyżak, krzyżak i buch ubiór. Polak, krzyżak, Polak, Polak. Asystenci ustawili armię, zbrojni na koniach, a ci pieszo naprzeciw siebie. Zaraz miał się rozpocząć historyczny bój. Podobno była wtedy mgła pod Płowcami i nasi zaatakowali obóz krzyżacki, nie znając ich siły. No i trochę mgły dołożyli pirotechnicy, biegając po polu ze świecami dymnymi, a reżyser przez megafon dał sygnał do rozpoczęcia bitwy. W oryginale Łokietek miał krzyknąć Kraków! I się zaczęło. Pierwszy ruszył do ataku starosta wielkopolski Wincenty z Szamotu. Ekipa filmowa i tłumy z okolic przybyły na tę okoliczność, zobaczyły rzecz niezwykłą. Bitwę z dziejów historii jak żywą. Szczęk oręża, rżenie koni i okrzyki: bij psu brata! Zaraz, zaraz! Chwila! A co my widzimy, proszę wycieczki? Widzimy z niemałym zdziwieniem, jak krzyżak nawala krzyżaka. Dwóch Polaków bije trzeciego, uciekającego Niemca gonią krzyżacy. Polak wali mieczem w łeb Polaka, a krzyżak ściąga z konia mistrza zakonu, częstując go kopami w żelaznych ciżemkach. Co sprytniejsi albo obyci w takich sytuacjach domyślili się od razu, to dokończenie wczorajszego nieporozumienia na wieczorku zapoznawczym w miejscowej restauracji. Podobno historycznie to ta bitwa była nierozstrzygnięta, a nawet ze wskazaniem na zakon. Zginęło tak po połowie 4,5 tysiąca rycerzy. Ale nasz mały Łokietek wziął w niewolę wielkiego mistrza von Altenburga. Czyżby powtórka z biblijnej przypowieści o Dawidzie i Goliacie? No, coś w tym było. Carcassonne. Film się rozkręcał. Ekipa przerzucała się z miejsca na miejsce. Z jednego kraju do następnego. Wytwórnia Defa w Niemczech, studio Barrandov w Czechosłowacji i wreszcie wymarzone Carcassonne. Kręciliśmy tam sceny na Zamku Wyszehradzkim na Węgrzech. Widocznie na Węgrzech za tanio, a my przecież o wielkim pierwszym sekretarzu królu Kazimierzu. Koszty nieistotne. Przy okazji zamierzaliśmy nakręcić kilka innych scen, korzystając z tej wyjątkowej dekoracji. Carcassonne. To miasto w Langwedocji. Historyczny pomnik forteca. Największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny. Zabytek dziedzictwa światowego. Dostałem tam od mera pamiątkowy medalik z herbem miasta.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poblista Live Session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka.
2: I Darek Maciborek na ficie.
1: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie jutro po 20 w RMF FM. Poblista Live Session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami.
3: O każdej pełnej macie w RMF FM sprawdzone fakty. Na zegarach dochodzi czwarta, w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
4: USA zmniejszą obecność swoich sił w Europie. Jak zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz, nie dotyczy to amerykańskich zdolności wojskowych w Polsce. Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała do sądu oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje rąk do pracy. Wolontariusze mają odczytywać starodruki i manuskrypty. Pentagon zmniejsza liczbę amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Jak poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell, decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia wojsk USA w Polsce. Ma to być efekt przeglądu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i realizacji polityki America First Donalda Trumpa. Waszyngton chce, by państwa NATO przejęły większą odpowiedzialność za obronę kontynentu. Parnell podkreślił jednak, że Polska pozostaje modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a USA zamierzają utrzymać silną obecność wojskową nad Wisłą. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem, zapewnia z kolei, że nie zapadła decyzja o zmniejszeniu amerykańskich zdolności wojskowych w Polsce. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała go do sądu. W jaki sposób Katarzyna R. miała wyrządzić tę szkodę? Szczegóły tej sprawy zna dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademii Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
4: Biblioteka

0: Uniwersytecka w Warszawie poszukuje wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. Początkowo zadanie zlecono sztucznej inteligencji, ale ta nie dała rady. Okazuje się, że ludzka para rąk i oczu jest dużo bardziej efektywna od tych cyfrowych.
1: W gabinecie rękopisów pracuje 4 osoby, a zbiory mamy od średniowiecza do współczesności w kilkunastu językach, co najmniej i w kilku alfabetach. Nie mamy tyle czasu, żeby sami poświęcić się tej pracy. Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
0: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Uważam, że należy zachęcać kobiety do dłuższej pracy, by ich emerytury były wyższe, powiedział w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim poseł Centrum Ryszard Petru.
3: Tyle ile składek, tyle emerytur. Natomiast ma to tam wadę oczywiście, że jeżeli dłużej żyjemy, to te emerytury są relatywnie niższe.
4: No dodajmy, i ma też tą wadę, że im mniej jest płacących składki, a tych jest coraz mniej, tym trudniej jest wypłacić te pieniądze.
3: W związku z tym mogę powiedzieć tyle, że ten system powinien zachęcać dużo bardziej do dłuższej aktywności zawodowej. Ja zgłosiłem w pewnym momencie taką propozycję nawet, żeby znieść podatek od możliwości zarobkowania do 5000 zł miesięcznie przez emerytów. Czyli ma pan, nie wiem, 60 parę lat, przychodzi pan na emeryturę i jeżeli pan zarabia do 5000 zł, nie płaci pan od tego podatku, będąc jednocześnie na emeryturze, po to, żeby ludziom się opłacało dalej pracować. To nie kwestia jest tylko
4: wyłącznie.
3: Czyli
4: wyłącznie, że tylko propozycje, żadnego przymusu. Nie będziemy próbować podwyższyć wieku emerytalnego.
3: W Polsce mamy złe doświadczenia z przymusem, mianowicie jeżeli jedna partia wprowadza przymus, to potem druga to odkręca i robi z tego
4: sprawę
3: polityczną. I przyznam panu, że ta dyskusja o kwestii racjonalnej, jakim jest, wiadomo, że się opłaca dłużej pracować, żeby mieć wyższą emeryturę, nie przekłada się na emocje Polaków, którzy cały czas postrzegają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę jako swego rodzaju benefit, jako jaką szansę, a potem się okazuje, że jest problem. Uważam, że trzeba wprowadzić wszystkie możliwe bodźce i zachęty, albo wręcz zniechęcanie Polaków do przechodzenia na wcześniejsze emerytury i większą akcję edukacyjną. Super byłoby, gdyby to wyjąć ze sporu politycznego, co wydaje mi się udało się w niektórych krajach północy, skandynawskich.
4: Bo tam się co innego spierają.
3: Tak jest, a w Polsce raczej będzie to trudne. No i mając to na uwadze, wie pan, ja tutaj występuję nie tylko jako ekonomista, ale przecież jako polityk. Pan mnie bardziej tak zaprosił. W związku z tym nie mogę abstrahować od atmosfery politycznej.
4: Nie może pan powiedzieć, że powinno się podnieść, bo
3: ale
4: by
3: nie,
4: była rozwałka.
3: Nie mogę też proponować rozwiązań, które mogą być antyskuteczne. Bo gdyby jeden rząd podniósł, to drugi to odkręci. Ważne jest to, żeby Polacy mieli świadomość tego, że opłaca się dłużej pracować, opłaca się później przychodzić na emeryturę. Pracodawcy nie powinni wypychać na emeryturę osób, które uzyskały minimalny wiek emerytalny, bo jednak to jest szansa na znacznie lepsze życie na emeryturze i powinniśmy wprowadzać bodźce, bardzo mocne bodźce, zniechęcające do wcześniejszego przechodzenia i zachęcające dłuższego aktywności zawodowej. Panie redaktorze, to trzeba wszystko robić mądrze, żeby było skutecznie, a nie żeby przegrywać na końcu dnia.
4: Izabela Bodnar wyjaśniła już wątpliwości związane z mężem?
3: Widziałem jej oświadczenie, które mówi, że zostały postawione mu zarzuty, że jest też poszkodowanym i że...
4: Ale przekonuje ona pana?
3: Nie mam żadnych innych informacji niż te, które pan uzyskał w mediach. W związku z tym będzie mi spotkanie klubu bodajże pojutrze i będziemy na ten temat rozmawiać.
4: Czyli wtedy będą jakieś inne
3: informacje? Będę miał więcej informacji, na razie nic więcej nie wiem oficjalnie.
4: Ale rozumiem, że oczekujecie państwo jakichś wyjaśnień.
3: No chciałem wiedzieć, co się stało, jakie są zarzuty, natomiast co do zasady, mając na uwadze, że to jest jej mąż, no więcej nic nie wiem na ten temat niż to, że był zatrzymany przez godzinę, zostały postawione mu zarzuty, ale rozumiem, że jest też poszkodowany i więcej nic nie wiem.
4: Czy to dobrze, że premier blokuje nominację w zarządzie Narodowego Banku Polskiego? To jest dobra decyzja? Poza tym, że polityczne oczywiście. Związane.
3: Wie pan co, to nie chodzi o to, że blokuje, czy wnioski, które zostały złożone, są adekwatne do wyzwań, które stoją przed Narodowym Bankiem Polskim, bo to nie chodzi o blokowanie jakichkolwiek nominacji, tylko konkretnych nominacji, które zostały złożone. Uważam, że sytuacja jest w kilku obszarach należy rozpatrywać. Po pierwsze, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która pracuje nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego, prezesa. Uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że komisja w najbliższym tygodniach, miesiącach przedstawi sprawozdanie komisji, a to oznacza, że będzie to głosowane w Sejmie i rozpocznie się proces stawiania go przed Trybunałem Stanu.
4: Wynika, że to jest uzasadniony wniosek.
3: Tak. Ogólnie rzecz biorąc powiem tak, nie chcę teraz deklarować, czy to są tygodnie czy miesiące do przedstawienia sprawozdania komisji, a to oznacza, że będzie głosowany wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Adama Glapińskiego przez cały Sejm. Oczywiście Sejm to, że głosuje, to nie znaczy, że on już jest winny. To Trybunał Stanu o tym będzie decydował, a równolegle mamy sytuację, w którym prezes NBP zaangażował się swój autorytet swojego banku NBP, ale również członków zarządów w sprawę stricte polityczną, jakby był pseudo safe zero. Pamięta pan sugerowanie, że są środki na finansowanie polskiej armii z rezerw NBP, ale potem nie przedstawił źródeł tego finansowania. I trzeci aspekt, który bym wziął pod uwagę, bardzo ważny, NBP stał się miejscem do przechowywania aparatczyków pisowskich niezgodnie z ich kompetencjami. W związku z tym ten spór między premierem a prezesem NBP i prezydentem Nawrockim odbieram jako merytoryczny, a nie tylko wyłącznie polityczny.
4: Zarząd już działa tego banku centralnego, działa w minimalnym składzie, a kolejne wakaty mogą zagrozić spełnianiem ustawowych wymogów. No to znaczy, że może nas czekać powtórka z Trybunału Konstytucyjnego w przypadku NBP.
3: Na miejscu prezesa NBP wyciągnąłbym z tego wnioski. Ja wiem, że to jest może taki apel trochę jak grochem o ścianę, ale uważam, że powinien się podejść do dymisji, to by sytuację rozwiązało. No ja tak wiem, że to jest nierealne, no, ale dlaczego, ale uważam, że trzeba apelować.
4: Że może pan apelować, ale dlaczego miałby odpowiedzieć pozytywnie na ten apel?
3: Dlatego, że jego możliwości działania, jeżeli stawia się go przed Trybunałem Stanu.
4: No, ale jeszcze go nie postawiono.
3: No, ale jeżeli to się wydarzy, tak ja mówię, oczywiście nie oczekuję tej decyzji od niego teraz. Jeżeli jednak skompromitował się nie tylko złą polityką monetarną, ale również tą zaangażowaniem politycznym w promowanie pseudo-safe zero po stronie Nawrockiego, to nie widzę za dużo przestrzeni do działania skutecznego przez prezes NBP, któremu i tak się kadencja prędzej czy później
4: skończy. Nie ma tej przestrzeni, ponieważ premier nie daje kontrasygnaty dla jego potencjalnych nowych członków.
3: To niech złoży inne kandydatury.
4: No ale on uważa, że te są dobre.
3: No tutaj mamy spór widocznie.
4: Ale to spór jest immanentną cechą demokracji.
3: Tak, tylko że tu jest dalej idący. To nie chodzi o to, co ja sądzę, tylko po prostu chodzi o to, kto konkretnie ma być odpowiedzialny za jakie obszary w Narodowym Banku Polskim. Jak pan prześledzi, co się działo z politykami PiS-u, którzy tracili pracę, no to oni często lądowali właśnie w NBP, co jest jeszcze bardziej, jest tylko przykładem upolitycznienia tej instytucji.
4: Jeszcze pytanie MSWiA. MSWiA zachowuje się odpowiednio w sprawie tych zgłoszeń i siły policyjne, w sprawie tych zgłoszeń, które dotyczą różnych telewizji prawicowych, a nawet Jarosława Kaczyńskiego. To jest adekwatne działanie?
3: Panie redaktorze, przyznam panu szczerze, że mam zbyt małą wiedzę na ten temat. Wiem, że chodzi też o pana Sakiewicza. Tak, wiem, chodzi. Kurczę, nie wiem, na ile tutaj, ile w tym jest propagandy rozsiewanej przez pana Sakiewicza, ile stąd, na ile to jest napompowane wszystko. Rozumiem, że ktoś zgłaszał
4: tak,
3: informacje.
4: Prawdopodobnie zresztą zajmując cudzą skrzynkę, czyli jakby włamując się na skrzynkę i wysyłając z takiej zhakowanej skrzynki zgłoszenia na policję.
3: Ktoś, nie wiadomo kto, tak? Zgłaszał
4: no,
3: tego.
4: Na razie jeszcze podobno nie wiemy.
3: Kto. No właśnie, no kto zgłaszał.
4: Wiemy, że wiemy z jakiej skrzynki poszło, ale nie wiemy, czy kto ją zhakował.
3: Tak, no ale dobra, ale mamy taką sytuację, w której coś takiego miało miejsce. No to pytanie, czy policja ma na to reagować. Wiemy, że wolelibyśmy, żeby reagowała, niż nie reagowała. Natomiast czy powinni byli wejść do pana Sakiewicza? Ja przyjmuję tłumaczenie MSWiA, że tak. Nie mam podstaw, żeby twierdzić, że nie. Powiem panu szczerze, chyba za mało na ten temat wiem, żeby się na tym jakby inteligentnie, mądrze, ciekawie
4: to
3: wypowiedzieć.
4: To pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę.
3: Mogę, mam głosować, tak?
4: Tak, głosujemy tym razem od razu. Dobrze, pierwsze pytanie
3: bardzo,
4: od naszych słuchaczy.
3: Dziękuję.
4: A w nim następująca treść.
3: Czy pan Szymon Hołownia jeszcze coś znaczy w polskiej polityce, czy na wszystkich się obraził, bo mu nie wyszło? Marcin z Wrocławia. Na pewno marszałek Sejmu, wicemarszałek obecnie znaczy. Czy on się na wszystkich obraził? Nie wiem. Na pewno ma trudny czas.
4: Co to znaczy trudny czas?
3: Trudny czas to znaczy miał wielki sukces, a potem miał porażkę i doświadczenie pokazuje, że musi przez ten trudny czyściec przejść i w zależności od tego, jak przejdzie, ma przez to albo karierę polityczną, lub też nie. W związku z tym jest po prostu na jakimś etapie.
4: Chce zostać w polityce?
3: Moim zdaniem, ale to moje zdanie wynika tylko z obserwacji,
4: tak,
3: a nie
4: no,
3: z rozmów.
4: Rozumiem.
3: Moim zdaniem chce zostać.
4: Chce zostać.
3: Moim zdaniem chce zostać i chce startować. Obstawiam, że będzie startował z list PSL-u, ale to sobie tak dywagujemy.
0: Mówił Ryszard Petru w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Cała rozmowa do obejrzenia i odsłuchania jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dzień dobry, tu RMF FM, Maciek Rybak, cześć ponownie, 12 minut po godzinie 4 mamy na zegarze i teraz Britney Spears. Ona wie, co zrobić o tej porze, żeby nie chciało się spać.

0: dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Ja patrzę ci rano z tak wczesnego ranka jak
2: no,
1: teraz.
2: No 6.13.
1: W telewizor, a tam panowie kolarzowie jadą pod górę we Włoszech. Tak wcześnie rano, że im się
2: ale
1: chce.
2: To? No. To jest powtórka.
1: Czego?
2: To jest powtórka z etapu Giro d'Italia wczorajszego.
1: A, to oni drugi raz jadą tą samą trasą? Bo telewizja tak chce straszne. Ha, chłopaki, było się uczyć, to byście program poranny w radiu prowadzili.
2: Tak, a nie włóczyli się wiosenką w maju na rowerze po jakichś bezdrożach po Włoszech.
1: A ja.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Naukowcy mówią, że zamiast dyskusji na Facebooku, kawa z przyjaciółmi. Mm. Zamiast SMS-a, spacer z dziadkami. I to według uczonych, bo to zbadali, wzmacnia układ odpornościowy.
1: Dziadków, tak?
2: Nie, twój
1: aha,
2: własny.
1: Aha, bliskie relacje. Aha, no,
2: pamiętajcie.
1: Tak. Lepszy dalszy znajomy, byle blisko, niż bliższy, ale daleko. O to chodzi.
2: No ja bym tego lepiej nie ujął. Lepszy dalszy znajomy, byle blisko, niż bliższy, ale daleko.
1: Zanotujcie to sobie.
2: Coś mi się wydaje, że za chwilę NFZ zacznie to przepisywać jako leczenie.
1: No jeśli idzie o bliskość, to NFZ nad jednym mógłby popracować.
2: No nad czym?
1: No nad bliskim terminem leczenia.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Eksperyment trwa we Włoszech. Tam muzycy mają dawać, czy już dają, koncerty utworów Mozarta krowom.
1: Krowom?
2: W oborach będą grać. Naukowcy chcą udowodnić, że taka muzyka, taka szlachetna, na żywo, polepszy jakość produkowanego mleka i jednocześnie zwiększy ilość tego mleka.
1: W Sejmie powinni grać Mozarta,
2: w Sejmie, tak?
1: Bo bydła masa, ryku wiele, ale mleka nie ma, nie?
2: Tak, ale to jest, zauważmy, to jest, jeżeli idzie o Sejm, jedyny rodzaj bydła, które nas, ludzi, doi.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Jak kiszony ogórek popity mlekiem. Mhm. Wraca w Sejmie sprawa kilometrówek.
1: A tak.
2: To o tym pisze Internet o poranku. Anna Maria Żukowska przytuliła 38 tysięcy złotych za zeszły rok, mimo że w zeznaniu majątkowym nie wykazała samochodu.
1: No co to przeszkadza?
2: Antoni Macierewicz stracił prawo jazdy, ale mimo wszystko pobrał 19 tysięcy kilometrówki.
1: Ale widocznie jeździł bez prawa jazdy.
2: Może.
1: Ale dwa razy mniej niż Żukowska. A może tak jest, że taka kilometrówka dla posłów bez samochodu to taka rekompensata, żeby im zrekompensować smutny fakt nieposiadania auta.
2: Może. No sprawa jak co roku nie jest rozwojowa, więc nie będziemy was informować, bo nic jak co roku w tej sprawie kompletnie się nie stanie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Wyskoczyła taka informacja o torebce Sary Boruc i sprawdziłem ją w internecie i znalazłem cały zestaw artykułów. Sara Boruc ma torebkę za 5 tysięcy, Sara Boruc ma torebkę za 16, Sara Boruc ma torebkę za 80 tysięcy i jeszcze jest Sara Boruc ma torebkę Hermesa wartą 230 tysięcy.
1: No gdybym ja sobie taką kupił, to już nie miałbym co do niej włożyć, bo bym musiał wszystko sprzedać, żeby kupić.
2: Miałbyś torebkę z żoną.
3: No nie, no taką torebką to ja bym jeździł do pracy.
2: O, ja też, no.
3: Na myjnie codziennie, żeby czyściutka była świeżutka. Zimówki bym jej kupił na zimę.
1: Może nawet, na zimę, tak.
3: Nawet bym lał do niej. I to benzynkę 9.8, taką drogą.
2: A, chłopiec, a wiesz, że taka torebka pali?
1: Tak.
2: To taką torebkę trzeba od razu na dzień dobry na gaz przerobić.
3: Musimy tak.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: W ubiegłym roku łączna wartość światowego importu drobiu do Afryki to miliard 600 milionów dolarów. Udział Polski to 5% w tym. Czy wysłaliśmy ptaszków za 80 milionów dolarów, tyle nasze.
1: Do Afryki.
2: No.
1: O kurka,
2: no.
1: A nie, o kurcze.
2: O kurcze.
3: To słuchajcie, skoro możemy słać ptactwo do Afryki, to możemy wszystko.
2: Wszystko.
3: Tak jest. Uwaga, ludzie, głowa do kury.
2: Głowa do kury, ptaki.
3: Tak jest.
2: Dokładnie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Marcin Gortat ujawnił w internecie, dlaczego nie pojawił się na słynnym streamie Łatwoganga. Mówi tak, dostaliśmy ofertę, żeby pojawić się między 3 a 7 w nocy.
1: No a czemu się nie pojawił, to jego sprawa, ale czekajcie. Siódma w nocy.
2: Między 3 a 7 w nocy.
1: Siódma w nocy, pierwsze słyszę, że jest jakaś taka nocna godzina.
2: Siódma w nocy.
3: Przepraszam, ale już Rysiek Riedel śpiewał, że 7 rano to dla mnie noc.
2: Tylko ludzie, halo, bo my wtedy o 7. To już od 1,5 godziny prowadzimy program, bo my o 5.30 zaczynamy.
1: No i słuchaj, wychodzi na to, że my robimy nocki.
2: Program nocny prowadzimy.
3: Tak. Czyli tak zwana trzecia zmiana.
2: Tak.
3: A to nie jest jakoś lepiej płatne?
2: Mario,
1: nie jest.
2: Nie jest, nie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Kazachstan uruchomił pierwszy w Azji Centralnej program sztucznego zwiększania opadów.
1: Wiem, ja czytałem. To polega na rozpylaniu w chmurach reagentów, tak to się nazywa, na bazie soli, które mają sprzyjać kondensacji pary wodnej i powstawaniu deszczu.
2: Oj, to się tam obawiam, jakiś Zeus u góry wkurzy, że mu w chmurkach majstrujemy. To nie można tak, nie wiem, normalnie potańczyć, być może na golasa, żeby przyciągnąć deszcz, tylko jakieś reagenty wypuszczać na ludzie, no, kochane. No
3: to, ci, ja to no. bym się jeszcze tych u góry nie bał. Gorzej no. będzie, jak się nasza jej pogodność Madziunia Magic dowie. Ta się wkurzy.
2: Się wkurzy.
3: No. No nie daj Boziu zapowie, że nie będzie padać, a ci tam u góry dosolą, to dopiero poznacie Mareczka.
2: Tak, przyjdzie Marek i polecą gromy przecież. Tak.
1: Nawet się Zeus nauczy, że z Magiciem się nie zadziera.
2: O, to.
3: Jak Magic mówi, że nie pada, to nie pada.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Grupa 30 psychiatrów, psychoanalityków i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym opublikowała w British Medical Journal bezprecedensowe oświadczenie, w którym stwierdzają, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest psychicznie niezdolny do sprawowania urzędu.
3: Przepraszam, ilu?
1: 30.
3: Nas tu jest trzech i mówimy to od miesięcy.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Teraz będziemy wieszczyć, no a może lepiej powiedzieć przewidywać, i to w oparciu o twarde, niekoniecznie tylko mistyczne źródła. Zapasy ropy mogą wystarczyć już tylko na kilka tygodni, ostrzega Międzynarodowa Agencja Energetyki. Według wyliczeń agencji zapasy kurczą się o 4 miliony baryłek dziennie. A co jeśli ropy zabraknie? No i z nami jest raz nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Witaj, Igorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Igorze, co się stanie, jeśli magazyny zaczną świecić pustkami? No, poza tym, że będą puste, oczywiście, no to wiemy. Poza tym, magazyny, że będą puste,
2: a już i tak są
1: dość puste. A z pustego to nawet Salomon nie naleje, jak wiemy.
2: A nawet Donald Trump być może by nie nalał.
1: No, prawda, on sobie poradzi ze wszystkim. To jest człowiek, który jakby nie było przed nim takiego prezydenta, który poradziłby sobie ze wszystkim.
2: Być może to w jakimś ułamku prawda, w tym sensie, że Stany Zjednoczone mogą ropę produkować dalej i na tym oczywiście zarabiać. No ale co by było, gdyby faktycznie te zapasy, o których Międzynarodowa Agencja Energetyczna mówi, po prostu się wyczerpały. Mowa tutaj o zapasach komercyjnych, więc nie jest to jeszcze koniec świata, bo komercyjne, czyli te przeznaczone po prostu do sprzedaży i produkcji paliw, czy to paliw do samochodów, czy paliw lotniczych, na użytek powiedzmy taki nasz, więc to o takich zapasach mówimy. A gdybyśmy doszli do ściany, no to mamy jeszcze rezerwy strategiczne, które należałoby uwolnić, które już przecież wiosną były uwalniane. Przypomnijmy, że 32 kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji w marcu, po tym jak zaczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, uwolniły ponad 400 milionów baryłek ropy i to pozwoliło poniekąd ten szok nieco wypłaszczyć, jeśli możemy takim nazewnictwem pandemicznym sprzed lat się posłużyć. Natomiast gdybyśmy tych strategicznych zapasów też nie mieli, a przecież mogłoby się to wydarzyć, no to właściwie chyba mówilibyśmy o końcu współczesnego świata, więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo ropa to jest krew cywilizacji. Cieśnina Ormus to jest z pewnością jedna z ważniejszych żył, aorta, kto wie, jeśli chodzi o ropę, więc tutaj moglibyśmy wieścić scenariusze zupełnie katastroficzne, gdyby tej ropy zabrakło. Nie jesteśmy w stanie jej zastąpić i nie chodzi tu tylko o tankowanie, ale też o innego rodzaju przetwórstwo przemysłowe. Świat jest tak do ropy przywiązany, że absolutnie tutaj nie mamy innego wyboru, a więc zupełne pozbycie się ropy jest mało prawdopodobne, bo cieśnina Ormus to jest bardzo ważny kanał przerzutowy, ale nie jedyny przecież. Są też inne miejsca, w których produkujemy ropę naftową, więc zupełny brak ropy nam nie grozi. Ale grozi nam przecież gwałtowny wzrost cen, gdybyśmy doszli do takiego wykończenia zapasów komercyjnych.
1: Bo to jest kluczowe pytanie. To czy dlaczego, że mimo, że mamy takie negatywne prognozy, one są dość wiarygodne, dodajmy. Nie żadne kasandry.
2: Twarde
1: dane. To dlaczego ropa nie podrożała jeszcze bardziej?
2: Wydaje się, że w ogóle to jest ciekawe, że popyt na ropę nie spadł. To znaczy ludzkość w skali globalnej nie przestraszyła się tego kryzysu aż tak, żeby przestać jeździć, czy to do pracy samochodem, czy na wakacje, czy żeby latać samolotami. Na razie ten kryzys nie zajrzał ludziom w oczy aż tak. Przed tym przestrzega.
1: Może dlatego, że jeszcze nie było sytuacji, w której podjechaliśmy, a tam nie ma benzyny.
2: Być może, ale zwróćmy też uwagę na to, że wprowadziliśmy sporo takich działań osłonowych już. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przed tym ostrzega między innymi Bank Światowy, że ten kryzys potrwa długo. Był taki apel do państw, żeby nie wykładać wszystkich możliwych kart na stół już. Mówimy tutaj czy o obniżaniu podatków, czy o obniżaniu akcyzy, czy o uwalnianiu właśnie rezerw strategicznych. Wydaje się, że ten kryzys ludziom jeszcze w oczy nie zajrzał w takiej skali naprawdę dużej i rynek też tego nie odczuł na razie. Wydaje się, że ten poziom $100 za baryłkę, mniej więcej, który utrzymuje się od paru tygodni, to jest taki poziom, który utrzyma się z nami chyba aż do momentu, gdy zobaczymy, że w magazynach naprawdę zrobiło się pusto. A wtedy, no, to ciekawe, co będzie, bo część analityków prognozuje, że wtedy może być $150 za baryłkę, bo czemu nie a może i więcej. Dla nas by to oznaczało, że za litr paliwa, pomijając ten pakiet rządowy CPN, płacilibyśmy 10 zł, może i więcej.
1: No dobrze, a czy to nas czeka w najbliższym czasie na stacjach paliw?
2: W najbliższym...
1: Właśnie co w Polsce się dzieje w związku z tym? Mamy CPN.
2: Tak.
1: Mamy chyba jakieś zapasy jeszcze cały czas.
2: Mamy zapasy.
1: Mamy też ropę, która płynie i paliwa z innych trochę regionów niż Cieśnina Ormus.
2: Tak jest. Tu się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o tę sytuację Polski, to ona jest względnie dobra, bo i te nasze rezerwy takie ostateczne nie są naruszane. To po pierwsze. Po drugie, my ropę ciągniemy z zupełnie innych kierunków. W tej chwili znaczne wolumen to są Stany Zjednoczone. Więc jeśli chodzi o tą dostępność ropy, to tutaj Polska nie wypada na tym tle najgorzej. Natomiast jeśli chodzi o to, co czeka nas na stacjach, na pylonach, ten kryzys, jego potencjalna dalsza część jeszcze nam w oczy nie zagląda. Natomiast w to, co w najbliższych dniach może się wydarzyć, to rzeczywiście podwyżki na stacjach paliw i nie jest to związane z tymi prognozami katastroficznymi, ale dlatego, że w ostatnim czasie ropa po prostu nieco tam się wahała, trochę podrożała, jeśli chodzi o tę cenę za baryłkę. I Orlen dzisiaj rano zaktualizował cenniki w rafineriach. Czeka nas od jutra mnie spora podwyżka, takiej, której nie widzieliśmy od tygodnia, może dwóch. To oczywiście przekłada się raczej nieznacznie na nasz rachunek przy stacji benzynowej, no bo zakładając, że mamy taki bak na 50 litrów i te kilkanaście groszy za litr będzie drożej w skali doby, no to zapłacimy o te 7 zł, 8 zł więcej. No nie jest to majątek oczywiście, ale zawsze boli i ziarnko do ziarnka, prawda, to też zrobi.
1: A zbierze się ziarnka, to wiemy oczywiście, a do tego dodajmy jeszcze cały czas, pamiętajmy, że to kosztuje budżet.
2: To kosztuje budżet.
1: I to całkiem
2: 1 600 000 000 złotych około miesięcznie, więc to już jest drugi miesiąc działania CPN. Ile jeszcze? Ile w skali roku doniesie? No,
1: czekamy na kolejne gigantyczne sukcesy Donalda Trumpa w budowaniu światowego pokoju i rozwiązywaniu wszystkich problemów świata. Nie wiem jeszcze, jakiego Nobla można by mu przyznać.
2: Niebawem. Z ekonomii.
1: Z ekonomii, tak, no bo oczywiście pokojowy mu się należy jak psu zupa, literacki za te dzieła na temat biznesu, no i teraz jeszcze ekonomiczny. Igor tak Skrzypek jest. Z propozycją całym sercem popieram. 3 Noble. To byłby chyba pierwszy człowiek na świecie, który otrzymał 3 Noble, najlepiej w jednym roku.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

0: Dobrego dnia wam życzę, Maciek Rybak, do usłyszenia. Zapraszam na fakty RMF FM punktualnie o godzinie 5. Informacje przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Pekin wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed spotkaniem Xi Jinpinga i Władimira Putina. Trwa wizyta węgierskiego premiera w Polsce. Po Krakowie odwiedzi jeszcze Warszawę i Gdańsk. Czy Manchester City opuści legendarny szkoleniowiec? Pep Guardiola ma się pożegnać z klubem już w najbliższą niedzielę. Pekin został objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa przed spotkaniem Xi Jinpinga i Władimira Putina. W centrum miasta pojawiły się dodatkowe patrole policji, pojazdy opancerzone i punkty kontrolne. Władimir Putin wczoraj rozpoczął dwudniową wizytę w Chinach. Rosyjski przywódca przybył do Pekinu z delegacją najważniejszych urzędników oraz szefów państwowych koncernów energetycznych, m.in. Gazpromu i Rosneftu. Rozmowy Putina i Xi Jinpinga mają dotyczyć współpracy energetycznej, w tym projektu gazociągu Siła Syberii 2, ale także nowego układu sił na świecie i relacji z Zachodem. A teraz ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na ekspresowej piątce w Dolnośląskiem. Między węzłami Korzenisko i Żmigródek w kierunku Poznania zderzyły się ciężarówka i bus. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest tam aktualnie prawy pas ruchu.
2: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: Od złożenia kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II i zwiedzenia katedry wawelskiej Peter Madziar rozpoczął swoją wizytę w Polsce. Węgierski premier w czasie pobytu w naszym kraju odwiedzi trzy miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jak mówił wczoraj na Wawelu, liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską. Trzeba powrócić do normalności, trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Mamy do tego mnóstwo narzędzi, mamy czwórkę wyszehradzką, mamy tradycję naszych kontraktów. Jestem pewien, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu. Mówił węgierski premier. Z Krakowa Peter Madziar pociągiem pojechał do Warszawy. Czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat zostało aresztowanych w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja. Jego ciało znaleziono w sobotni wieczór w miejscowości Erklity w gminie Barciany. Jak swoją decyzję argumentował sąd? O tym w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Sąd uznał, że materiał dowodowy wskazuje, że mężczyźni faktycznie mogli mieć związek ze śmiercią chłopca. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmierci, bijąc go rękami i nogami. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wcześniej miało dojść też do jakiejś kłótni, awantury. Wszyscy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier

0: zostali aresztowani na 3 miesiące.
1: A na koniec tych faktów wracamy jeszcze do sportowej sensacji z Anglii, bo w najbliższą niedzielę z Manchesteru City ma odejść Pep Guardiola. Poinformowały o tym brytyjskie media. Hiszpański szkoleniowiec miałby pożegnać się z klubem tuż po ostatnim meczu sezonu Premier League. Guardiola prowadzi obywateli już od 2016 roku i w tym czasie zdobył z City m.in. Ligę Mistrzów oraz kilka tytułów mistrza Anglii. Na razie klub oficjalnie nie komentuje tych doniesień. Jednak jeśli się one potwierdzą, będzie to koniec pewnej epoki angielskiego futbolu. Zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorken.
0: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe mistrzostwo świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
1: Tyle Bogdan Frymorgan z doniesieniami z Wielkiej Brytanii. A na kolejne fakty zapraszam już w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego. Poranne wydanie startuje punktualnie o 5:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Anioł Bratowski, zapraszamy!
1: Ważne pytanie, które kołacze się po całym narodzie. Dlaczego nie zajmujemy poczesnego miejsca w konkursie dorosłej Eurowizji? Nasza reprezentantka dostała jedynie 17 punktów od widzów. I niejaki Paul Jordan, znany ekspert od Eurowizji, twierdzi: Alicja ma niesamowity głos. Jednak moim zdaniem piosenka była bardzo słaba, dlatego uważam, że publiczność na nią nie głosowała. No nie była słaba, tylko nie pasowała do konkursu, bo my przeważnie wysyłamy na konkurs smutne piosenki. W zeszłym roku podmiot wykonawczy Steczkowska śpiewała piosenkę Gaja. Kompozycja, jak możemy przeczytać, cytuję tutaj, porusza temat potęgi natury, transcendencji oraz ludzkiego losu w obliczu wszechświata. Poważne sprawy. Jestem Gaja, jestem Bogiem. No i nasza bujała się tam na śnurku, a wokół tańczyły diabły. W tym roku Alicja śpiewała, żeby się modlić. Módl się i walcz. Walcz! Czy tego w sobotni wieczór potrzebują widzowie podpiwkowani, nastawieni na zabawę, transcendencji i modlitwy? No nie! No ale nic się nie da zrobić, bo my wysyłamy smutne piosenki, bo tacy jesteśmy. Taka jest nasza historia i literatura. Walka o ojczyznę, zabory, wojny, potopy, nawały, najazdy, straczeńcze szarże, przeważające siły wroga, powstania, samotni latarnicy, wredne Izabele. No to z czego się tu cieszyć? Co mamy śpiewać? Abośmy to jacy, tacy fajni krakowiacy, goście jak z kosmosu, chodzimy se w koło, śpiewamy wesoło? No taki tekst nie przejdzie przez migdały skołatanej ojczyźnie. Mówią Zenka wysłać, przez twoje oczy zielone. Ale przecież przez twoje oczy zielone podmiot liryczny oszalał. Cytuję, oszalałem. Tak jest w piosence. Zakład zamknięty i tak dalej, kaftan, te rzeczy. Wygrała w tym roku bułgarska Barbara Baranga, bo była wesoła. Tak mówią, ja nie.
0: Olbratowski, jak ty coś powiesz...

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: I to już prawie 5:30 na zegarze. Czas na poranne wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry i zapraszam. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie, ogłosił Pentagon w nocy naszego czasu. Rozmieszczenie wojsk USA w Polsce ma być w związku z tym opóźnione. Dzisiaj bardzo dużo o tym w porannych faktach RMF FM. A właśnie teraz przywódca Chin wita prezydenta Rosji. Podglądamy, co dzieje się w Pekinie. Mamy też pilną informację z opolskiego odcinka A4. Była kolizja, są utrudnienia. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3, czyli do stanu z 2021 roku. Jak poinformował w oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell, skutkuje to tymczasowym opóźnieniem rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Polsce. Amerykanie zapewnili, że pozostają w dalszym kontakcie z polskimi władzami w celu utrzymania silnej obecności wojskowej w naszym kraju. Do tych doniesień jeszcze wrócimy o poranku w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. A właśnie teraz w Pekinie trwa ceremonia powitania prezydenta Rosji, Władimira Putina. Jak widzimy, uroczyście wita go i przyjmuje przywódca Chin Xi Jinping. No i do tego spotkania w faktach też oczywiście będziemy dzisiaj wracać. Kierowcy, teraz informacja dla Was. Na autostradzie A4 w Opolskiem zdarzenie dwóch samochodów w Przylesiu. Tam między węzłami Opole Zachód i Brzeg można teraz przejechać tylko jednym pasem. Tragiczny koniec poszukiwań na jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Po kilku godzinach od zgłoszenia strażacy zlokalizowali i wydobyli ciało poszukiwanego 18-latka. Młody mężczyzna pływał z 3 znajomymi w podobnym wieku, rowerem wodnym. Wszyscy wpadli do wody.
5: Ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka. Działania straży pożarnej kończą się na tym etapie. Na miejscu pozostaje policja, która będzie prowadziła dalsze czynności dochodzeniowe.
4: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych niemożliwe bez ponad politycznej zgody. Pod dokumentem, który chce opublikować prezydent Karol Nawrocki, nie znajdzie się podpis premiera. O tym, czy Pałac Prezydencki będzie szukał planu B, dziennikarz RMF FM Kacper Wrólewski.
6: Nic na to nie wskazuje, bo jak usłyszałem od szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, odtajnienie dokumentów wymaga podpisu prezesa Rady Ministrów.
7: Bez kontrasygnaty wydaje się, że to jest niemożliwe, dlatego że tak są kształtowane przepisy.
6: To dobra decyzja premiera, tak uważa z kolei poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.
8: Nie wolno się poddać tego typu szantażom. Dobrze, że pan premier tej kontrasygnaty pewnie nie da.
6: Gdy w 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odtajnił sam raport bez aneksu, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński.
4: Słuchacie porannych faktów w RMF FM w środę, 20 maja. Amerykanie zmniejszają liczbę stacjonujących w Europie wojsk. Nasi reporterzy zbiorą komentarze na ten temat z Waszyngtonu i Strasburga. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w RMF FM i w internetowym radiu RMF24 będzie były szef MON-u w rządach Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. W porannej rozmowie po 8 Tomasz Terlikowski i Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. W faktach także duża manifestacja związkowców Solidarności w Warszawie. No i drugi dzień wizyty w Polsce nowego premiera Węgier, Petera Madziara. Zapraszam, nowe fakty już o 6.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No i dzień dobry. Zaczynamy Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Kłaniamy się bardzo nisko i gramy wam najlepszą muzykę. Proszę bardzo.

0: Takie dla was mamy ładne muzyczne nowości. To jest Olivia Rodrigo, Drop Dead w RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia.
1: Tylko nieżywy po polsku. To
0: tylko samo najlepsze, muzycznie gęste, po prostu debeściarskie piosenki dla was mamy. No ale od tego też nas macie. Macie Tomasza Albratowskiego, Przemysława Skowrona i my wam mówimy dzień...
1: dobry.
0: Dzień dobry wam mówimy.
1: Wstawajcie, bo szkoda dnia.
0: Pszczółki nasze złociutkie, dlatego że dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół. I dzisiaj śmiało można na spokojnie i na swobodnie, delikatnie sobie bzykać o poranku oczywiście.
1: I złożyć pszczołom najserdeczniejsze życzenia, bo one odpowiadają za zapylanie ponad 75% światowych upraw żywności, tak?
0: Jak się przygotował do dzisiejszego programu. Będzie tylko lepiej, zwłaszcza że dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Płynów do Mysia Naczyń.
1: Dzień dobry.
0: I można sobie rondelek, patelenkę, czy tam garnuszek delikatnie o poranku przepłukać.
2: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Poranek numer 1 w Polsce.

0: Sean Baker i Malloy Give. No nie chce się ten numer zestarzać i wciąż brzmi, szczególnie o poranku, tak samo dobrze i tak samo
1: lata
0: świeżo.
1: Ma przecież, no.
0: Troszeczkę
1: grają,
0: lat
1: grają,
0: ma.
1: Aż pewnie się struny starły od gitar.
0: Tymczasem, bo przeglądamy internet dla was o poranku, trafiłem na nieznaną fotografię Fryderyka Chopina. Tam Szwajcarzy ją jakiś czas temu odkryli w prywatnej kolekcji i gościu? W sensie, przepraszam, pan gościu, to w końcu mowa o Fredku Chopinie. Wygląda nasz Chopin jak amerykański aktor James Wood. Taki często był obsadzany w roli złych gangsterów.
1: Ja wiem, co, może i pan Fryderyk wyglądał jak James Wood, ale grał na pewno lepiej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Przed nami szósta. A co za tym idzie? Przed nami również i fakty. Dokładnie właśnie tak, przed nami fakty w RMF FM, a te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Zmniejszenie liczby amerykańskich wojskowych brygad w Europie i opóźnienie rotacji żołnierzy USA w Polsce.
2: Od informacji, które w nocy naszego czasu pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, zaczynamy fakty RMF FM o 6.
1: Areszt dla mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca w warmińsko-mazurskim.
2: Wypadki i utrudnienia o poranku na ważnych trasach na Dolnym Śląsku i w Opolskim.
1: Metallica zagrała wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2: A zagrała tam m.in. wielki przebój Perfektu Chcemy Być Sobą. Amerykanie zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Taką informację przekazał w nocy polskiego czasu RMF FM rzecznik Pentagonu.
1: W przesłanej naszemu waszyngtońskiemu korespondentowi wiadomości podkreślił natomiast, że rozmieszczenie wojsk USA w Polsce zostało opóźnione.
2: Paweł Żuchowski z nami teraz na linii faktów. Pawle, dzień dobry. Co to oznacza w praktyce?
3: Dzień dobry. Oznacza to powrót do poziomu obecności brygadowych zespołów bojowych w Europie z 2021 roku. Rzecznik podkreślił, że decyzja ta jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu dotyczącego rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Europie. W konsekwencji nastąpi tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy. Analiza ta ma wspierać realizację programu America First prezydenta Trumpa w Europie i innych regionach świata, m.in. poprzez zachęcanie i umożliwienie sojusznikom z NATO przejęcia głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. W tym piśmie napisał także, sekretarz Hextet rozmawiał z polskim wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a departament pozostanie w ścisłym kontakcie z polskimi partnerami w trakcie dalszych analiz, aby zapewnić utrzymanie silnej obecności wojskowej USA w Polsce. Polska wykazała zarówno zdolność, jak i determinację do własnej obrony. Pozostali sojusznicy NATO powinni pójść tym samym śladem, podkreślił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Sąd rejonowy w Kętrzynie aresztował na 3 miesiące 4 mężczyzn, którzy mają mieć związek ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w warmińsko-mazurskim.
2: O argumentacji sądu reporter RMF FM Piotr Błakowski.
4: Według sądu materiał dowodowy wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że mężczyźni dopuścili się zarzucanych im czynów. W sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
2: 6:03, teraz w faktach aktualne informacje dla kierowców. O poranku utrudnienia na trasie S5 na Dolnym Śląsku.
1: Jedna osoba została ranna po zderzeniu ciężarówki z busem w pobliżu węzła Korzeńsko.
2: W kierunku Poznania przejdziecie teraz tylko jednym pasem.
1: Dwie osobówki zderzyły się na opolskim odcinku autostrady A4 w pobliżu Przylesia.
2: O utrudnieniach między węzłami Opole Zachód i Brzeg informuje nas słuchacz Krzysztof.
5: W kierunku Wrocławia ruch jest całkowicie zablokowany, a jednym pasem, a nawet częściowo pasem awaryjnym odbywa się ruch w stronę Katowic.
1: Przekazał nam słuchacz, który zadzwonił na gorącą linię RMF FM.
2: Nasz radiowy numer przypominamy 600 700 800, nie tylko w sprawach drogowych.

0: Metallica zagrała wieczorem na Śląskim.
1: Po 18 latach wróciła do Chorzowa w ramach trasy M72 World Tour. No i zgodnie z przewidywaniami fanów zagrała coś po polsku. Zatem panowie gotowi? Wszystko jasne. Metallica gra Chcemy być sobą. Perfektu.
0: To może jeszcze potwierdzenie, czyja to piosenka?
1: Chcemy być sobą, to jest perfekt. Zmagał się z niełatwą polszczyzną Robert Trujillo. Gratulacje
0: ale
1: dla Metallica.
0: Ale dawał radę, świetnie. Rewelacja. A na koniec jeszcze świeżo upieczony piłkarski mistrz Anglii.
1: To śpiewający piłkarze Arsenalu, bo Manchester City zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Ten wynik oznacza, że Arsenal po 22 latach został piłkarskim mistrzem Anglii. Miał nosa wieczorem Mikel Arteta, by zebrać swoje gwiazdy w treningowym ośrodku Colney, no i razem obejrzeć mecz rywali.
0: Kanonierze mistrzem, a kiedy oficjalne świętowanie tytułu?
1: W niedzielę po meczu z Crystal Palace.
0: A u nas po 6.30 fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Poranek, powiem wam, sympatyczny, jeżeli deszcze to tylko na Warmii i to przelotne, tak to duże słońce, a na termometrach takie ładne 8, 9, 10 stopni. Sympatycznie jest, prawda?
7: No i nie będzie za bardzo wiało.
6: Nie, nie.
7: Nie, i poza tym jeszcze dodajmy, my zapowiadamy pogodę, że dzisiaj jest dzień meteorologii.
6: Dokładnie, czyli to troszeczkę nasze święto.
7: Troszeczkę, właśnie w tym momencie, przez tę minutkę, dwie o pełnej godzinie, nie? Mhm.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Aczkolwiek już w południe deszcze możliwe na północy, padać również będzie w Kielcach i w Lublinie, a także na zachodzie, Wrocław i Opole. I tak będzie, ten deszcz będzie gdzieś krążył po kraju aż do godzin wieczornych, więc parasolka nie zawadzi.
7: Ja rzuciłem okiem na biomety. Cały kraj na zielono, czyli korzystne. Oj, to dzisiaj tylko walka z tym dniem będzie wygrana.
6: O taki biomet nic nie robiliśmy, a my wam do niego dokładamy najlepszą muzykę w RMF FM.

0: Wstawajcie! Męskie granie, orkiestra w RMF FM. We Wstawaj, Szkoda Dnia, nareszcie! Taki numer dla was mamy o poranku. Tak pobudzamy.
1: A jeszcze nie jeden taki będzie.
0: No nie jeden, tylko trzeba słuchać radia.
1: Mamy do dyspozycji, że...
0: 12 po 6. Internet pisze, że zbankrutowała, to ciekawa historia, francuska sieć wegańskich marketów.
1: No i w całym kraju na znak żałoby opuszczono pory do połowy sałaty.
0: Tak.
1: W warzywnikach, tak, jarmuż, zdobiczaki, czarny kir.
0: A mi z kolei, mi wzruszenie mnie łapie za gardło, ale też ciężko im powiedzieć, bo ja jestem absolutnie zielony w temacie. A propos opuszczenia porów, por, to my polecamy spodnie albo szelki. To są jedno, to sprawdzone.
1: Zaczyna się letnia pora.
0: Letnia pora, to też taki żart słowny.
1: A no, pełno taki.

0: Ania dziłoki, na dziłoki, na dziłoki, łoki.
1: To są takie dziłoki takie?
0: Dziłoki. To ja, Michael Jackson się znał na dziłokach, dlatego taką piosenkę zaśpiewał.
1: Dziłoki, no. Ja lubię dziłoki.
0: Tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM, 6:19. Amerykanka Whitney Bell zrobiła taką wystawę, 200 nieproszonych zdjęć penisów powiesiła.
1: A skąd je wzięła?
0: Bardzo ładna dziewczyna. Obecna w internecie, okazuje się, że panowie nagminnie wysyłali jej i jej równie uroczym koleżankom zdjęcia swoich fifolków.
1: Przyrodzeń,
0: więc no. Dziewczyna je wydrukowała, oprawiła, przybiła i wiszą mówiła, popatrzcie.
1: Przybici to powinni być panowie.
0: Ale w ogóle to trzeba być miękkim siurkiem, żeby takie coś wysłać. Co to jest pomysł w ogóle?
1: To była najbardziej penisowa wystawa w historii sztuki.
0: Najbardziej penisowa. Zgadzam się.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
4: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
5: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem, no chyba każdy wie, które jest trzecie.
6: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
6: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.

0: przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19:00 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
11: Sachetto. Sacher torte.
12: Co to znaczy?
11: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
12: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
13: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
14: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Po reklamie.
16: Przed nami 6:30, przed nami fakty w RMF FM. Zapraszamy.
17: 4 osoby ranne w zderzeniu 2 samochodów w Przylesiu na autostradzie A4 po polskim.
18: Między węzłami Opole Zachód i Brzeg zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
17: Departament Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku. Taką informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce.
18: Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA. Tak napisał Parnell w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X. Czy w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Między innymi o to będziemy pytać w rozmowie o 7:00 w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
17: Porannym gościem Piotra Salaka będzie dziś Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes partii, były minister obrony.
19: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, Piotrze. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory w tej sprawie raczej defensywny.
19: No właśnie, to jest bardzo zastanawiające, bo jak pamiętamy wszyscy, w lutym Karol Nawrocki na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego chciał rozważyć kontakty towarzysko-biznesowe Włodzimierza Czarzastego. No tu sprawa wydaje się znacznie bardziej poważna, a decyzji Pałacu Prezydenckiego wciąż nie ma. Ciekawe, co na to przedstawiciel bezpośredniego zaplecza politycznego prezydenta, czyli właśnie PiS-u. A zatem kwestia Zbigniewa Ziobry do tego, to także jeden z tematów naszej rozmowy, do tego Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie, wiele, wiele innych. No przyznacie, że rozmowy z Mariuszem Błaszczakiem nigdy nie są nudne, także zapraszam.
18: Dlatego zapraszamy gorąco już za pół godziny.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Arsenal Londyn mistrzem piłkarskiej Premier League.
18: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. 22 lata czekali na taki sukces piłkarze Arsenalu. Mistrzostwo w 2004 roku wywalczyli w wielkim stylu. Wtedy nie przegrali ani jednego meczu przez cały sezon. Teraz przybierzętowali zwycięstwo w Premier League, nie wychodząc na boisko. Przesądziła o tym bowiem porażka Manchesteru City, remis Manchesteru City z Bournemouth 1-1.
22: Congratulate Arsenal, Mikel.
21: Gratuluję Arsenalowi, Mikelowi, Artecie, całemu sztabowi, kibicom, którzy zasłużyli na taki sukces w Premier League, mówił po porażce trener Manchesteru City, czyli właśnie Pep Guardiola. Piłkarze Arsenalu ten mecz oglądali wspólnie w szatni, po końcowym gwizdku, no myślę, zasłużona euforia. Niesamowity mecz w NBA, pierwszy finał konferencji zachodniej. New York Knicks w czwartej kwarcie przegrywali z Cleveland Cavaliers aż 22 punktami. Od tego momentu grali jednak fenomenalnie, doprowadzili do dogrywki, a ostatecznie wygrali 115-104. Rok temu niespodziewanie z kadrą siatkarzy zdobył złoto Ligi Narodów i brązowy medal Mistrzostw Świata. Miał dopiero 20 lat i żadnego doświadczenia w plus lidze. Teraz środkowy Jakub Nowak ponownie trenuje pod okiem Nikoli Grbicza.
0: Trochę mnie to dziwi, że to już 12 miesięcy minęło tak naprawdę, ale z drugiej strony cieszę, że po tych 12 miesiącach jestem tu po raz kolejny i dostałem to zaufanie. Myślę, że z tym, co się działo w poprzednim sezonie reprezentacyjnym, jak i klubowym, trudno było nie dojrzeć. Dużo nie myśleć o tym, jak może wyglądać moja kariera, jak już wygląda, co już było, co przede mną.
21: Rozmowa z Jakubem Nowakiem do obejrzenia na rmf24.pl, a dziś o 17 w Sosnowcu pierwszy w tym roku sparingowy mecz reprezentacji. Nasi siatkarze zagrają z Serbią. W Tiranie z kolei ruszają Mistrzostwa Europy w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową. Polacy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem i są w ścisłym gronie faworytów.
1: Myślę, że co najmniej 8-10 reprezentacji też stawia sobie dokładnie takie cele jak my.
21: Tak mówił trener reprezentacji Klaudiusz Hirsch. O 19 zagramy z Czarnogórą.

0: Ale ładnie nam tu Szakirka zagrała i zaśpiewała we Wstawaj Szkoda Dnia. Buszujemy do was po internecie, żebyście sobie tam rączki umyli, buzi umyli, czy co tam chcecie myć, my nie sprawdzamy, żarujcie.
1: Tu wpadamy, tam wpadamy, nie?
0: Dokładnie. W M jak miłość, chyba to jestem w internecie, padł piękny tekst na podryw. To miejsce obok jest wolne? Tak, czekało na ciebie. Właśnie, jakie ładne, no.
1: Ale równie dobrze można by powiedzieć, ta felga jest pana. Tak, kręci mnie tak jak pani.
0: Słuchajcie, bierzcie te teksty, bierzcie i używajcie to jako jest swoje, śmiało.
1: Bo podryw może być durny, ważne, żeby był skuteczny.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Poniedziałek,
11: wtorek,
12: środa,
10: czwartek.
11: Szybko zleci.
10: Byle do piątku.
13: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
14: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 7. Tu wstawaj, szkoda dnia, tu RMF FM. Słuchacz Roman napisał: straszna pora roku, kładziesz się spać, jeszcze widno, wstajesz już widno. Skąd mam wiedzieć, czy jestem wyspany?
1: No i dokładnie tak samo jest w zimie, zauważmy. Tylko że na odwrót. Kładziesz się, jest ciemno, wstajesz, jest ciemno. I też nie wiesz, czy jesteś wyspany.
0: To nie wiem, może coś na przykład trzeba postanowić. Nie, jakaś ustawa, jakiś taki dekret. Może ONZ, może Donald Trump. Że nie można na przykład zrobić tak, żeby dni były równe. I żeby każdy trwał, tak rzucam na szybko, 24 godziny, nie?
1: Maksymalnie.
0: Maksymalnie, no nie więcej.
1: No i taki dekret, że słońce wschodzi i zachodzi codziennie o tej samej porze, żeby się przyzwyczaić. Na razie tyle, a dalej się pomyśli.
0: Słuchajcie, no ale jak się to nie uda, to trudno, trudno. Ale też już nikt nie powie, że nie robiliśmy nic w tej sprawie. Bo my to robimy dla was, dla Polski i dla świata. I teraz dla was Doda.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po
3: codziennie dowożone super hity. Na przykład płyny do prania Perwol, wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w super cenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu?
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień

0: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
1: Szczere odpowiedzi.
2: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
1: Śmiałe wyznania.
3: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
1: Anna Maria Siekludzka i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już jutro po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
4: Castorama.
1: Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
5: To już prawie siódma. Co to oznacza? Że w RMF FM mamy dla was fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Prosimy bardzo.
6: A zaczynam od cytatu.
7: We love Poland, we love the Polish
8: people. Kochamy Polskę, kochamy Polaków, tak deklaruje wiceprezydent USA J.D. Vance.
6: A my pytamy o echa.
9: Klęski dyplomatycznej.
8: Takich mocnych słów używa były szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, opisując amerykańską redukcję żołnierzy stacjonujących w Europie.
6: Za chwilę gościem faktów Radia RMF 24 będzie były minister obrony, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
8: Ale wcześniej zapowiedź demonstracji w Warszawie. Jest siódma, zaczynamy. Solidarność organizuje dziś demonstrację w stolicy. Chodzi o wyrażenie przez Senat zgody na rozpisanie referendum w sprawie unijnego Zielonego Ładu.
6: Na manifestację jadą związkowcy z wielu zakładów z całej Polski. Przed bramą huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej jest reporter RMF FM Marcin Buczek.
8: Marcinie, witamy w faktach. Ilu pracowników tego zakładu pojawi się dziś w stolicy?
10: Tylko stąd. Do Warszawy jedzie ponad 200 osób. To są 4 autokary. W kilku kolejnych jadą pracownicy pobliskiej koksowni. Poranne wyjazdy zaplanowano też m.in. z Katowic czy Rudy Śląskiej. Jak mówi mi Mirosław Nowak, szef Solidarności z tutejszej huty, cel jest jeden.
11: Widzimy to, co się dzieje, że zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w sad z krajów różnych, które nie szanują albo w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
10: W sumie do Warszawy z województwa śląskiego jedzie dziś około 5000 osób z Solidarności, ale będą tam również przedstawiciele innych związków zawodowych. Z Dąbrowy Górniczej Marcin Buczek.
6: A teraz w faktach wiceprezydent USA J.D. Vance o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
8: Nie zmniejszyliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie jest redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Tak J.D. Vance tłumaczy czwartkową decyzję Amerykanów o wstrzymaniu relokacji.
6: Co na to były szef MSZ-u Jacek Czaputowicz?
8: To reakcja na politykę naszego rządu. Tak oceniał decyzję Amerykanów na naszej antenie. Na jakie błędy rządu Donalda Tuska wskazuje Jacek Czaputowicz, o tym teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
12: Były szef polskiej dyplomacji wskazał na ostatnie krytyczne wypowiedzi premiera. Donald Tusk, jak to określił nasz gość, miał pouczać Stany Zjednoczone, by prowadziły rozważną politykę wobec Iranu. W głośnym wywiadzie dla Financial Times szef rządu postawił pod znakiem zapytania wiarygodność NATO i sojusz ze Stanami, co miało zirytować amerykańskiego prezydenta.
9: Są głosy, że to jest reakcja na słowa premiera Donalda Tuska.
12: Czaputowicz uznał, że Polska z perspektywy USA przestała być strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo rząd nie odpowiada już na amerykańskie prośby.
9: Wstąpienie do Rady Pokoju w sprawie strefy gazy, żeśmy to obśmieli, rozmieszczenie baterii Patriot w jednych z państw arabskich dla obrony przed atakami, że odpowiedzieliśmy negatywnie. No te słowa krytyki, że my nie będziemy podbierać żołnierzy niemieckich.
12: Tu chodziło o te słowa.
13: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi.
12: Nasz gość dodał, że Polska powinna przywrócić pobór do wojska i wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
6: A wracając do wczorajszego wystąpienia amerykańskiego wiceprezydenta, pytamy o konkrety. Co dalej z tym tymczasowym opóźnianiem rozmieszczania sił zbrojnych USA w Polsce?
8: To, co już powiedziałem, to opóźnienie w rotacji wojsk. Te wojska mogłyby zostać wysłane gdzie indziej w Europie. Moglibyśmy zdecydować o ich wysłaniu gdzie indziej. Tak naprawdę nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, dokąd ostatecznie trafią te wojska. Tyle J.D. Vance.
6: Za chwilę więcej o amerykańskich żołnierzach w Polsce, ale przed rozmową faktów i Radia RMF 24 jeszcze to, co ujawnia dzisiaj o poranku Financial Times.
8: W Unii Europejskiej trwa dyskusja, czy były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi lub była kanclerz Niemiec Angela Angela Merkel mogliby reprezentować wspólnotę w potencjalnych negocjacjach z prezydentem Rosji Władimirem

0: Władimirem Putinem. Ministrowie spraw zagranicznych Unii mają rozmawiać o kandydatach w przyszłym tygodniu podczas spotkania na Cyprze.
1: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Czas na rozmowę o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony, wiceprezes PiS. Dzień dobry, panie przewodniczący.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego nie ma jeszcze zwołanej Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie żołnierzy amerykańskich? Uważa pan, że powinna być zwołana?
4: Problemem nie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tylko Donald Tusk. Więc co dziś powinniśmy zrobić? Powinniśmy podbierać żołnierzy amerykańskich.
3: Ale panie przewodniczący, gdyby pan mógł odpowiedzieć na pytanie, czy Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pańskim zdaniem, jako przewodniczący
4: klubu... Nic nie zmieni, dlatego że prezydent Karol Nawrocki jest pomijany przez rządzących, albo przykładem niemiecka pożyczka SAFE, zawetowana przez prezydenta Nawrockiego.
3: Ale w tej sprawie
4: Nawrockiego,
3: była Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Ale została wola, czy też zdanie prezydenta Nawrockiego, zostało pominięte. Donald Tusk zmusił Kosiniaka...
3: Ale może trzeba się zebrać i usłyszeć tak naprawdę, jakie mamy fakty w tej chwili, bo w tej chwili mam wrażenie, że mamy szum informacyjny cały
4: Donald
3: czas.
4: Tusk zmusił Kosiniaka i Domańskiego do podpisania niemieckiej pożyczki, która też eliminuje nasze możliwości współpracy w dziedzinie wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest źle rządzona. Donald Tusk jest niekompetentny.
3: Jak mówi Mariusz Błaszczak, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24.
0: Tam zapraszamy. Były szef MON-u, no i aktualne problemy tego ministerstwa od teraz w naszym informacyjnym radiu w sieci.
2: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Magdalena Karwat-Marek.
8: Dzisiaj w pogodzie wysoka temperatura, ale jednak to jeszcze zdecydowanie nie jest koniec tych chmur, tego deszczu, burzy i tak dalej. Ale jeśli te deszcze i burze się pojawią, to przede wszystkim na zachodzie kraju, szczególnie po południu i wieczorem. Padać będzie na przykład w Szczecinie, w Gryficach albo w Gorzowie Wielkopolskim, ale tak do 11 nie powinno padać nigdzie, a temperatura naprawdę wiosenna, nawet 21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: No i dzień dobry, tu Wstawaj Szkoda Dnia, czyli najlepszy poranny program do porannej kawy w całym polskim eterze.
9: Najlepsi ludzie ludzie przed odbiornikami radiowymi i mam nadzieję, że przed mikrofonami również.
10: I najlepsza muzyka, nie zapominajmy.
7: Tomasz Albertowski, Mariusz Kamaga, Przemysław Skowron, Magic Karwat Marek. Kłaniamy się nisko,
8: dzień
7: dajcie
8: dobry.
7: Głośniej. Elton John i Dua Lipa śpiewają tylko dla was.

0: Lola Young i Messi. W RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia o 7.13. Ten numer po prostu brzmi, bo to jest najlepsza muzyka, to co ma nie brzmieć? Dobra, ale teraz internet, tego też dla was przeglądamy. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze metodą, uwaga, bo to jest nowość, na garnki.
1: Nowość.
0: To polega na tym, ale czy nie, bo zapraszali starsze osoby na pokazy sprzętu AGD, garnków, brali forsę, a garnków nie dawali. To jest takie.
2: No to dobrze, no to jest bardzo dobra, radosna wiadomość, że złapali oszustów.
0: To tak.
3: Właśnie. I z tej okazji, aby podkreślić satysfakcję z rozbicia gangu, taki śmieszny dowcip.
0: Będzie taki żart humorystyczny?
3: Tak i tak. Oszukiwali na garach, teraz sami będą garować.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
6: Bez wątpienia Amerykanie z mniejszym zaangażowaniem będą stacjonować w Europie, a to świadczy tylko o tym, że my musimy mieć bardziej ścisły sojusz z Francją, Wielką Brytanią i być może również jakiś tam produkcyjny z Niemcami, że Europa musi móc przez jakiś czas bronić się sama.
5: Już dziś po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
4: Reklama.
7: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Marian, a gdzie mogę kupić?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara na mediaexpert.pl.
12: Hi everybody, this is Damian Dawid.
5: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
13: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
14: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.
5: To jest RMF FM.

0: stopą nie umiem wygrać. Ania Dąbrowska. Nie, może trzeba by spróbować ręką. Taka tylko luźna sugestia. Dlatego, że teraz ruszamy z kumulacją szczęścia w RMF FM. I uwaga, bo takiej środy od dawna w RMF FM nie było. Dzisiaj przed wami dwa finały z sejfami i dwie szanse na wyrównanie rekordu Magdy z Krakowa, która wygrała w RMF FM 1 140 000 zł. I dzisiaj nagroda główna to również 1 140 000.
1: Nie ma co przedłużać. Startujemy z kumulacją szczęścia w RMF FM. Pamiętacie to?
2: 1 140 000 zł!
0: Tak jest.
1: Dokładnie, to wtedy został ustanowiony rekord wygranej w RMF FM i w historii polskiej radiofonii.
0: I wy dzisiaj też możecie ten rekord wyrównać, i to dwa razy, dlatego że przed wami dwa finały z sejfami. W obu sejfach czeka nawet na was 1 140 000 zł.
1: I teraz mamy dla was coś, czego dawno we Wstawaj Szkoda Dnia nie mieliśmy. Startuje, uwaga, dawaj gong!
3: Super godzina.
1: Co to oznacza?
0: To oznacza, że od teraz przez godzinę, przez popularne 60 minut, każde RMF, które prześlecie pod 7474, to 1140 szans w obu dzisiejszych losowaniach. I grajcie też na www.rmf.fm, zobaczcie tamtejsze bonusy. A zatem ślemy hasło RMF SMS-em pod 7474 i jedno zgłoszenie, jedno gra o ponad 1 000 000. Dzisiaj co najmniej dwa razy. RMF SMS 7474.

0: Spin Doctors i Two Princes w RMF FM. Bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne przypomnienie. Trwa super godzina w kumulacji szczęścia w RMF FM. Każdy moment jest dobry, między jedną kawusią a drugą, między jedną kanapeczką a drugą, żeby wejść do zabawy, wysłać hasło RMF SMS-em pod 7474 i my w trakcie tej super godziny mnożymy wasze SMS-y każdego jednego razy 1140. Każdy jeden z nich to 1140 szans na 1 140 000 złotych. Róbcie z tą wiedzą, co chcecie. RMF SMS 7474.
1: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po codziennie dowożone super hity. Na przykład płyny do prania Perwol wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w super cenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.

0: marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Po reklamie.
9: Na zegarach mamy 7:30, pora na fakty w RMF FM.
10: O poranku utrudnienia na trasie S6 za Koszalinem w kierunku Szczecina.
11: Uważajcie między węzłami Bielice i Dobre, tam ciężarówka wypadła z jezdni, kierowca w wypadku został ranny. Ruch w tej chwili możliwy jest tylko pasem szybkim.
10: Hutnicy z Dąbrowy Górniczej są w drodze do Warszawy. Oni, pracownicy wielu innych zakładów z całego kraju, wezmą udział w manifestacji dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu.
12: Nakładamy na nasze instalacje dodatkowe podatki, których gdzie indziej nie ma, a później sprowadzamy stamtąd wyroby, wsad i inne rzeczy.
11: Tak mówił naszemu reporterowi Mirosław Nowak, szef Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
10: Jest oficjalne stanowisko Departamentu Wojny w sprawie rotacji części jednostek amerykańskich w Polsce.
11: Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stan z 2021 roku. Taką informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczania sił amerykańskich w Polsce. Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA, napisał Parnell w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.
10: W warszawskim studiu jest już Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Co ten komunikat oznacza dla naszego kraju?
13: No najkrócej rzecz ujmując, azopowym językiem, Amerykanie powiedzieli nam, że jesteśmy tak za fantastyczni, chciałem powiedzieć, i tak nas kochają, że wstrzymali rotację, bo sami sobie poradzimy świetnie. Czy to oznacza koniec rotacyjnej obecności części oddziałów amerykańskich w Polsce? Czy tylko przegrupowanie? I jakie są w tej chwili strategie naszego państwa? O to zapytam gościa dzisiejszej porannej rozmowy RMF FM, którym będzie Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa polskiej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. Ale będę też pytał panią poseł o groźby Rosji wobec Łotwy i o wizytę Petera Madziara.
11: Dziś Peter Madziar w Warszawie. O 10:00 ma zostać powitany przez premiera Donalda Tuska w willi przyparkowej.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
10: O poranku zaprasza na nie Igor Skrzypek. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, kłaniam się. I o poranku witają nas podwyżki cen ropy na międzynarodowych giełdach. Rynek nie zareagował pozytywnie na słowa Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zapewnił, że wojna na Bliskim Wschodzie skończy się bardzo szybko. A mimo to cena baryłki niezmiennie mocno powyżej $100. Tych baryłek jest też coraz mniej w magazynach. Zapasy stają się coraz mniejsze, a mimo wysokich cen popyt na paliwa nie spada. Jeśli będzie tak dalej, być może potrzebna będzie jakaś interwencja.
16: W pewnym momencie będziemy musieli ograniczyć popyt i można to robić w sposób dobrowolny już teraz. Niestety cena do tego zachęca, właśnie po to jest sygnał cenowy na rynku. No jest drogo, więc mniej zużywamy, ale w sytuacji skrajnej możliwe jest reglamentowanie paliwa. W Unii Europejskiej obraduje specjalny zespół do spraw ropy naftowej. Tam przygotowywane są różne scenariusze.
15: Mówił w Radiu RMF24 analityk sektora energetycznego Rolniczego Wojciech Jakubik. Według części analiz koszt baryłki na poziomie $130 mógłby znacząco obniżyć popyt, dlatego że paliwa byłyby już zbyt drogie. Sytuacja na globalnych giełdach przeniesie się na kierowców, ale z opóźnieniem, to są dobre wieści, na razie na stacjach zobaczymy drobne obniżki. Rafinerie obniżą stawki hurtowe za paliwa, spodziewajmy się przeceny o kilka groszy za litr, za

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Tu RMF FM. Tu wstawaj, szkoda dnia. 7:44 na zegarach. Jest historia z internetu, również specjalnie dla was. Legendarny bokser Tyson Fury wydał córkę za mąż i prasa pisze, uwaga, że dał jej przyczepę i miliony dolarów.
1: No. Ale po co przyczepę?
2: No jak po co? No żeby se przewiozła wersalkę, meblościankę. Nie po to się córkę wydaje, żeby pokoju nie zwolniła, nie? Mm-hmm.
0: Ale może też na przykład, żeby miała jak przewieźć te miliony, wiesz?
1: No, to
0: też
1: po to jest... przyczepa. No w każdym razie, córko, przyczepa do zwrotu.
3: Bestiun. Każdy dzień jest The Best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77. Z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji.

0: Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Szanowni Państwo, klasycznie trzy słowa. Tomasz Olbratowski.
4: Właściciele małych firm skarżą się, o czym pisze prasa, że koszty prowadzenia firm rosną i z trudem zarabiają na składki, a to zdrowotną, a to ZUS-owską. Płaczą nad swoimi fakturami jak nad grobem ukochanego chomika, podczas gdy ZUS stoi z wyciągniętym kontem. Jest rada. W obecnej sytuacji ekonomicznej właściciel małej firmy powinien iść gdzieś do pracy na etat najlepiej i w tej pracy zarobi na składki. Jeszcze mu trochę zostanie, żeby dołożyć do firmy. Najlepiej na nocną zmianę, żeby w dzień mógł dalej udawać, że prowadzi prosperujący biznes. To zresztą dopiero początek polskiej nowoczesnej ekonomii. Co więcej, jeśli właściciel małej firmy, jeśli mu zależy na interesie, na tym, żeby jego firma dobrze prosperowała, pójdzie pracować na dwa etaty. Z jednego etatu zarobi na ZUS, z drugiego na składkę zdrowotną i być może za resztę, która mu zostanie, opłaci prąd. Najbardziej dochodowe będą na przykład, no nie wiem, piekarnie prowadzone przez operatorów toboganów, czy warsztaty samochodowe otwierane między drugą a trzecią zmianą w magazynie Amazona. Można pójść jeszcze dalej. Tak jak potężne firmy. Mały przedsiębiorca otwiera drugą firmę, żeby pierwsza miała od kogo pożyczyć na składki. A najbardziej przedsiębiorczy założą trzecią firmę, która będzie produkować fartuchy, znaczy te faktury, dla dwóch poprzednich. Wtedy interes się zepnie. Tak się zepnie, że weź. Ekonomiści mówią też, o tym czytałem, że polski przedsiębiorca jest bardzo elastyczny. Rzeczywiście, jest tak elastyczny, że za chwilę będzie sam siebie składał do ZUS-u w kostkę.

0: Może tego jeszcze nie wiecie, bo dopiero teraz wstaliście, ale można dzisiaj wyrównać rekord Magdy z Krakowa, która wygrała w kumulacji szczęścia w RMF FM 1 140 000 zł. Możecie dzisiaj z naszych sejfów wyciągnąć dokładnie tyle samo. Proszę bardzo, i teraz jeszcze bonus trwa. Szczęśliwa godzina dla świeżo obudzonych. Jeszcze przez 20 kilka minut mnożymy wasze SMS-y razy 1140 i każdy z nich to 1140 szans na 1 140 000 zł. Wykorzystajcie tę okazję. RMF SMS 7474.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
5: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
6: No tak, a to tylko dla dorosłych.
7: To będziecie mieć niespodziankę.
4: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
8: Radiowcy bez cenzury.
4: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
9: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
10: Barbara, jaka piękna fryzura.
11: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
10: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
12: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Uwaga, nowość!
13: Szybki przelew!
15: Potrzebujesz kasy na już?
14: Zagraj w rundzie dodatkowej.
15: Wygrasz? Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
14: Szybko, szybko!
15: A w wielkim finale czeka
13: ponad 1 000 000 zł.
9: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
1: Po reklamie.
0: 8 przed nami, a to oznacza jedno, to pora faktów w RMF FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
19: Opóźniona rotacja żołnierzy amerykańskich w Polsce.
20: Ona ma być tematem rozmowy generała Christophera Mauneya z szefem MON-u. Zatem do Polski przylatuje zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
19: Gościem poradnej rozmowy w RMF FM jest Joanna Kluzik-Rostkowska.
20: Posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
19: W faktach także wstępne porozumienie w sprawie umowy celnej Unii Europejskiej z USA.
20: Do Polski przylatuje dziś generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. On, przypominamy, zastąpi generała Dana Kane'a, którego obowiązki miały zatrzymać w Stanach Zjednoczonych.
19: Rozmowy mają dotyczyć rotacji sił amerykańskich w Polsce. Wczoraj Waszyngton ustami wiceprezydenta J.D. Vance'a zapewniał, że to tylko opóźnienie.
21: Wiceprezydent USA J.D. Vance mówił w czasie konferencji prasowej o opóźnieniu, które może zdarzyć się w czasie rotacji. Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności. Zapewniał i mówił o miłości do Polski i Polaków. Nie ukrywał jednak, że do zmian w rozmieszczeniu sił w Europie dojdzie. Taką samą informację przekazał w rozmowie telefonicznej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Pete Hegseth, szef Pentagonu. Szef naszego resortu obrony usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
20: Zatem generał Christopher Christopher Mahoney w Polsce, dwaj wiceszefowie MONU Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski za oceanem. W RMF FM zatem sprawdzajcie aktualne fakty.
19: Unijni negocjatorzy nad Renem osiągnęli tymczasem wstępne porozumienie w sprawie umowy celnej z USA.
20: Finalizowane w Unii prace dotyczą tego, co ustaliła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w lipcu zeszłego roku w szkockim Turnberry.
19: Unijni legislatorzy w nocy uzgodnili mechanizmy, które umożliwią wspólnocie odpowiedź, gdyby USA podniosły cła, na przykład na samochody powyżej ustalonego w Turnberry pułapu 15%. Komisja Europejska będzie mogła wówczas zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary.
20: Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie podpiszą dziś rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa.
19: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, co konkretnie ma się zmienić?
2: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Mimo, że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
3: Mamy część, która jest zawieszona i jak rozumiem będą też składane wnioski. No i mamy na pewno kilka, 8-9 wniosków, które już się pojawiły.
2: Mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Najprawdopodobniej jeszcze dziś do ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych trafi końcowa opinia dotycząca rozporządzenia. Jeśli nie będzie zastrzeżeń prawnych, obaj zapowiedzieli, że podpiszą dokument.
17: Polityka w faktach RMF FM.
20: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
19: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
22: Dzień dobry, moim gościem jest Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa polskiej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam, pani poseł.
23: Wszystko prawda. Dzień dobry.
22: Amerykanie serdecznie. Nas wystawili?
23: Nie, a Amerykanie, ja tak to czytam, tak, że w pewnym, żeby była jasność, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa to jest taki dokument, który ujrzał świat na początku grudnia ubiegłego roku i tam było napisane bardzo wyraźnie, że jakby zmienia się perspektywa Ameryki na to, co się dzieje w Europie.
22: Było, ja wiem. Myśmy wierzyli, że nam jeszcze więcej
23: to
22: dadzą,
23: znaczy nie,
22: a oni
23: ja
22: nam
23: powiem
22: nie
23: tak, ja powiem tak, od, znaczy nigdy nie kupowałam narracji, żeby była jasność, że wystarczy wydać wystarczająco dużo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone nas obroniły, bo to są jakby dwie różne rzeczy. Jedna to jest kwestia polityki, interesów obronnych i tak dalej, a zupełnie inną kwestią są zakupy, które były nam oczywiście potrzebne. My do tej pory w Stanach Zjednoczonych wydaliśmy więcej niż cały sejf, tak na boku mówię. Ale tak, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, później w myśl za tym strategia obrony, tam było jasno powiedziane, że się zmienia myślenie Stanów Zjednoczonych i Indo-Pacyfik będzie ważniejszy niż Europa i nastąpi ograniczenie obecności amerykańskiej w Europie.
22: Tylko nie zakładaliśmy, że będzie to dotyczyć wschodniej flanki.
23: Ja wiem. Kongres przyhamował te plany i została wprowadzona ustawa, w myśl której nie może być mniej w Europie żołnierzy amerykańskich niż 76 tysięcy. Ja jestem w Stanach Zjednoczonych raz na jakiś czas, rozmawiam na poziomie parlamentarnym i zawsze słyszałam jedno. Na pewno ograniczenie obecności amerykańskiej nie będzie dotyczyło Polski. Myślimy o tym, żeby nie tylko było tak samo, ale żeby było lepiej. I teraz co się wydarzyło?
22: No, ale wydarzyło się tyle, wydarzyło że nie będzie dotowany tyle. Oddział, czyli jest prawdopodobieństwo, że będzie mniej.
23: Nie. To znaczy wydarzyło się tyle, tak ja to czytam i zbieram sobie informacje rozmawiając z Waszyngtonem, że Trump w pewnej chwili powiedział, no słuchajcie panowie, no powiedzieliśmy, że ma być inaczej, róbmy, więc na niższym szczeblu zadecydowano, dobra, no to zacznijmy od tego, żeby nie wysyłać tych wojsk, które miały zostać wysłane i zrobiła się wielka awantura, przecież ta awantura jest nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych łącznie z republikanami, no wszyscy, no duża grupa jest oburzona, że to mogłoby dotknąć Polskę. My przez te kilka dni tak naprawdę nie mieliśmy znaczy wyjścia, może to nie jest dobre słowo. Natomiast ponieważ turbulencje zrobiły się po stronie amerykańskiej, no to czekaliśmy na oświadczenie strony amerykańskiej, bo my sami tylko mogliśmy tak, się
5: oświadczenie
23: zastanawiać.
5: Oświadczenie jest takie, że rotacji na tym etapie na razie nie będzie.
23: Oświadczenie plus to, co wiem, każe mi myśleć tak. Nie będzie obniżenia ilości żołnierzy, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast musimy im dać kilka tygodni na to, żeby wypracować nowy model.
5: No dobrze, tylko
23: tak to czytam.
5: Tylko
23: natomiast
5: problem polega na tym, że tam jest napisane, że jesteśmy fantastyczni, zarąbiści, w ogóle cudowni, to bardzo miłe, tylko nic z tego nie wynika i cały czas pojawia się, że będą rozważać. Nie ma twardej deklaracji. Rotacja tak, nastąpi, tylko jest deklaracja,
23: dlatego,
5: będziemy rozważać.
23: Dlatego, że to jest
5: rozważać.
23: Przygotowywane. To jest w tej chwili jest to przygotowywane. Decyzji jeszcze nie ma. Ja mogę mówić.
5: Ale skąd możemy mieć pewność, że to jest prawda?
23: Czy ja wyglądam jak Donald Trump albo
5: Pani poseł, pytam o to, pani mówi, z pani wiedzy to wynika. Ja się pytam, skąd możemy mieć pewność, że oni tym razem nie popełnią jakiegoś kolejnego błędu, ktoś nie podejmie jakiejś dziwnej decyzji i jednak nie będzie rotacji.
23: Panie redaktorze, to, co jest ważne z naszego punktu widzenia, i zresztą chyba widzimy oboje, że historia przyspiesza i się robi coraz bardziej niebezpiecznie i to już nie jest postęp arytmetyczny, tylko geometryczny. My musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo i musimy pamiętać o dwóch rzeczach, że Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym sojusznikiem, w ogóle nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości, ale jesteśmy w Europie, więc musimy również liczyć na tych sojuszników europejskich i musimy robić to, co jest w naszych możliwościach, tak? Czyli po prostu rozbudowywać armię, zbroić się i tak dalej.
5: Czyli musimy żeby liczyć jasność na siebie.
23: Zawsze, to znaczy przed artykułem 5 natowskim jest artykuł 4 i artykuł 3 i tam jest napisane, że musimy, że każdy kraj musi wypracować zdolność do samoobrony, więc to czy my musimy liczyć na siebie? Tak. Czy NATO jest nam bardzo potrzebne, żeby się móc skutecznie bronić? Tak. Czy artykuł 5 będzie działał z automatu? Nie. Czy
5: Czyli nie będzie automatycznego artykułu 5?
23: Dlatego ja o tym mówię już od bardzo dawna i cieszę się, że nie jestem w tym sama. Najwyższy czas, żebyśmy my jako sojusznicy NATO zaczęli ćwiczyć artykuł 5 na sucho, dlatego że napisane jest, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli napad na kraj NATO jakby w oczywisty sposób oznacza, że inne
5: tak,
23: państwa
5: ale
23: będą.
5: Ale każde państwo podejmuje własne decyzje, czyli może wydać notę protestacyjną.
23: Może, tak.
5: Także bardzo transport kasków, hełmów.
23: Tak. Tak, albo zupy. No to znaczy albo eskadrę samolotów, nie? To znaczy bardzo ważne jest właśnie dlatego, żebyśmy ja to widzę, bo jestem szefową polskiej delegacji i spotykam się z parlamentarzystami różnych państw NATO i widzę, jak różne jest postrzeganie tego zagrożenia w zależności od tego, z kim rozmawiam. Dlatego my różne rzeczy musimy na sucho przećwiczyć już w tej chwili, żeby nie być
5: zaskoczonym. Ale po tych decyzjach kolejnych Stanów Zjednoczonych Polacy zadają sobie pytanie, a czy możemy liczyć w takiej sytuacji na Stany Zjednoczone?
23: Oczywiście, że tak, żeby była jasność, to dzisiaj amerykańscy żołnierze w Polsce są. Dzisiaj jest duża grupa żołnierzy amerykańskich na terenie Europy całej, tak? Dla jasności, jeśli porównamy, ile poszczególne państwa wkładają do tego worka natowskiego, no to my wkładamy 50 miliardów
5: tak,
23: euro.
5: Dzięki temu jesteśmy pochwaleni, to wiemy.
23: Tak, Wielka Brytania to jest około 100 miliardów, a Stany Zjednoczone to jest prawie bilion.
5: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
19: Rozmowa trwa w radiu RMF24, a za godzinę zapowiadana konferencja prasowa w Ministerstwie Obrony Narodowej.
20: Co poranku usłyszymy na Klonowej od wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
19: Sprawdzajcie przed południem w Faktach.
20: A najbliższe wydanie i Fakty Sportowe o 8.30. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Marek, we wiosennej niebieski jak niebo nad Warszawą sukience, czyli jakieś, będzie w końcu ciepło, co?
8: No właśnie, będzie ciepło, no, chociaż będą też deszcze, ale to, co chciałam wam powiedzieć, to to, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół i aż się prosi, żeby sprawdzić pogodę w miejscowości Pszczółki, bo mamy taką jedną piękną w Pomorskiem, tam nawet 20 stopni i nie zapowiada się deszcz, a mamy też Pszczółki Górne, Pszczółki Szerszenie i Pszczółki Czubaki w Mazowieckiem, 21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Czyli dobrze czułem, że w końcu zrobi się ciepło. Z tego, co tu patrzę, to dzisiaj w stolicy nawet 22 kreski.
8: Tak.
5: Jesteś ten lucky boy, bo ty jesteś w Warszawie dzisiaj.
0: Ja dzisiaj w Warszawie. No i tu można bzykać pszczółki, no moje kochane.
5: A są też miejscowości Osy i Bąków. Też pozdrawiamy.

0: Jeremi Sikorski i wracam. A ja też wracam do ważnego tematu, bo może ktoś dopiero teraz wstał, może ktoś miał budzik nastawiony na 8, nie śpi od 19 minut i nie wie, że dzisiaj w super godzinie kumulacji szczęścia w RMFFM, gdzie nagroda główna to 1 140 000, że jeszcze przez 5 minut, ostatnie 5 minut dzisiaj, mnożymy każdego waszego SMS-a razy 1140, czyli wysyłasz jednego SMS-a z hasłem RMF pod 7474, a my go mnożymy razy 1140. Takiej środy w RMFFM dawno nie było. Dzisiaj przed wami, uwaga, dwa finały z sejfami i przed każdym z was potencjalnie dwie szanse na wyrównanie rekordu Magdy z Krakowa, która wygrała w RMF FM 1 140 000 złotych.
1: Przypomnijmy, że jest to historyczna wygrana. Nie było takich pieniędzy nigdy w radiofonii polskiej, a my chcemy to powtórzyć i zależy nam bardzo, trzymamy za was kciuki.
0: I nie wiem, bo byliśmy wczoraj u władz radia. Pytaliśmy, kiedy to się powtórzy. Mówią, nie wiem, więc my wam przekazujemy. Nie wiem, kiedy taka kwota znowu będzie w naszych sejfach, więc wykorzystajcie okazję. Dzisiaj przed wami dwa finały i macie jeszcze niespełna 5 minut, by wejść do zabawy, by wysłać SMS-a. My w tym czasie pomnożymy każdego jednego waszego SMS-a. Każde wasze wejście do zabawy na www.rmf.fm razy 1140.
1: Wykorzystajcie to, że inni jeszcze śpią, a wy już wstaliście i macie tę szansę.
0: Zrób to teraz. RMF SMS 7474.

0: Rudimental, Khalid w RMF FM. To jest najlepsza muzyka. Pytacie, co z faktami? Fakty będą oczywiście, jak zawsze w RMF FM. Ich kolejne wydanie niebawem, bo punktualnie o godzinie 8.30.
1: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-Urzędzie Skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
17: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
19: Po reklamie.
0: Mamy 8.30, mamy też w RMF FM zapowiadane i obiecywane fakty.
20: Na poziomie parlamentarnym zawsze słyszeliśmy, że ograniczenie obecności amerykańskiej nie będzie dotyczyło Polski. O takich zapewnieniach ze strony amerykańskiego kongresu mówiła na antenie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
21: Jak więc można tłumaczyć decyzję Pentagonu dotyczącą opóźnień w rozmieszczeniu sił w Polsce?
22: Trump w pewnej chwili powiedział, no słuchajcie panowie, no powiedzieliśmy, że ma być inaczej, róbmy, więc na niższym szczeblu zadecydowano, dobra, no to zacznijmy od tego, żeby nie wysyłać tych wojsk, które miały zostać wysłane, i zrobiła się wielka awantura, przecież ta awantura jest nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych łącznie z republikanami, no wszyscy, czy wszyscy, no duża grupa jest oburzona, że to mogłoby dotknąć Polskę.
20: Cała rozmowa z Joanną Kluzik-Rostkowską jest do posłuchania na rmf24.pl.
21: Przypominamy, to jest ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej.
20: Muszą tego dopilnować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zeszłym roku.
21: Igor Skrzypek przypomina, o czym należy pamiętać.
23: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
24: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę.
23: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. I co do zasady, dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
21: W Pekinie Xi Jinping przyjął Władimira Putina.
20: Zapowiedział, że współpraca obu krajów wchodzi w nowy etap. Taką informację przekazała chińska agencja Xinhua.
21: Putin także chwalił dwustronne relacje. Razem uzgodnić mieli przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 roku. Jednocześnie rosyjski prezydent zaprosił Xi do Rosji.
20: W Pekinie Putina przyjęto w tym samym miejscu, gdzie w zeszłym tygodniu Donalda Trumpa w Wielkiej Hali Ludowej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Europy.
21: O szczegółach już teraz w faktach sportowych RMF FM. Patryk Serwański.
2: Dzień dobry. Aston Villa zagra w tym finale z Freiburgiem. Wszystko to na stadionie w Stambule. Klub z angielskiego Birmingham ma trenera, który już czterokrotnie wygrywał Ligę Europy. Unai Emery 3 razy osiągnął to z Sevillą, raz z Villarrealem.
3: No
2: nie jestem królem tych rozgrywek. Teraz finał z Aston Villą to jest nowy rozdział. To, co osiągnąłem, jest już za mną. Nie pomoże mi teraz wygrać. Teraz liczy się Aston Villa. Nowa droga, nowy moment. Mam nadzieję, że nowy sukces, mówił Emery. Początek meczu o 21:00. MKS Dąbrowa Górnicza nie rezygnuje. Po dwóch porażkach udało się pokonać Legię Warszawa w trzecim ćwierćfinale Orlen Basket Ligi 92-91. Była szansa na dogrywkę, ale Dominik Bruton dla Legii trafił tylko w ostatniej akcji jeden z dwóch rzutów wolnych.
4: Gratulacje dla drużyny gospodarzy. Myślę, że zasłużyli na to zwycięstwo. Nie mieli nic do stracenia tak naprawdę. Widać było ich zaangażowanie i chęć zostania w tej serii.
2: Podsumował kapitan Legii Michał Kolenda. W Warszawie Dziki pokonały Trefla Sopot 85-78. Nasze reprezentacje przygotowują się do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Początek turnieju 1 czerwca, gospodarzem imprezy Warszawa. Dużo obiecujemy sobie po występie Polek. Tu realne jest miejsce na podium.
5: Teraz dopracowujemy już szczegóły w Warszawie i będziemy tutaj aż do mistrzostw. Myślę, że zagramy jeszcze jakieś sparingi z reprezentacjami, które przyjadą tutaj wcześniej.
2: Tłumaczyła Aleksandra Ziemborska. Przed rokiem w Ulan Bator Polki zajęły na mistrzostwach 4. lokatę. No teraz właśnie celem jest medal. Porażka Magdaleny Fręch na turnieju tenisowym w Strasburgu. Polka przegrała w 3 setach z Kanadyjką Leilą Fernandez. Do drugiej rundy kwalifikacji Rolanda Garrosa przeszła za to Katarzyna Kawa. Pokonała Amerykankę Ayane Akli.

0: Agnieszka Chylińska, Królowa Łez.
1: W RMF FM. 8:40 mamy już na zegarach.
2: Dzisiaj jak łzy, to ze śmiechu tylko.
1: Dokładnie. Tuż po wizycie Trumpa w Chinach.
3: Królowa Łez.
1: W RMF FM. 8:40 mamy już na zegarach.
2: Dzisiaj jak łzy, to ze śmiechu tylko.
1: Dokładnie. Tuż po wizycie Trumpa w Chinach.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAC za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
7: Co ty powiesz?
6: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
7: Ta Mariolka to jednak potrafi.
8: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: Za 8:09 trwa w internecie serial Kilometrówki. To taka nowa wersja serialu Polskie Drogi. Czytam, że Aleksandra Leo w 25 wzięła 42 tysiące złotych na kilometrówki. Ale nie ma auta.
1: Nie ma.
0: Dlatego, że nie ma auta, to wzięła jeszcze 41 tysięcy na wynajem auta.
2: I to jest obłędnie logiczne. Nie masz auta, to wynajmujesz i możesz brać kilometrówkę. Najlogiczniej wydane 83 tysiące w polskim parlamencie.
1: Gdyby wszyscy tak wydawali publiczną kasę, no to przepraszam cię najmocniej. Polska byłaby gdzie indziej.
0: Ale pani Aleksandra wydała też, pisze internet, prawie 7 tysięcy na taksówki.
2: Znowu logiczne. Jeździła taksówką po wynajmowane auto, żeby móc brać kilometrówkę. To jest logika, konsekwencja, pragmatyzm, rozsądna racjonalność.
1: Przecież jak mawiają, wiesz, inwestorzy, przedsiębiorcy, żeby pieniądz do ciebie wrócił, musi być w ruchu. Więc jeżdżą.
0: Czyli śpijmy spokojnie.
1: Tak.
0: Polska jest w dobrych rękach.
1: Bardzo dobrych rękach.
0: Ludzi rozsądnych, racjonalnych, pragmatycznych i logicznych.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone super hity. Na przykład płyny do prania Perwol, wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w super cenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
18: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
19: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: Po reklamie.
21: 9 przed nami. A co za tym idzie, fakty w RMF FM, te również w tym momencie przed nami. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
22: To nie koniec zmian w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
23: Rozsądne byłoby dla Europy, by wzięła na siebie trochę więcej odpowiedzialności za swoją integralność kontynentalną. Co oznaczyć mogą te słowa wiceprezydenta USA? Posłuchajcie.
22: Na Litwie poderwane natowskie myśliwce.
23: Po sygnale o zbliżającym się do granic dronie.
22: W faktach także zapowiedź demonstracji w Warszawie.
23: Wrócimy też do koncertowego rekordu frekwencyjnego na Śląskim. To nie koniec rewolucji w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Amerykanie szykują się do kolejnych zmian w systemie ochrony Europy.
22: Administracja Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które Stany mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu. Takie informacje przekazała w nocy agencja Reutera.
23: Chodzić ma o NATO Force Model, który określa, jakie siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub też innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego.
22: O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
24: Dzień dobry. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie i planuje ogłosić swoją decyzję na piątkowym spotkaniu szefów polityki obronnej w Brukseli. Krótko mówiąc, Europa ma bronić się przede wszystkim sama. Według agencji niejasne pozostają pewne szczegóły, na przykład to, jak szybko Pentagon planuje przenieść odpowiedzialność za odpowiedź kryzysową na europejskich sojuszników. Jest to kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone zmierzają w stronę możliwej redukcji sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
23: A za 20 minut w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej, ma rozpocząć się konferencja prasowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
22: Na Litwie podorwano natowskie myśliwce po sygnale o zbliżającym się do granic dronie, informuje litewskie wojsko.
23: Mieszkańcy otrzymali też ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza. Bezzałogowy statek zaobserwowano w pobliżu wschodniej granicy w okolicach Święcian, leżących kilka kilometrów od granicy z Białorusią.
22: A teraz informacja pilna, którą właśnie dostaliśmy. Trzy osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji, zatrzymane przez ABW, to mężczyźni, obywatele Polski, poinformował przed chwilą Tomasz Siemoniak, minister, koordynator spec-służb.
23: Więcej o tych zatrzymaniach w kolejnych faktach.
0: Trzymamy się faktów.
22: Pilna informacja kolejna w faktach.
23: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Kraków-Przemyśl. Przed Rzeszowem doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety.
22: Przewoźnicy wprowadzają zastępczą komunikację autobusową.
23: Duża manifestacja Solidarności i środowisk opozycyjnych przejdzie dziś ulicami Warszawy.
22: I to jest protest przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. W faktach teraz nasz reporter Michał Krasoń. Michale, dzień czego dobry, będą domagać się demonstranci?
1: Szef Solidarności zaprosił na manifestację wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni przez Wśród głównych postulatów jest sprzeciw wobec grupowych zwolnień, polityce klimatycznej Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Zielonemu Ładowi, oraz zwrócenie uwagi na brak realnego dialogu z rządem. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników z całego kraju. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówi, że demonstracja ma być czerwoną kartką dla rządu Donalda Tuska. No, manifestacja oznacza spore utrudnienia dla kierowców w stolicy. Protest rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym, a później uczestnicy przejdą krakowskim przedmieściem przed Pałac Prezydencki, a następnie Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi i ulicą Matejki przed Sejm.
23: Już teraz ostrzegamy zatem przed drogowymi ograniczeniami w Warszawie.
22: A na koniec faktów raz jeszcze władcy marionetek.
23: Master of Puppets. Po 18 latach Metallica wróciła do Chorzowa, do miejsca, gdzie grali w naszym kraju po raz pierwszy.
22: 100 tysięcy mieszkańców ma Chorzów. Wczoraj prawie 89 tysięcy ludzi tak zaczynało koncertową zabawę na Stadionie Śląskim.
23: Creeping Death na początek tego frekwencyjnego bicia rekordu na Stadionie Śląskim.
22: Miało być też coś po polsku, no i było.
23: Basista Robert Trujillo w roli wokalisty. No i chcemy być sobą perfektów, wykonane przez Metallica.
22: A jak poszło im w tych takich szybszych fragmentach utworu?

0: szklanką o ścianę rzuca, chce wychodzić. Naprawdę nieźle, gratulacje.
1: Śląski ma nowy koncertowy rekord.
0: Tak jest, 88 656 fanów metalu pobiło rekord Dawida Podsiadły sprzed 2 lat.
1: No a w czerwcu Podsiadło wraca na Śląski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: No to zobaczmy jeszcze i sprawdźmy, co w pogodzie. Magdalena Karwat-Marek teraz.
6: Dzisiaj dzień powitał nas temperaturą taką w okolicach 5-8 stopni. No nie za dużo, ale w ciągu dnia to się zmieni. I szukam takiego miejsca, w którym jest dziś najcieplej. I wygląda na to, że to 23 stopnie w Inowrocławiu, w Toruniu i w Bydgoszczy. Także gratulujemy. Deszczu i burzy dzisiaj nie będzie wiele, ale mogą się po południu pojawić. I zapowiadają się przede wszystkim w okolicach Szczecina.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: To ja idę z naszego warszawskiego studia na spacer po Warszawie, bo tutaj dzisiaj ma być 22 stopnie z tego,
6: no, co mówię. No i słoneczko.
7: Ja idę w takim razie z katowickiego studnia szukać pciółek, bo dzisiaj dzień pciółek, a w Krakowie kto zostaje?
8: Ja zostaję.
7: Ja wędruję w krakowskim studiu. Dwa bąki!
5: Dwa słoneczka.
6: A u nas też 20 stopni.

No mówię, Damiano, Damiano, chodź, potrzebujemy cię. Zaśpiewaj słuchaczom byle do piątku, żeby kawa parzona o 9:16 w pracy była bardziej włoska i dziękujemy teraz. Dziękujemy, a on mówi pewnie prego. Patrzę, co dzisiaj na czołówkach dzienników. Oj, też międzynarodowo, proszę bardzo. Nowy premier Węgier z wizytą w Polsce. Wczoraj Kraków, dzisiaj warszawska część wizyty. Putin poleciał do Chin, dopiero co stamtąd wyleciał Trump. Ciekawe, nie? Jak w maju poprawiła się pogoda, to od razu wszyscy gdzieś w delegacji. Albo promka na loty była.

0: symulacji szczęścia.
1: 2. Finały z sejfami dzisiaj. Najpierw nagroda główna 1 140 000 zł. A w drugim finale nagroda główna to 1 140 000 zł. No przyznacie, takiej środy w RMF FM dawno nie było. Dwie szanse na wyrównanie rekordy Magdy z Krakowa, która wygrała w RMF FM, nie wiem czy pamiętacie ile?
2: 1 140 000 zł!
1: I to się dzisiaj znowuż dzieje. No to proszę bardzo, to ucieszmy już teraz kogoś z was dużą ilością szans w losowaniu. Ruszyło wyjątkowe 13 minut, kiedy zyskujecie 1013 losów, a właściwie każdy SMS z hasłem RMF zmienia się w 1013 losów w każdym z tych dzisiejszych losowań. Numer 7474. Albo łapiemy bonus na www.rmf.fm. Fajnie by było dzisiaj zostać milionerem, nie? I to jeszcze rekordowym. RMF 7474. 1013 losów się przyda.
3: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
4: Do Polo po.
5: Codziennie dowożone superhity. Na przykład płyny do prania Perwol, wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w supercenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
17: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
18: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Doktorze, syn znowu kaszle.
21: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
20: Co mogę zrobić?
21: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
22: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
23: Zrobisz to, zrobi.
0: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

zostały 2 minuty. 1013 losów. Jedyna taka okazja w tej godzinie. Zyskujemy w obu losowaniach kumulacji szczęścia, ale ten bonus ucieka. A przyda się, bo gramy o rekordowe 1 140 000 zł i gramy 2 razy. W obu finałach 1013 losów zyskujecie. RMF numer 7474. Minuta 42 sekundy zostały.

0: piękne te momenty. Kasia Sienkiewicz, jak wam się podoba jej solowa piosenka? Takie pół kwiatu jabłoni. Muzyczna nowość w RMF FM. 20 minut zostało do godziny 10. Na portalach... nie lubię takich przekazywać. Kiepskie wieści dla kierowców. Wszystkie trzy najpopularniejsze paliwa wyraźnie drżają w kurcie. Ropa do góry, benzyna do góry, gaz do góry. Zawsze szukam jakiegoś pocieszenia. Proszę bardzo. O, kolejny portal i tutaj czytam, że pomidory tanieją. Czy ktoś sprawdzał, czy da się tankować keczupem?
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru.
6: Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru.

0: po 14. Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
7: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
12: I długo tak siedzisz i świecisz?
7: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
13: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na Media Expert. Expert.pl.
14: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poblista Live Session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka
2: i Darek Maciborek na ficie. Rekord twoich
1: ust na nie. Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie jutro po 20 w RMF FM. Poblista Live Session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga, nowość.
5: Przelew.
7: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
5: Wygrasz?
7: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
6: Szybko.
7: A w wielkim finale czeka
5: ponad milion złotych.
8: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Po reklamie.
9: Już prawie godzina 10, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM, a zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Siły amerykańskie w Polsce mogą być opóźnione, ale nie wycofane.
11: Nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk USA w naszym kraju.
10: Tak zapewniał kilkanaście minut temu na specjalnie zwołanej konferencji szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Alarm powietrzny na Litwie.
10: Wszystko z powodu zagrożenia dronowego. Zbieramy nowe informacje.
11: A jeżeli dziś środa, to w faktach cykl Twoje zdrowie.
10: Tematem dzisiaj uzależnienia.
11: Wspólne prace nad analizą rozmieszczenia sił USA w Europie zapowiada wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla, Polska będzie brała udział w tym procesie, a zmiany nie będą negatywne dla naszego kraju.
10: Na rozmowę z polskimi władzami do Warszawy przyleciał dzisiaj generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
12: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo. Czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie. Polska jest modelowym sojusznikiem. Jesteśmy w bliskich kontaktach. Departament, jak ja również z sekretarzem Heksetem, pozostajemy w bliskim kontakcie i będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkiewicz i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział, będzie włączona.
11: Tak zapewniał kilkanaście minut temu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: A przypomnijmy, Stany Zjednoczone zdecydowały o zmniejszeniu z 4 do 3 brygadowych zespołów bojowych w Europie. No i właśnie o tej decyzji, o amerykańskich tłumaczeniach Pentagonu już za chwilę porozmawiamy w Radiu RMF 24.
11: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie za chwilę Roman Polko, generał dywizji Wojska Polskiego, przez 4 lata dowódca Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.
10: Zapraszamy.
13: Aktualny obraz faktów.
11: Na Litwie trwa alarm powietrzny, a powodem jest wykrycie na radarach w pobliżu wschodniej granicy drona.
10: W faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co w praktyce oznacza ten alarm?
14: Mieszkańcy 4 przygranicznych rejonów oraz stolicy i okolic stolicy otrzymali informację, by udali się do miejsc schronienia. Szczególne polecenie dotyczy personelu placówek oświatowych. Do schronów mają być sprowadzone dzieci z przedszkoli i szkół w zagrożonych obszarach. Akcją ewakuacyjną objęto też rządzących i parlamentarzystów. W Sejmie rozbrzmiały komunikaty o potrzebie schronienia się posłów z powodu ryzyka ataku powietrznego. Operacja objęła też prezydenta i jego administrację. Rzecznik rządu potwierdził także, że do schronu sprowadzono premier Ingę Ruginienę. Wstrzymane są też operacje na lotnisku w Wilnie. Po wykryciu przez systemy radarowe drona nadlatującego z Białorusi na Litwie podrwano myśliwce pełniące natowską misję Baltic Air Policing.
11: uzależnienia od jedzenia, zakupów, seksu, gier czy hazardu. O nich mówimy dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM.
10: Ten problem dotyka coraz więcej osób, podkreślają specjaliści.
5: Czasami są to faktycznie pacjenci, którzy czują się samotni w życiu, którzy pomimo tego, że funkcjonują ciągle w jakichś grupach społecznych, ale gdzieś wewnętrznie mają takie doświadczenie bycia niezrozumianym, trudność w znalezieniu swojego miejsca w życiu.
13: A w którym momencie przychodzą, jak już właśnie mają dość tego, że ta czynność przejmuje kontrolę nad ich życiem?
5: Czasami przychodzą wtedy, kiedy ktoś z ich bliskich widzi, że to już jest problem, no bo zaczyna się ta osoba izolować, zaczyna być w coraz gorszej kondycji psychicznej, zaczyna zaniedbywać obowiązki, pracę, naukę. Czasami sami widzą, że coś jest nie tak, albo że już więcej nie daje rady, albo czuje się na tyle bezsilny, bezsilna, że potrzebuje wsparcia, pomocy.
10: Mówił dr Roman Solecki, psychoterapeuta uzależnień, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
11: Tam przeczytacie o tym, czym różnią się uzależnienia behawioralne od uzależnień od substancji.
10: A już za godzinę rozpocznie się dyżur telefoniczny psychiatry dziecięcego Kamili Skrobot.
11: Od 11 dzwonić możecie pod numer 12 200 0010.
10: A na koniec faktów, mistrzowska noc w Londynie.
11: Arsenal i jego kibice 22 lata czekali na tytuł mistrza piłkarskiej Premier League. Udało się wieczorem. Remis 1-1 Manchester City z Bournemouth oznaczał, że kanonierzy sięgają po mistrzostwo.
10: Nieprzespana noc dla części kibiców w Londynie. Oficjalne świętowanie w niedzielę po meczu z Crystal Palace.
11: No i teraz możemy w niedzielę odpocząć. Potem finał Ligi Mistrzów. No i kto wie, co się stanie. Wszystko może się zdarzyć. Ostatni raz wygrywaliśmy Premier League, kiedy miałem 9 lat. Nigdy nie widziałem tego na żywo. Jestem bardzo szczęśliwy. Czekałem na to lata. To przeszczęśliwi kibice kanonierów.
10: Arsenal został założony w 1886 roku przez pracowników zakładów zbrojeniowych Royal Arsenal.
11: A 30 maja przypominamy finał Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain w Budapeszcie.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Najnowsza prognoza pogody pokazuje słońce, słońce, słońce, dużo słońca i tylko tak na południowych krajach naszej ojczyzny trochę deszczu, czyli rejony podgórskie i na wybrzeżu w okolicach Trójmiasta także popada, ale poza tym zdecydowanie chmury będą rządziły. No dobra, trochę deszczu też na Lubelszczyźnie tutaj zauważyłem, przeważnie od 20 do 23 stopni. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Ja niebawem wrócę do tych piłkarskich emocji w Anglii, bo dla jednych radość, jak słyszeliśmy, ale dla innych smuta i konsekwencje. I to za chwilę. Bo wcześniej, no wiecie, czyje urodziny się zbliżają i to okrągłe. Zostańcie z nami.

0: fani Agnieszki Chylińskiej sobie zapisują, 23 maja obchodzi 50. urodziny. Słuchajcie, Aga miała w RMF FM swój program i mówiła w nim o swoich planach, o swoich marzeniach. Nic nie zostało zapomniane.
1: Ja jestem zakochana w Ekstraklasie. Jeśli miałoby się spełnić to moje marzenie, to zdecydowanie chciałabym komentować mecze polskiej Ekstraklasy.
0: No i zapytaliśmy, czy po latach to jest nadal aktualne?
1: Myślę, że wtedy to było takie marzenie, natomiast teraz już nabieram coraz większej pokory a propos tego marzenia, więc jednak moje mruczenia przed telewizorem w kapciach i opieprzanie trenerów do telewizora, aha, myślę, że zdecydowanie bardziej do mnie pasuje. Jeśli od małego oglądałam mecze z moim ojcem, wówczas dziennikarzem sportowym, nie? I to oglądanie właśnie meczów z moim ojcem, to myślę, że to jest takie jedno z piękniejszych wspomnień.
0: To marzenie odłożyła na półkę, ale nasze marzenie spełni. Koncert z okazji 50 Agi w Łodzi, wyjątkowy, pod hasłem Wy i ja, impreza mojego życia. Możemy wziąć w niej udział. Słuchajcie, będzie transmitowany dokładnie w jej urodziny w telewizji.

0: środa przejdzie do historii. Już wiecie, że dwa razy dzisiaj gramy o rekordową wygraną w historii polskiej radiofonii. 1 140 000 zł. Dwa finały kumulacji szczęścia, dwie szanse, ale mamy coś, czego jeszcze nie było. I tego nigdy nie było, dodam. Właśnie w tym momencie rusza szczęśliwy numerek w wersji deluxe. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Czy powtarza się w nim jakaś cyfra? No to bardzo proszę, trzymajcie kciuki, żeby to ona teraz została ogłoszona, bo teraz to może mieć przeogromne znaczenie. Uwaga! Rusza 10-minutowy bonus i każde hasło RMF przysłane teraz pod numer 7474 to 1000 losów w obu dzisiejszych finałach. Ale zaraz ogłosimy cyfrę, no naprawdę super szczęśliwą, która może zmienić wszystko. Za każdą taką cyfrę w waszym numerze telefonu wpadnie wam dodatkowe 1000 losów. Za każdą taką cyfrę. Jeśli macie to dwa raz, to 2000 losów. Jeśli się powtarza i są dwie, to zyskujecie aż 3000 losów w grze o 1 140 000. No to czas ją ogłosić. Uwaga! Ten super szczęśliwy numerek to 3. Sprawdźcie, ile razy macie trójkę w swoim numerze telefonu, bo przez 10 minut każdy zyskuje, podkreślam, 1000 losów, SMS, hasło RMF, numer 7474 i już wystarczy tyle, ale za każdą trójkę w numerze telefonu dodajemy dodatkowe 1000 losów więcej. Za jedną trójkę dodatkowe 1000 szans, czyli 2000. Za dwie trójki dodatkowe 2000 szans, czyli w sumie aż 3000 szans możecie zdobyć. 10 minut. RMF 7474.
1: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Marianne, Mariolce, pralka się zepsuła.
1: O, i co jej poradziłaś?
0: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
1: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
0: No tak, i to w super cenie.
1: Zuch.
2: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
3: Maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
13: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Po reklamie.

ostatnie 2 minuty. Super szczęśliwego numerku. Słuchajcie, każdy z was zyskuje 1000 losów w obu losowaniach, ale kto ma trójkę w numerze telefonu, rozbija bank. Zyskuje dodatkowe 1000 losów za każdą trójkę. Jak jest jedna, to już macie 2000 szans w obu losowaniach. Jak są dwie, 3000 szans i tak dalej. To może być w ogóle najlepsza okazja w historii naszej zabawy. A 1 140 000 do zdobycia. 2 razy można dzisiaj zostać milionerem. Została minuta 37 sekund. 1000 losów i za każdą trójkę kolejny 1000. RMF 7474.

0: zwierciadło. U niego sezon się zaczyna, a sezon w piłce ligowej się kończy. Koszmar fanów Manchesteru City się ziścił. Nie będą mistrzami Anglii. Wczoraj zremisowali i nie mają już szans na tytuł. Gorzej. Dzisiaj portale piszą, że córka Pepa Guardioli wysypała się z tajemnicy ojca, bo wrzuciła niedawno na swoje media społecznościowe, a to milion ludzi to ogląda, że żegna się z Manchesterem. No prawdopodobnie chodziło o wakacje, a jednak właśnie jej tato ogłosił, że przestaje być szkoleniowcem tej drużyny. Przypadek? No nie wiadomo, gdzie trafi. Może córka wyjawi, gdzie te wakacje. Ale czekajcie, jak już nie Manchester City, to na pewno wakacje to będzie taki City Break.
1: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF.fm.
6: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
7: Na program za...
6: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.

0: Opakowanie 2 litry w supercenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
1: Polo Market. Mój ulubiony.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. Po reklamie.
5: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Co to za pierwszy rząd na meczu koszykówki NBA, ale powiemy o tym już za moment. W faktach RMF FM o 11:00. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem Byle do piątku jest firma Roszen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, Check It Out, krusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
10: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
11: Jest pan zachwycony, rozumiem.
12: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
13: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
14: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
15: Za późno, panie redaktorze.
16: Lepiej późno niż wcale.
6: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
0: Ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Na zegarze prawie 11:00, a w studiu Faktów ponownie Tomasz Staniszewski.
18: Gorąca linia Waszyngton-Warszawa.
19: Polska jest modelowym sojusznikiem.
18: Co poza takimi zapewnieniami wynika z ostatnich rozmów polsko-amerykańskich? Posłuchajcie. Litewskie wojsko ogłosiło odwołanie ostrzeżenia przed nalotami na terenie całego kraju. O 11:00 także uzależnienia behawioralne. To w twoim zdrowiu, a w faktach kulturalnych.
20: Sławosz Uznański-Wiśniewski.
18: Na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W najbliższych tygodniach mają toczyć się rozmowy nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Polska też ma w nich uczestniczyć. Tak zapewnia wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To podczas tych rozmów zapaść mają decyzję, kiedy i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Fakt o 11:00 otwiera reporter RMF FM Michał Radkowski, który był na konferencji szefa MON-u. Michale, minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta jego pewność?
21: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
19: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
21: Bo dziś jeszcze generał Mahoney, z którym spotkał się minister obrony, będzie uczestniczyć w rozmowach z ludźmi prezydenta z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sprzed siedziby MON, Michał Radkowski.
18: 25 minut trwał alarm powietrzny w Wilnie, ale ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu Olickiego. Powodem, jak już informowaliśmy w faktach, wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. Krzysztof Zasada z nowymi faktami teraz przed południem. Krzysztofie, co teraz dzieje się na Litwie?
1: Do baz powróciły już natowskie myśliwce podrywane w związku z zagrożeniem powietrznym. Po półgodzinnej przerwie działanie wznowiło też lotnisko w Wilnie. Ruszyły także wstrzymane pociągi, ale mają opóźnienia. Mieszkańcy stolicy otrzymali komunikaty o odwołaniu czerwonego alarmu. Wcześniej wiele osób zareagowało na rozesłane alerty, chroniąc się między innymi w piwnicach. W miejsca schronienia udali się też prezydent, członkowie rządu i parlamentarzyści. Teraz komunikat wydała policja, która informuje, że nie ma doniesień, by jakikolwiek dron rozbił się na litewskim terytorium.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
18: Uzależnienia behawioralne są dziś tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Czasami po pomoc specjalisty sięgamy zbyt późno.
22: Pojawia się na przykład chłopiec 11-letni, właśnie już taki podrastający, który zaczyna być agresywny, gdy się mu odbiera telefon czy komputer. Pytam, od kiedy syn korzysta z urządzeń ekranowych? Słyszę, od 2-3 roku życia. Mówię, no ale kto mu dał ten tablet? No my, ale my nie wiedzieliśmy.
23: Wiedzieliśmy, że to jest groźne?
22: Dokładnie tak.
18: Wyjaśnia w rozmowie z Kamilą Konturek-Ziębą, Kamila Skrobot, psychiatra i psychoterapeutka ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Nasz ekspert właśnie rozpoczyna telefoniczny dyżur pod numerem 12 200 0010 i ten numer znajdziecie też na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Przed faktami kulturalnymi jeszcze moda na koszykówkę w Nowym Jorku. Wystarczy spojrzeć na pierwszy rząd w Madison Square Garden. Lenny Kravitz tuż przy parkiecie. Kolejnym Sick Nick fanem Ben Stiller, ale też inny aktor Timothy Chalamet, rozkochany w Knicksach, obok Jimmy Fallon tuż przy parkiecie i Michael J. Fox. Takie celebryckie towarzystwo oglądało zwycięstwo New York Knicks nad Cleveland Cavaliers po dogrywce 115-104 w pierwszym meczu finału Konferencji Wschodniej. Reprezentant Polski Jeremy Sochan nie pojawił się w tym meczu na parkiecie. Knicks w wielkim finale NBA wystąpili ostatnio w 1999 roku, a teraz wygrali w playoffach 8 mecz z rzędu, następny w czwartek, również w Nowym Jorku. A w faktach kulturalnych RMF FM pojawi się Mick Jagger i już teraz Katarzyna Podraza.
24: Dzień dobry. Mick Jagger pojawił się na włoskiej wyspie Stromboli, by zagrać latarnika w filmie Three Incestuous Sisters, reżyserowanym przez Alice Rohrwacher. W międzynarodowej obsadzie znalazły się m.in. Dakota Johnson, Jessie Buck i Isabella Rossellini. Film opowiada o trzech siostrach, których życie komplikuje pojawienie się nowego sąsiada, a Stromboli z aktywnym wulkanem stanowi malownicze tło dla tej historii. Przegląd Andrzej Wajda, notatki z rzeczy niewidzianych, organizuje Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Od piątku 22 maja do 25 lipca odbędzie się 9 pokazów filmów mistrza polskiego kina zestawionych z dziełami twórców z Francji, Włoch, USA, Belgii, Niemiec i Japonii. Z kolei 19 czerwca wystartuje poznański Pyrkon. Motywem tegorocznego festiwalu fantastyki jest kosmos.
25: A to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA i również obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski.
24: Mówiła RMF Max rzeczniczka Pyrkonu Sonia Kobylańska-Jóźwik.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Skoro hasło kosmos kończy fakty kulturalne, to od razu pomyślałem, że muszę zagrać tytułowego Spacemana filmowego. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. No i proszę bardzo, Elton John. Zawsze z wami RMF FM i najlepsza muzyka.

0: I jak widzę, jakie są prognozy na najbliższy weekend, to jestem spokojny. Ma być miejscami nawet 28 stopni Celsjusza i dużo słońca. Spokojny jestem, że wycieczki same się zaplanują. My w ramach akcji funduszowy Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla Was miejsca, gdzie możecie wybrać się na przykład na weekend, które warto odwiedzić, a mogliście nie wiedzieć, że powstały lub zostały zrewitalizowane dzięki unijnym funduszom. Tym razem przenosimy się do Olsztyna, gdzie po warmińsko-mazurskiej filharmonii oprowadza nas Janusz Ciepliński, dyrektor obiektu, który jest czymś więcej niż filharmonią.
1: Takim miejscem, które ze swoją infrastrukturą, z administracją, też galerią, zresztą była tu od początku, mamy szereg działań edukacyjnych, mamy próby, mamy tutaj działający przy filharmonii chór, mamy od 2 lat chór dziecięcy, na stałe są obecni tutaj uczniowie szkół muzycznych, mamy prężnie działającą estradę kameralną.
0: Jak już będziecie w okolicy, to warto odwiedzić Lidzbark Warmiński, gdzie znajdują się termy warmińskie, które powstały dzięki funduszom europejskim. W obiekcie różne strefy, w tym saunarium, zajmują w sumie aż 1600 metrów kwadratowych powierzchni basenowych. Także dosłownie można się zanurzyć w atrakcjach regionu. Zapraszamy, słuchajcie RMF FM. Tu pojawi się więcej polecajek na majowe wypady oraz polecam też www.rmf.fm, gdzie również znajdziecie więcej inspiracji.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
9: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
17: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
20: Po reklamie.
22: Miłego dnia życzy Wam RMF FM.

0: zostać milionerem, dzisiaj jest dobry dzień. Dawno nie było takiej środy, gdy dwa razy gramy o rekordowe 1 140 000 złotych, jak Magda.
1: Cześć, tato. Wygrałam
2: 1 140 000. Ile wygrałaś? 1 140 000 złotych?
3: Tak.
2: Nie do uwierzenia. Nie do uwierzenia.
0: Dwa finały z sejfami dzisiaj, ale to nie do uwierzenia. To nie wszystko. Co powiecie na 4 finały, w których można zostać rekordowym milionerem? Teraz, wchodząc do gry, trafiamy do 2 losowań, także na finał maja, a wtedy gwarantujemy, ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera lub grubo ponad 1 000 000 złotych. Jedno zgłoszenie to udział w was 4 losowaniach, 2 dzisiejszych i 2 w ostatni piątek maja. No i jeszcze mocne wsparcie ode mnie. 13 minut i we wszystkich tych 4 losowaniach zyskujecie nie po jednej, a aż po 1001 szans. Wystarczy wysłać teraz hasło RMF za 4,92 pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. To jedyna taka okazja dzisiaj, żeby skorzystać z tego bonusa. Tylko teraz 1001 losów wpadnie aż do 4 losowań, gdzie 4 razy można zostać milionerem. No i Jeep Avenger. Powiem wam, i sportowy, i terenowy. Łopatki zamiast zmiany skrzyni biegów przy kierownicy są. Czarny dach, jest karoseria Metallic Sun, jest kamera cofania, mnóstwo bajerów. I można do niego dojść tą drogą. RMF 7474.

0: Mamy właśnie pełnię sezonu na rabarbar, czy tam sieci. I to jest ciekawe, bo może być traktowany jak owoc do ciast i jak warzywo do obiadu. Jeśli zastanawialiście się, jak zamawiają rabarbar osoby, które nie wymawiają R, mówią żewień. Wiedzieliście, że to samo? Powiem wam, że bardziej by mi smakowało jednak ciasto z rabarbarem niż z żewieniem.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Rozmawiamy z Iwoną Błońską-Orzą, dyrektorką marketingu w Erste Bank Polska, o akcji Przygoda po wiedeńsku. Pani Iwono, co czeka na uczestników akcji? Co takiego będzie się działo na pokładzie specjalnego pociągu Erste, że podróż do Wiednia rzeczywiście stanie się przygodą, a nie zwykłym przejazdem koleją?
3: W Przygodzie po wiedeńsku zwycięzcy konkursu RMF FM ruszą specjalnym pociągiem Erste Wiedeński z Warszawy i Poznania. Na pokładzie znajdzie się wagon kawiarniany, inspirowany wiedeńskimi kafejkami, Nita zagra koncert na żywo, będą warsztaty kulinarne oraz mnóstwo innych konkursów i animacji. Po przyjeździe do Wiednia będzie czas na zwiedzanie, spacery, kawę oraz wszystko inne, co chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Odkrywajcie miasto we własnym rytmie. A już jutro widzimy się na peronie w Warszawie.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi Pongu. Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Ostatnia minuta. Okazja, która się nie powtórzy. Jeszcze zdążycie zyskać aż 1001 losów w 4 losowaniach. Dzisiaj 1 140 000 zł, będą 2 finały, a w ostatni piątek maja na bank ktoś wygra albo grubo ponad 1 000 000 zł, albo Jeepa Avenger. RMF 7474.
3: Byle do piątku w RMF FM.

0: prawda? Słyszeliśmy o trzech Polakach, którzy zostali zatrzymani w związku z podejrzeniami o szpiegowanie na rzecz Rosji. Nieprawdopodobne, jak wysokie grożą im wyroki za to. Szczegóły usłyszycie już za moment w Faktach RMF FM samo południe.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga, nowość!
2: Szybki przelew!
4: Potrzebujesz kasy na już?
3: Zagraj w rundzie dodatkowej.
2: Wygrasz?
4: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
3: Szybko, szybko!
4: A w wielkim finale czeka
2: ponad milion złotych!
5: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid. Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
11: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
12: No tak, a to tylko dla dorosłych.
10: To będziecie mieć niespodziankę.
13: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
14: Radiowcy bez cenzury.
13: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
5: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen. Po reklamie.
0: I już prawie godzina 12, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego. Witamy.
17: Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Mogą spędzić resztę życia w więzieniu. Nasz dziennikarz ustalił, jaka kara grozi trzem Polakom, którym zarzuca się szpiegostwo na rzecz Rosji. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. To wniosek po spotkaniu Tusk-Madziar. Nałogowe zajadanie stresu, pożywienie jak narkotyk. Jak temu zaradzić? Uzależnienia behawioralne to temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni na wniosek Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej trafili do aresztu. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie.
18: Dzień dobry.
17: W jaki sposób mieli oni współpracować z rosyjskim wywiadem?
18: Prowadzili bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić przeszkolenie strzeleckie oraz z taktyki pola walki, co według śledczych stanowiło przygotowanie do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Oprócz tego angażowali się w prorosyjską działalność propagandową i dezinformacyjną. Organizowali też zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska.
17: A co więcej wiadomo o tych zatrzymanych?
18: Oni mają 48, 50 i 62 lata. Są członkami działającej w całej Polsce organizacji paramilitarnej. Nie przyznali się do zarzutów, złożyli natomiast wyjaśnienia. Na wniosek prokuratury białostocki sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych.
17: Mamy prawie wyłącznie wspólne interesy. Tak relacje między Polską i Węgrami przedstawił premier Donald Tusk po rozmowach w Warszawie z nowym szefem węgierskiego rządu Peterem Madziarem. Konferencja obu polityków jeszcze trwa, a na miejscu jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy serdecznie,
19: się,
17: łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Jakubie, o czym dziś rozmawiali Tusk i Madziar?
19: Przede wszystkim o relacjach polsko-węgierskich. Donald Tusk mówił, że Węgry i Polska zarówno w sprawach geopolitycznych, jak i europejskich będą działać wspólnie. Z kolei premier Węgier Peter Modzior zadeklarował odbudowę Grupy Wyszehradzkiej.
20: Mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia, począwszy od północnych rubieży, skończywszy na południu, żeby stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
19: Powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że Polska będzie gotowa do współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Węgier i uniezależnienie się tego kraju od rosyjskich surowców.
20: Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny.
19: Premier Donald Tusk dodał, że Polska i Węgry będą pracować nad wspólnym stanowiskiem europejskim dotyczącym Ukrainy.
17: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie zgodził się na spotkanie sędziów z nowymi członkami Krajowej Rady Sądownictwa wybranymi niedawno przez Sejm, donosi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Do spotkania miało dojść w budynku Trybunału. Więcej na ten temat usłyszycie na pewno w kolejnych faktach. Reagujemy na gorąco. Potężne utrudnienia w centrum Warszawy. Właśnie teraz na Placu Zamkowym rozpoczyna się ogólnopolska manifestacja Solidarności. Na miejscu jest nasz reporter Michał Radkowski. Łączymy się
21: z
17: naszym głosem.
21: Dzień dobry, witam.
17: Michale, dużo osób zjechało do stolicy?
21: A w tej chwili Plac Zamkowy wypełniony jest po brzegi związkowcami. Widać to choćby po biało-czerwonych flagach, które nad nimi powiewają. To flagi z logiem Solidarności i nazwami miejscowości. Łódź, Inowrocław, Tarnów, region Śląsko-Dąbrowski, Huta Stalowa Wola. To akurat widzę teraz przed sobą. To są związkowcy z różnych branż. Są rolnicy, nauczyciele, pocztowcy, pracownicy służby zdrowia. Walczyć tutaj przyjechali przeciw zwolnieniom grupowym i Zielonemu Ładowi. Z Placu Zamkowego mają w planach przejść pod Sejm. To im zajmie kilka godzin i w tym czasie ulice w centrum miasta będą zamknięte. Autobusy i tramwaje pojadą innymi trasami. Najlepiej, jeśli się da, dzisiaj wybierać metro z Placu Zamkowego. Bardzo głośnego. Michał Radkowski.
17: A teraz zamieńcie się w słuch przejeżdżający przez Małopolskę. Pojawiły się utrudnienia na Zakopiance w rejonie budowy węzła drogowego w Myślenicach. Dziś i jutro w stronę Zakopanego będzie można tam przejechać tylko jednym pasem, informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, o jaką to inwestycję chodzi?
22: Drogowcy oddali właśnie nowy zjazd w stronę centrum Myślenic i w związku z tym muszą teraz zlikwidować tymczasową łącznicę w rejonie nowej kładki dla pieszych. Zwęzili więc jezdnię w kierunku Zakopanego i po jednym zamiast dwóch pasów będziemy jeździć do jutrzejszego wieczora. Trzeba więc spodziewać się, że w tym miejscu dzisiaj i jutro mogą powstawać spore korki.
23: Liczy się tylko Twoje zdrowie.
17: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o uzależnieniach behawioralnych, czyli nałogowej koncentracji na danej czynności. Pan Grzegorz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba, nałogowo się objada.
24: To jest problem głównie u mnie zajadanie stresu, co zresztą widać po dłoniach.
25: Trzęsą się.
24: I obgryzam i mam problem z tym. Zajadałem w dużych ilościach i najczęściej to były słodkie substancje.
25: Co już się udało wypracować?
24: Chcę rozmawiać, widzę po sobie, że jestem żywszy, jestem trochę spokojniejszy o przyszłość.
17: Tak trzymać. Przypominamy, że jeszcze przez pół godziny możecie porozmawiać z psychiatrą dziecięcym Kamilą Skrobot. Numer telefonu do naszej ekspertki to 12 200 0010. Polecamy zdrowy głód, wiedzy, zaspokajamy wasz naturalny i korzystny apetyt na fakty.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Strefa deszczu wchodzi od zachodu w Polskę, no i będzie się przemieszczała nad naszym krajem przez noc, a także jutro. Ale słuchajcie, to będzie taka strefa z deszczem przelotnym. Po nim będzie pojawiało się słoneczne niebo i jeśli chodzi o termometry, nie będzie zimno, podobnie jak dzisiaj temperatura jutro w kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Tu byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Połowa za nami, połowa przed nami, połowa środy i połowa roboczej części tygodnia. Skoro zaczęło się po południu, popołudnie, to do weekendu już od teraz z górki. O takich ważnych momentach przypomina wam zawsze RMF FM, zawsze z wami. No i z tej okazji najlepsza muzyka.

Oj, chłopaki, posmutniałem, ale i wam też się udzieli, jak posłuchacie, co trafiłem w sieci. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Ameryce to będzie ostatni mundial trzech gołtów: Messiego, Neymara i Cristiano. Najsłynniejszy Argentyńczyk, Brazylijczyk i Portugalczyk mówią, że się żegnają z mundialem. Aż by się przydało, żeby w finale mundialu w tym roku zagrały trzy drużyny, nie?

0: specjalnego. Wiecie, że ta środa jest jak żadna inna. Dwa razy możecie wygrać 1 140 000 zł. To jest rekord kumulacji. My zwykle pytamy zwycięzców, skąd jesteście, i w maju usłyszeliśmy...
1: Z Piaseczna.
2: Z Rawy jestem.
3: Gdynia.
4: Opole.
5: Z Kołomani.
6: Z Karszewy.
7: I Ława.
8: W Zielonej Górze.
0: I to jest piękne, że wszyscy zwycięzcy w końcu spotykają się w jakiej miejscowości?
4: W Szoku Wielkim.
0: No i dzisiaj pytamy was, gdzie mieszka szczęście? Kto znajdzie się w Szoku Wielkim? Dokąd wysłać rekordowe pieniądze? No i rusza wyjątkowy bonus. Kto przyśle SMS-em nazwę swojej miejscowości pod numer 7474, zdobędzie aż 1200 losów, oczywiście w obu dzisiejszych finałach. No to uwaga, tylko 7 minut tej okazji. Podkreślam, jedyny taki bonus dzisiaj. Nazwa miejscowości, SMS i aż 1200 losów pomoże wam zdobyć 1 140 000 zł. Ślemy pod numer 7474.
9: Ogłoszenie RMF FM.
10: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
11: Tuż po wizycie Trumpa w Chinach, teraz do Xi Jinpinga przeleciał Władimir Putin.
12: Tak, jeden po drugim się zjeżdżali. Niedobrze to wróży, no.
13: Miejmy nadzieję, że wpadli na, nie wiem, przysłowiowe 3 minuty, szybka zupka chińska, podzielić się ploteczkami i do domu.
11: Tak, to jest bardzo istotne. Jeżeli czymś się dzielili, no to oby właśnie ploteczkami.
13: Ja tam bym nie straszył. Musimy na to patrzeć jak Xi Jinping.
12: Czyli jak?
13: Z przymrużeniem oka.
10: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
14: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O!
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
17: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
18: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
17: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
20: Skoczysz do Carrefoura?
21: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
22: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
23: No dlaczego?
22: Bo lubi śledzić tekst.
13: Wstawaj, szkoda dnia.
24: Rozbawimy was już jutro o 5.30.
10: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
25: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
26: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
27: Play. Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
28: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Pakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
31: Kastorama. Teoria
32: i praktyka.
31: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z,
1: bilet trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Po reklamie.
9: Ostatnie 2 minuty zostały. Jeden SMS gra. O oba finały kumulacji. W każdym czeka 1 140 000 złotych. Jeśli przyślecie teraz nazwę swojej miejscowości, no to my dowiemy się, gdzie mieszka szczęście, a wy zyskacie po 1200 losów w obu finałach. Nazwa miejscowości ślemy pod 7474.

0: nowość. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, młodość w RMF FM.
1: Tak Meghan Markle i Harry świętowali 8. rocznicę ślubu. Właśnie trafiłem w sieci. Meghan pokazała prezent od męża i to wywołało spore kontrowersje na kolorowych portalach, bo on dał jej figurkę przytulonych pingwinów. Podobno symbol na pamiątkę tego, że kiedyś na imprezę przebrali się w stroje pingwinów. Jeśli tak to działa, ja przed kolejną rocznicą przebieram się za nowy samochód.
2: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
9: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
10: Ja urodzony.
6: A w piątki pora na radiowe Olki.
10: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
9: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
6: Już dziś po 14.
11: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
10: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
12: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
11: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. PNG Health Germany GmbH.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do

0: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roszen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poblista live session w RMF FM.
3: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
2: Bletka.
3: I Darek Maciborek na ficie.
2: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie jutro po 20 w RMF FM. Poblista live session w RMF FM. Bletka.
3: RMF FM. Zawsze z wami.
4: Reklama.
5: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szczere odpowiedzi.
3: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
2: Śmiałe wyznania.
4: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
2: Anna Maria Siekulska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już jutro po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Po reklamie.
7: Zbliżamy się do godziny 13 i wiadomo, że o tej porze słuchamy faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski. Poznajmy szczegóły.
8: Kłaniam się nisko. Tłumy na antyrządowej demonstracji w Warszawie z żądaniem referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier reaguje na amerykańską reorganizację sił zbrojnych w Polsce. Donald Tusk twierdzi, że nie jest nią zaskoczony. Parę groszy w dół za benzynę i olej napędowy. Błędne koło zajadania i poczucie winy, czyli na czym polega nałogowy apetyt na słodycze. Przez Warszawę przechodzą tysiące związkowców Solidarności. Protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Chcą w tej sprawie referendum. Ale to nie jedyny postulat, z którymi zjechali z całej Polski do stolicy. Przenosimy się tam teraz. Wśród protestujących wciąż jest nasz reporter Michał Radkowski.
9: Jestem, witam.
8: Michale, jakie jeszcze hasła wykrzykują manifestanci?
9: Wielokrotnie słyszałem rytualne przy okazji takich demonstracji Solidarności okrzyki "Tu jest Polska". Były też okrzyki "Precz z Zielonym Ładem". Są tutaj różne grupy zawodowe, bo są pracownicy elektrowni, kopalni, hut, nauczyciele, pielęgniarki, rolnicy. Wszystkich ich łączy niechęć do rządu.
10: Co się dzieje w Polsce z tym rządem? Brak pracy dla młodych, podwyżki cen wszystkiego, energii, produkcji rolnej, nie ma zbytu, ceny są nieopłacalne.
11: Ja prowadzę firmę i co miesiąc mam wyższe składki ZUS-owskie. Tak samo z tym KSeP, co zrobili, to ja mam większe kłopoty teraz, jak normalnie wydrukowywałem faktury, bo musiałem zatrudnić księgową.
9: Wielu protestujących przyznaje mi, że nie wierzę, że ten marsz cokolwiek zmieni, ale ci, którzy tu są, chcą po prostu wykrzyczeć swoje niezadowolenie. Warszawa, Michał Radkowski.
8: Sprawdźmy, co nurtuje szefa rządu. Bardzo serio traktuje deklarację naszego najbliższego sojusznika w sprawie korekty strategicznej. W taki sposób premier Donald Tusk odniósł się do decyzji Pentagonu o reorganizacji kontyngentu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał dzisiaj, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu liczby żołnierzy USA w Polsce, choć amerykańskie działania mogą spowodować opóźnienie rozmieszczenia sił w naszym kraju. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry, Jakubie.
12: Dzień dobry, jestem.
8: Co jeszcze mówił w tej sprawie szef rządu?
12: Premier Donald Tusk stwierdził, że nikt nie może być zaskoczony decyzją Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie od dawna uprzedzali, że będą korygowali obecność swoich żołnierzy w Europie.
13: Komuś to się może podobać, komuś nie, ale to stanowisko było dość czytelne od samego początku tej kadencji prezydenta Trumpa i trzeba umieć sobie z tym radzić.
12: Według szefa polskiego rządu Waszyngton zadeklarował, że Polska będzie traktowana, tu cytat, tak jak na to zasługuje. Premier zaznaczył, że nasz kraj jest najbardziej zaangażowany w inwestowanie w zbrojenia.
13: Ja głęboko w to wierzę, że wszyscy sojusznicy bez wyjątku wyciągną z tego wnioski praktyczne i docenią ten fakt.
12: Dodał premier Donald Tusk.
8: Tu fakty w RMF FM. Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Minister energii zatwierdził nowe, górne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 50 groszy. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł. 97 groszy za litr. Zakup pochodzi...
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
8: Tak, właśnie, zdrowie jest ważne. Zakup pochodzi z nałogowy hazard, kompulsywne pochłanianie słodyczy to odmiany uzależnień behawioralnych. Temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dlaczego jedzenie bywa jak narkotyk? Mechanizm nadmiernego objadania się wyjaśnia psychoterapeuta dr Roman Solecki.
6: Potocznie mówimy, zajadam pewne emocje. Często na przykład wieczorem jakiś smutek, nostalgia, może samotność. Jedzenie staje się właśnie też takim sposobem na to, żeby sobie poprawić nastrój, żeby poczuć się lepiej. Na przykład często, jeżeli to są słodycze, no to one są w sposób też taki bez kontroli. Towarzyszą na przykład codziennie i w dużych ilościach. Powodują też takie poczucie jakby winy.
14: A jak jest poczucie winy, to muszę je złagodzić jedzeniem.
6: Tutaj to koło uzależnień się zamyka.
8: Z psychoterapeutą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji o uzależnieniach behawioralnych. Ale czytajcie z dystansem. Nie wzbudzajcie w sobie poczucia winy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jest takie uzależnienie, pokuszę się, że nie stwierdzono jakichś złoczynnych skutków, takich negatywnych. To uzależnienie od najlepszej muzyki. Rotary w RMF FM. Tu byle do piątku, Daniel Dyk. Dzień dobry.

0: Jak ktoś dzięki temu przebojowi pomylił środę z piątkiem, no to misja spełniona, o to chodziło. A propos mylenia dni, wczoraj pamiętam newsa o supermodelce, zresztą znowu go znalazłem, to wam od razu przeczytam. Bella Hadid pognała z czerwonego dywanu w Cannes prosto na luksusowy jak na lazurowym wybrzeżu. Mówię o nim, bo dzisiaj myślałem, że czytam tego samego newsa, ale nie, ten jest nowy, cytuję. Bella Hadid w metalicznym bikini na jachcie prezentuje ultra wąską talię. Czyli dziewczyna nadal w pracy. Najgorsze te nadgodziny na jachcie.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
4: Do Polo po.
5: Codziennie dowożone super hity. Na przykład płyny do prania Perwol wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w super cenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Jennifer Lopez.
11: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
12: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF.fm.
13: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
14: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
5: No weź się, tato.
4: No, spróbuj. Siemianowice.
5: Rosomaki.
4: Skarżysko.
5: Amunicja.
4: No i ostatnie, stalowa wola.
5: Kraby.
4: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Po reklamie.

0: 1 140 000 zł. Dwa razy dzisiaj zadzwonimy do słuchaczy. Dwie szanse na trafienie rekordowej nagrody głównej w kumulacji szczęścia. Takiej środy w RMF FM dawno nie było, jeśli w ogóle. Ja nie pamiętam. Ale wiecie, czego jeszcze nie było w Byle do Piątku dla was? Nie było, ale właśnie ruszyła super godzina. I super okazja. 1300 losów wpada teraz do obu dzisiejszych losowań. Lepszej okazji już nie będzie. Także tu nie ma co czekać. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Aż 1300 losów i może to właśnie wy zobaczycie na swoim koncie tę rekordową sumę. Jak Magda.
1: Boże, dziękuję. Jakby to jest taki szok, że naprawdę dalej nie dowierzam.
0: Nie dowierzam, ale już mogę wydawać. 1 140 000. Dzisiaj dwa razy o to gramy. 1300 losów w obu losowaniach. Nie będzie lepszej okazji dzisiaj. Nie ma co czekać. RMF 7474.

0: Na jednym z portali ciekawa zagadka. Właśnie czytam: polskie truskawki zalały stragany, ceny podejrzanie niskie. I tu informacja, że w Hurcie płacą za polską truskawkę 20-25 zł, a na straganach warszawskich truskawka też polska w cudzysłowie po 16 zł. I tutaj taka sugestia, że albo jednak to zagraniczna, która udaje naszą, albo straganiarze dokładają do biznesu. No na pewno to drugie, byleby nam, klientom, było lepiej.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl.

0: już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMF FM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
9: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: Po reklamie.

0: per godziny ubywa. Coraz mniej czasu, by złapać 1300 losów w obu losowaniach. Nie będzie lepszej okazji dzisiaj. 1300 losów. Nagroda główna 1 140 000 zł. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Sachetto. Sacher torte.
4: Co to znaczy?
3: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
4: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
5: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
8: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Mariolce, pralka się zepsuła.
13: O, i co jej poradziłaś?
12: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
13: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
12: No tak, i to w super cenie.
13: Zuch.
14: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.

0: na 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 14, więc zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM i ponownie te najważniejsze informacje zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
3: Zachęcam do słuchania. Szef NATO leje oliwę na wzburzone fale. Uspokaja napiętą atmosferę wokół redukcji obecności wojsk amerykańskich w Europie. Jak w miarę prosto wyjaśnić złożoność? Posłuchajcie o tematyce drugiego dnia Copernicus Festival w Krakowie. Pragnie, byśmy byli najlepszą wersją samych siebie. Tak ciekawie o filozofii trenera Nikoli Grbicia mówi środkowy naszej siatkarskiej reprezentacji Jakub Nowak. Przegrupowanie sił USA nie wpłynie na plany obronne NATO, zapewnia w Brukseli szef sojuszu Mark Rutte. Wiemy, że nastąpi dostosowanie, bo Stany Zjednoczone muszą bardziej skoncentrować się na przykład na Azji. Będzie to realizowane stopniowo, w sposób ustrukturyzowany, o czym wyraźnie słyszeliście wczoraj od naczelnego dowódcy sił sojuszniczych generała Grinkiewicza. Jeśli chodzi o zapowiedź dotyczącą 4-5 tysięcy żołnierzy, to siły rotacyjne nie mają wpływu na plany obronne NATO, zapewnia Rutte. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że decyzja o zmniejszonym zaangażowaniu Amerykanów w Europie doprowadziła jedynie do opóźnienia rozmieszczenia sił USA w naszym kraju. To drugi i ostatni dzień ćwiczeń wojskowych na Lubelszczyźnie. Przy naszej wschodniej granicy testowane są systemy obrony powietrznej. Manewry zaniepokoiły mieszkańców, przekonał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Gdzie pojawił się problem, Dominiku?
4: Drony i samoloty nad miastem zaniepokoiły mieszkańców Chrubieszowa, leżącego tuż przy granicy, za którą toczy się wojna. Mieszkańcy nie byli uprzedzeni o ćwiczeniach, nie dostali ani komunikatu, ani alertu RCB. W tym przypadku wojsko uprzedziło starostę, który, jak sam mi przyznał, takie pismo dostał dzień przed ćwiczeniami, ale informacji nie przekazał mieszkańcom. Dlaczego zachował ją dla siebie? Starosta odpowiada, że w piśmie była mowa o testach nowego bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby polskiej armii, więc uznał, że gdyby poinformował publicznie o takich testach, mógłby być posądzony o zdradę.
3: Tematem w Radiu RMF 24 już za chwilę będzie alarm lotniczy na Litwie. Jak reagować na zagrożenie dronowe? Michał Zieliński zapytał o to Artura Dubiela, byłego żołnierza, autora podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Słuchajcie naszej stacji w sieci. A już za pół godziny w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie rozpoczyna się drugi dzień Copernicus Festival 2026. Jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Tegorocznym tematem festiwalu jest złożoność.
5: Złożoność jest pojęciem, które jak w soczewce pokazuje, że nauka to nie są oddzielone od siebie dyscypliny, ale to jest system naczyń połączonych. Nie da się dzisiaj robić poważnych odkryć w naukach społecznych, w naukach kognitywnych, na przykład bez wykorzystania wyrafinowanych narzędzi matematycznych. Te same narzędzia wykorzystywane są przez fizyków. To pokazuje, jak nauka jako nasza próba zrozumienia świata tak naprawdę jest jedną wielką przygodą człowieka.
3: Na tę przygodę zaprasza jeden z twórców festiwalu, profesor Bartosz Brożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cały festiwal można śledzić na żywo na YouTubie.
1: Fakty na sportowo.
3: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają sezon reprezentacyjny. O 17:00 w Sosnowcu zagrają mecz z Serbią. Pamiętamy, że to kolejny rok współpracy naszych zawodników z trenerem Nikolą Grbiciem. Ten wymagający perfekcjonista potrafi też zadbać o rozwój swoich podopiecznych, przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak.
6: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafi być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
3: Cała bardzo ciekawa rozmowa Patryka Serwańskiego jest na rmf24.pl. Warto posłuchać nie tylko trenerze, mentorze naszych zawodników.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A które z was dzisiaj na programie? Nie mówcie, że znowu we dwoje.
7: A ja mogę.
2: Zawsze we dwoje.
7: Jeśli o mnie chodzi, to ja mogę to wziąć na siebie.
8: Ale że chcesz sama?
7: Nie, no jak chcesz, to zapraszam serdecznie, no tylko.
2: Ale to Mateusz, to ty ze mną się pożegnaj. Daniel Dyk jest... i... Dziękujemy.
8: My tylko we dwoje. Ola Filipek,
7: i Mateusz Opyrchał.
8: Tak, to ja. Dzień dobry.

0: trzy piękne głosy, męskie granie. Orkiestra, nareszcie są z nami. 12 minut po 14, tu lepsza połowa dnia. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Czy ja mogę z taką informacją, że to nie jest tak, że chcemy kogoś do czegoś przekonywać.
0: Po prostu niemiłego będzie, tak? Czy co?
1: Obliczyli najlepszy wiek na wzięcie ślubu.
0: Dajcie
1: i naukowcy mówią tak, między 28 a 32 rokiem życia.
0: Ale w ogóle nie słuchajcie naukowców. No przecież ciocia z babcią wiedzą lepiej za każdym razem. Zresztą powiedzą wam o tym na najbliższej imprezie rodzinnej.

0: Benson był. Ależ magiczny on ma głos. 20 minut po drugiej. Tak, oba finały u nas, tak powiedziała Ola Filipek, zanim otworzyła mikrofon. Zgodzę się, nie mogę się nie zgodzić.
1: To oznacza, że w trakcie naszego programu możemy poznać aż 2 milionerów. No tak, no bo nagroda główna dzisiaj w naszych sejfach to 1 140 000 zł. A skoro 2 finały, no to 2 losowania, to znaczy, że 2 słuchaczy będzie miała szansę tym milionerem zostać.
0: Tak, i ma też szansę na wyrównanie rekordu Magdy z Krakowa. Przypominam, no miałem tę przyjemność wręczać jej czek. Coś pięknego, wzruszająca chwila. Wygrała 1 140 000 w RMF-ie.
1: A, no i przypomnijmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. No przecież trwa nasza super godzina. I lepszej okazji, żeby załapać się do obu dzisiejszych losowań, już nie będzie.
0: Stop. Dostałem informację, że zostało 12 minut super godziny. Uhu. Ani sekundy dłużej, zaledwie 12 minut.
1: No i zaznaczmy, że pierwszy finał już po 15, więc czasu coraz mniej, a to jest tak naprawdę ostatni moment, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań. Razy 1300 pomnożymy każdy taki SMS, który jeszcze przez 12 minut wyślecie pod 7474.
0: Wyobrażacie sobie moment, kiedy na wasze konto wpada ogromna kasa. Czyli tak, stać was na wakacje, które przeglądacie od paru tygodni w sieci. Stać was na remont, który planujecie od wielu, wielu lat.
1: Bo ty osobiście poznałeś słuchaczkę, która takie pieniądze, czyli 1 140 000 wygrała. No wręczałeś czek naszej słuchaczce Magdzie.
0: I mało tego, po czasie się dowiedzieliśmy, że ta kasa zmieniła jej życie, absolutnie.
1: Pamiętasz wzrok Magdy?
0: Mhm.
1: Jak wyglądała?
0: Tak, pamiętam jak przez mgłę, bo miałem bardzo duże łzy w oczach ze wzruszenia.
1: Chcemy płakać ze szczęścia razem z wami. Tylko dajcie sobie szansę na to szczęście. RMF 7474.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo po codziennie dowożone super hity. Na przykład płyny do prania Perwol wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w super cenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
14: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Gdybyście chcieli zobaczyć tych panów na żywo, no to melduję, że w najbliższy piątek wystąpią na Polsat Hit Festival w czasie radiowego przeboju roku.
1: Jest duża szansa, że ich zapowiesz.
0: Jest taka nawet bardzo duża szansa.
1: Jesteś w fanklubie?
0: Jestem. Jestem. Okay. Bardzo lubię chłopaków. Łatwo zapamiętać, jak się nazywają, bo mają jedno imię.
1: To prawda. Zresztą Wiktor Waligura też wystąpi na tym właśnie festiwalu, który jest największą imprezą możliwą w ogóle w Polsce i w okolicy. I zapytaliśmy go ostatnio, z jaką potrawą kojarzy mu się w ogóle...
0: Sopot, tak?
1: Tak.
0: I festiwal.
1: Proszę.
2: Myślę, że na pewno gofrem. Dlaczego? Dlatego, że na gofrze można zmieścić różne kolory, różne smaki, różne kształty, ale cokolwiek by się tam nie położyło, to konsumpcja tego produktu zawsze sprawia ogromną przyjemność, tak jak w przypadku oglądania festiwalu.
1: Narobił smaka, no gofry mu się kojarzą, właśnie.
0: Waszym okiem, gdyby Polsat Hit Festival był jakąś potrawą, to jaką? Dajcie znać.
1: Mamy bilety na piątek i nie zawahamy się ich użyć. Uwaga, z jaką potrawą kojarzy wam się Polsat Hit Festival? 3322, czekamy na SMS-y.

0: 90 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
9: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
13: Jak tak, to Allegro.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super, kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Po reklamie.
5: Wybiła lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Juanes w RMF FM. Tymczasem premier Węgier zawitał do Gdańska.
1: I to jest jedna z informacji, do których wrócimy w Faktach RMF FM punktualnie o 15. Nie odchodźcie za daleko. Za chwilę wracamy.

0: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Uwaga, nowość.
1: Przelew.
3: Potrzebujesz kasy na już?
1: Zagraj w rundzie dodatkowej. Wygrasz?
3: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
1: Szybko, szybko.
3: A w wielkim finale czeka
1: ponad 1 000 000 złotych.
4: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
9: Co ty powiesz?
8: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
9: Ta Mariolka to jednak potrafi.
10: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
12: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
11: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
13: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
11: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM.
18: W studiu pojawił się już Bogdan Zalewski, witamy.
19: Kłaniam się nisko i zapraszam do słuchania. 9 maja na pokładzie rejsowego samolotu z Mediolanu do Nowego Jorku z wizą dziennikarską. Wiemy, kiedy i jak Zbigniew Ziobro udał się z Europy do USA. Madziar w Gdańsku. Premier Węgier zawitał do Trójmiasta. Wizytę śledzi reporter RMF FM. Los Polaków na Białorusi łączy wszystkich polityków w naszym kraju, podkreśla w Senacie Andrzej Poczobut. Zbigniew Ziobro 9 maja udał się z Europy do USA rejsowym samolotem, informuje prokuratura krajowa. Jak dodał prokurator Przemysław Nowak, tę informację polscy śledczy mają od kilku dni. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy Krzysztofie serdecznie.
20: Dzień dobry.
19: Jak zatem prokuratura tłumaczy swoje wcześniejsze komunikaty, że nie zna sposobu, w jaki Ziobro opuścił strefę Schengen, bo nie odnotowały tego żadne unijne systemy graniczne?
20: Dziś w prokuraturze usłyszałem, że dopiero po kilku dniach te systemy i dane w nich zawarte się zaktualizowały. Nie jest jasne, dlaczego w czasie realnym system SIS-2 nie odnotował wylotu poszukiwanego z Europy, a także dlaczego nie było go w systemie PNR rejestrującym dane pasażerów samolotów. Dziś wiemy już oficjalnie, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Europy 9 maja, tak mówił Przemysław Nowak.
21: Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
20: Śledczy precyzują, że chodzi o polskie media. Nie chcą jednak informować, do jakiego dokumentu ta wiza została wbita. Pojawiają się natomiast głosy, że mógł to być węgierski paszport.
19: Po Krakowie i Warszawie czas na Gdańsk. Ostatni przystanek wizyty węgierskiego premiera Petera Madziara w Polsce.
22: Polak-Węgier, dwa bratanki.
19: Przypomniał jeszcze w Warszawie o tradycyjnym braterstwie Madziarów z nami. Teraz jest już w historycznym centrum Gdańska, gdzie wszystko, co warto odnotowania, śledzi reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, witamy serdecznie. Co w planie?
0: za kilkanaście, może kilkadziesiąt minut spod Złotej Bramy, która otwiera Trakt Królewski, czyli ulicę Długą i Długi Targ, premierzy Polski i Węgier przejdą do domu Upphagena. Rozmowy dalej będą dotyczyć bezpieczeństwa, obronności oraz aktualnych tematów unijnych. Później dołączyć ma prezydent Lech Wałęsa, który zapowiedział, że mówić będzie m.in. o tym, że obecny moment jest czasem ważnej dyskusji o przyszłości.
2: Stałem na czele wielkiego ruchu, który zburzył stary porządek Europy i świata, ale zburzył po to, by zbudować nowy. Ale żeby zbudować nowy, to po tej brudnej epoce musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować.
0: Po spotkaniu Donald Tusk i Peter Madziar mają wspólnie przejść ulicą Długą do dworu Artusa. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
19: Ani na chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętali. Jestem za to bardzo wdzięczny, dziękował w Senacie Andrzej Poczobut. Ale złożył też podziękowania za poparcie dla Związku Polaków na Białorusi, mimo różnic politycznych w naszym kraju.
3: Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności. I my, Polacy na Białorusi, zawsze byliśmy bardzo dumni, że sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi, ona zawsze była traktowana w szczególny sposób.
19: Przypomnę, Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam za krytykę Aleksandra Łukaszenki oraz, cytując reżim w Mińsku, za wezwanie do działań przeciwko państwu.
16: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
19: Gdy codzienny nawyk staje się problemem, w grę wchodzą uzależnienia behawioralne. Nałogowe objadanie się czy wpatrywanie w ekran pojawiają się już w dzieciństwie. Co wtedy? Podpowiada Katarzyna Gawron z Fundacji Zdrowie Dziecka.
23: Kluczowe jest to, że dzieciaki same sobie nie poradzą z tym problemem. Potrzebują dorosłych, którzy są uważni, odpowiedzialni. Interesują się ich życiem, rozmawiają z nimi, chcą wiedzieć, w jaki sposób spędzają czas. Relacje są podstawą profilaktyki.
19: O higienie cyfrowej przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A za niecałe pół godziny w faktach weźmiemy się za rączki dinozaurów. Dowiecie się, dlaczego T-rexy miały małe łapki. Tak krótko o tym, tylko na razie.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Sprawdźmy, jak wygląda pogoda na czwartek.
18: Proszę burzowo, bardzo. W takim pasie od Małopolski przez Kielecczyznę, Mazowsze, Wielkopolskę, aż na Warmię i Mazury niestety burzowo i też temperatura podskakuje, bo do 23 stopni w Warszawie.
17: Piątek z kolei bez deszczowych chmur na to wygląda, więc trzymajmy kciuki, żeby faktycznie taka pogoda się utrzymała do 22 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Teraz bardzo Was prosimy o uwagę, ponieważ ogłaszamy ostatnie 2,5 minuty do pierwszego dziś losowania. Ostatnie 2 minuty, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań.
18: Co oznacza, że nie będzie drugiej takiej szansy, żeby wejść jednocześnie do dwóch losowań. To są ostatnie 2 minuty i za chwilę pierwsza okazja na wyrównanie historycznego rekordu, czyli wygranie 1 140 000. www.rmf.fm. Tam gracie albo śledźcie hasło RMF pod 7474.
17: Aż do losowania. Mnożymy Wasze szanse razy 1140. Każde RMF, które w tym czasie wyślecie pod 7474.
18: Niecałe 2 minuty. To wystarczy, żeby zrobić pierwszy krok i dać sobie szansę. RMF 7474. Po

0: symulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Być może za chwilę poznamy nowego milionera wśród słuchaczy RMF FM.
2: Cudowne uczucie. Bardzo wam tego życzymy, żebyście po prostu odpięli wrotki dzisiaj i wygrali grubo ponad milion i się po prostu cieszyli. O to w tym wszystkim chodzi. Pierwszy krok, odebrać telefon. Potem wybrać safe, no i jakoś poleci.
1: Miejmy nadzieję, że ktoś z was, kto za chwilę odbierze oczywiście w ciągu 6 sygnałów, ma nosa, ma przeczucie, ma jakąś taką intuicję, która podpowiada mu halo, halo, dzień dobry, tutaj kumulacja szczęścia RMF FM, Ola Filip i Mateusz Opyrchał.
2: Hej.
1: Jak masz na imię? Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry. Tutaj Radio RMF. Jesteś w finale, droga słuchaczko, bo chyba dobrze wykryłem, że to słuchaczka.
3: Tak, tak.
1: I jak masz na imię? Cześć, dzień dobry.
3: Jola.
1: Dzień dobry, Jolu.
2: Dzień dobry, Jolu. Skąd jesteś? Skąd do nas tutaj mówisz? Powiedz nam.
3: Ze Słupska.
2: Ze Słupska. I co w Słupsku teraz się dzieje fajnego?
3: A nic ciekawego.
1: Oj, to teraz będzie, Jolu, ciekawie bardzo, bo jesteś przed wyborem sejfu od 1 do 30, który wybierasz?
3: 8.
1: No to 8 jest już twoja.
2: Jolu, opowiedz nam coś o sobie. Czy teraz odpoczywasz, czy jesteś w pracy, czy może masz urlop, a może jesteś na zakupach? Co robisz?
3: Nie, jestem w domu, w ogrodzie i właśnie trenowałam, szkoliłam moje psy.
2: Oj, co już potrafią?
3: Proszę?
2: Co już potrafią?
1: Pieski, siad, podaj łapę.
3: Pieski są już starsze, także potrafią, tylko trzeba im przypomnieć od czasu do czasu.
1: Wszystko jest kwestią odpowiednich smaczków. Psa każdego da się przekupić odpowiednimi sposobami.
3: To ja wiem.
1: Jolu, no to dobrze. Prawdopodobnie, kiedy wygrasz w RMF-ie, a już wygrałaś, bo safe numer 8 i jego zawartość jest twoja, no to pewnie na zwierzaki swoje coś tam wydasz, ale jakie masz jeszcze marzenia?
3: O, dużo, dużo, dużo marzeń, jak zwykle podróżować, remont zrobić w łazience, także...
1: No dobrze.
3: Z tym nie ma problemu.
1: Pogadajmy o konkretach w takim razie. W twoim sejfie numer 8 jest jakaś zawartość, są jakieś pieniądze, my nie wiemy jakie konkretnie, ale wiemy jakie są dziś widełki i możliwości.
3: Tak.
1: Może to być, za co bardzo mocno trzymamy kciuki, 1 140 000 złotych, ale mogą być też inne kwoty, może być tam mniej, ale równie pięknie, na przykład 48 000, 33 000, może być też 6 000.
2: A w ogóle ty, Jola, ile byś chciała, żeby było w tym sejfie?
3: Oczywiście jak najwięcej, ale powiem, że każdy grosz się przyda.
2: Dobrze.
1: Żebyś tylko miała świadomość, kwota minimalna dziś to 5 000 złotych.
3: Aha, to dobrze.
2: I teraz rozpoczynamy, droga Jolu, proces negocjacyjny, tak zwany, i zaproponujemy ci... Znasz, no właśnie. Dobra, za twój sejf, Jola, chcemy ci dać 8 000, bo nam się tak ta 8 kojarzy fajnie.
1: 8 za 8.
3: Nie, ja tak jak wszyscy idę z moim wyborem i no trudno, jak będzie 5, to będzie 5, też lepiej niż nic.
1: Ale nie ma dobrej zabawy bez jakiegoś ryzyka. 10 000 złotych ci proponujemy. To już jest dwukrotność kwoty minimalnej.
3: I ja zostaję przy swoim.
2: A ile masz tych piesków?
3: 2.
2: 2. A jest tak, że jeden umie więcej od drugiego, czy są na równym poziomie?
3: Tak, nie, jeden umie jak zbyt, jeden umie więcej, albo jeden jest bardziej uparty niż drugi.
2: Jasne, no to wiadomo.
1: Ale to rozumiem, zupełnie jak my też jesteśmy uparci, mam wrażenie, z Mateuszem.
2: Tak, ja bardzo, dlatego chciałbym jeszcze dorzucić 2 000 i dać ci 12 000.
3: Nie, dziękuję.
2: Jola, no, 12 000.
3: Ja wiem, kusi bardzo, ale nie, dziękuję.
1: 13 000.
3: Nie.
2: Nie chcesz.
1: Jola bardzo ufa swojej intuicji. Ona cię nigdy nie zawodzi?
3: Oj, zawodzi mnie często, ale mimo wszystko jednak spróbuję.
1: No dobrze, no.
2: Ja chyba jakby znam finał tej rozmowy. Czyli co, otwieramy sejf, Jolu?
3: Tak, otwieramy.
2: No to otwieramy, sejf numer 8. No bardzo jestem ciekaw, co jest w środku.
1: Cokolwiek będzie w środku.
2: Ile tych smaczków będzie?
1: Ile smaczków dokładnie?
3: Tak.
1: Jolu, miło nam poinformować, że wygrałaś właśnie 6 000 złotych!
3: Dziękuję.
1: Ale no to pięknie. Na wycieczkę jakąś na pewno fajny wkład już masz, bo marzy ci się podróżowanie. Chyba, że jakiś drobny remont. Na pewno wydasz te pieniądze mądrze, bo już zapowiedziałaś nam, jakie masz marzenia. Oczywiście. Poza tym tylko tak się gra o ponad 1 000 000 zł, tylko tak się gra o nagrodę główną, więc tym większe brawa dla ciebie, Jolu, za odwagę.
3: Dziękuję.
2: Uściskaj ty pieski, oczywiście od nas jesteśmy wielkimi fanami, pozdrawiamy, całujemy i głaskamy.
3: Ja również.
2: Wszystkiego dobrego, Jola. Cześć, hej. No i pięknie, pierwszy finał za nami. Dokładnie tak miało być, tak pięknie miało być, a przecież jeszcze może być pięknie, bo mamy drugi finał na horyzoncie. Słuchajcie, kolejna szansa na 1 140 000, czyli kolejna szansa, żeby wyrównać ten rekord słuchaczki z Krakowa, która tyle dokładnie wygrała. I co? Kiedy sobie zrobimy ten finał?
1: A zróbmy tak po 17.
2: Dobra.
1: Żeby jeszcze każdy, kto zwleka, troszkę waha się, żeby miał szansę przemyśleć sytuację i po prostu dołączyć do gry. Zwłaszcza, że my mamy w ogóle super okazję. Uwaga, ale tylko na 3 minuty. Na 3 minuty, bo wysłać SMS o treści RMF pod 7474 to jest naprawdę chwila. To jest bardzo proste. 3 literki RMF wysyłacie pod 7474. No i co? No zrobimy jakąś taką okazję przez te 3 minuty, co?
2: Razy 1333. Mhm. Skoro te 3 minuty zostały na tę okazję, no to właśnie razy tyle pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Bonus rusza też na www.rmf.fm. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, na naszej stronie można wchodzić do gry oczywiście i tam sprawdzać opcje najfajniejsze dla siebie.
1: Jeszcze dziś kolejna szansa na zostanie milionerem. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Lepszej okazji nie będzie, żeby wejść dziś do gry.
2: Nie będzie, nie chcemy was stresować, ale no, coraz mniej czasu, żeby załapać się do tego drugiego finału, więc telefony w dłoń i RMF wysyłacie pod 7474.

0: RMF FM.
1: Poblista Live Session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka
2: i Darek Maciborek na ficie. Kor twoich
1: ust tam na nie. Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie jutro po 20 w RMF FM. Poblista Live Session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami.
3: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Karol, chodź, powtórzymy sobie program SAFE.
13: No weź się, tato.
12: No, spróbuj. Siemianowice.
13: Rosomaki.
12: Skarżysko.
13: Amunicja.
12: No i ostatnie, stalowa wola.
13: Kraby.
12: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program SAFE to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Marian, A więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Castorama.
9: Teoria
19: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
5: Reklamy.
2: reklamie. 15.30 i czas na fakty RMF FM. Z nami Bogdan Zalewski.
0: Uwaga, awaria na podmiejskiej linii średnicowej w Warszawie. Z tego powodu wprowadzono wzajemne honorowanie biletów komunikacji miejskiej i kolei mazowieckich. Musicie się też liczyć ze zmianami w kursowaniu lokalnych pociągów na stołecznych stacjach. Radni Zabrza jednogłośnie za prywatyzacją Górnika. Samorządowcy jak jeden mąż poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji piłkarskiego klubu. Kupi go za niecałe 4 miliony złotych firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku w barwach Niemiec. Podolski urodził się w Gliwicach, mieszkał jako dziecko w dzielnicy Sośnica, niedaleko stadionu Górnika. Jako dwulatek wyjechał do Niemiec. Naukowcy zadali sobie pytanie, które zapewne interesowało widzów Parku Jurajskiego. Dlaczego mięsożerne dinozaury, takie jak T-Rex, miały nieproporcjonalnie małe przednie kończyny?
20: I właśnie na to pytanie odpowiedzieli. Miały potężne głowy i szczęki, silne kończyny nie były im do niczego potrzebne.
0: No i właściwie moglibyśmy, Grzegorzu, na tym zakończyć, ale skorzystam z obecności Grzegorza Jasińskiego w studiu.
20: Dzień dobry.
0: Żeby zapytać, dzień dobry, Grzegorzu, jak ewolucja to wymyśliła?
20: Analiza danych dotyczących aż 82 gatunków dwunożnych, głównie mięsożernych dinozaurów, pozwoliła naukowcom z University College London i Cambridge University zauważyć, że ewolucja potężnych czaszek i szczęk była odpowiedzią na pojawienie się gigantycznych ofiar, takich jak długoszyje, masywne roślinożerne dinozaury. Tak ogromnych roślinożerców nie dało się chwytać pazurami, dlatego drapieżniki zaczęły polegać na sile swoich szczęk, które pozwalały skutecznie atakować i utrzymywać ofiarę, a łapy czy ramiona przestały mieć zastosowanie.
0: No to nie ma się o co czepiać. Ręce precz od T-Rexa.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Giacomo.pl.
1: Niepokojące wieści napływają ze Stanów Zjednoczonych. Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek.
2: Takiej sytuacji nie było od 2007 roku, czyli od początków tragicznego w skutkach kryzysu finansowego. Rentowność amerykańskich obligacji 30-letnich, czyli ich zyskowność, jest najwyższa od prawie 20 lat. Obawy związane z wojną na Bliskim Wschodzie, a więc wzrostem inflacji i podwyższaniem stóp procentowych są coraz większe. Dlatego inwestorzy nie chcą zamrażać środków na tak długi okres. To nie oznacza wprost, że za rogiem czeka kryzys na miarę tego z 2007-2008 roku. Tamten krach był spowodowany czymś zupełnie innym, wielowarstwową bańką na rynku nieruchomości. Mimo to jest to sygnał ostrzegawczy, który nie omija również Polski. Rentowność polskich obligacji również szybuje. Ponad 6% dla obligacji 10-letnich. Pewna bariera psychologiczna została przekroczona. To kolejne złe wieści dla budżetu państwa, który miesięcznie traci ponad 1,5 miliarda złotych z tytułu obniżonych cen paliw. Obligacje to nic innego jak pożyczka udzielana państwu, którą z czasem zobowiązuje się spłacić razem z odsetkami. I te odsetki stają się właśnie coraz droższe, więc będą coraz większym obciążeniem dla rządowego portfela. Obawy wśród inwestorów są nieco inne niż te wśród konsumentów. Główny Urząd Statystyczny dziś opublikował dane o koniunkturze konsumenckiej. Nastroje się poprawiają, choć są jeszcze dalekie od w pełni pozytywnych.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl

0: Nowość za nowością, lepszej powiednia. Body Talk w RMF FM. Tymczasem maturzyści, no trzymaliśmy mocno kciuki, oczywiście mamy nadzieję, że wszystko poszło okej. Teraz trudny wybór, bo właśnie, które studia mają więcej sensu?
1: Mati, to może ty pomożesz.
0: A co ja?
1: No z tego co pamiętam, to tak ci się studenckie życie spodobało, że
0: cicho,
1: 8 lat studiowałeś.
0: Cicho. Słuchajcie, no tak, no dlatego trzeba wybrać taki kierunek, który da wam zniżki na dłużej.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid. Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpią. Cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Po reklamie.
0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Lepsza Połowa Dnia w RMF FM.

0: Uwaga, uwaga. Lada moment, 16. Co to oznacza? To oznacza, że w RMF FM zapraszamy Was na najnowsze wydanie faktów.
1: Jeszcze 8 minut, spokojnie.
0: No ale spokojnie, bo szykujemy dla Was bardzo dobre wydanie. Będziecie na bieżąco, więc nie odchodźcie za daleko.
1: A jak macie jakiś taki mały kryzys w pracy, to dajcie głośniej RMF. Wiktoria z Oskarem pomogą.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
3: Jest pan zachwycony, rozumiem.
4: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
5: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
6: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
7: Za późno, panie redaktorze.
8: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
9: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna L.
10: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
11: Do Polo po.
12: Codziennie dowożone superhity. Na przykład płyny do prania Perwol wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w supercenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
13: Polo Market. Mój ulubiony.
14: Po reklamie.
15: Aktualnie o 16:00 jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
16: A to wydanie Faktów mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
17: Tłumy związkowców w Warszawie żądają referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
18: Domagają się tego od Senatu.
17: A europejski system handlu emisjami dzieli polskich polityków w parlamencie w Strasburgu.
18: Eurodeputowani PiS chcą go zlikwidować, by chronić gospodarkę.
17: Posłowie Koalicji Obywatelskiej są temu przeciwni, postulują reformę.
18: W Lublinie studencka walka.
17: Na słowa.
18: Na Wiejskiej związkowcy Solidarności, którzy dziś z całej Polski przyjechali do Warszawy protestować, czekają na decyzję Senatu.
17: W sprawie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest nasz reporter Michał Radkowski. Opisz, co tam dzieje.
19: Trwają przemówienia szefów poszczególnych związków, które zjechały do Warszawy. Protestujący nieprzypadkowo wybrali właśnie to miejsce i ten czas na finał swojej manifestacji. W Senacie lada moment zacznie się dyskusja nad prezydenckim pomysłem przeprowadzenia referendum dotyczącego Zielonego Ładu. Karol Nawrocki zaproponował tak dokładnie brzmiące pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I to, jak zostało ono sformułowane, nie podoba się senatorom, raczej nie zyska poparcia w Izbie Wyższej Parlamentu. Zgromadzeni odgrażają się, że jeśli takiego poparcia dla referendum nie będzie, to nazwiska senatorów, którzy głosowali przeciw, będą przekazywać między sobą, by nigdy na nich nie głosować. Zapowiadają też, że w sprawie Zielonego Ładu będą znów protestować w Warszawie. Sprzed Sejmu Michał Radkowski.
20: Polski głos w Europie.
17: Temat europejskiego systemu handlu emisjami pojawił się dziś na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
18: Dyskusja o ETS została zainicjowana przez europejskich konserwatystów i reformatorów, w których skład wchodzą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
17: Debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
18: Kłączymy się ze Strasburgiem. Pawle, na co zwracali uwagę jej uczestnicy?
21: Europosłowie prawicy jasno wskazywali, z ETS trzeba wyjść natychmiast, by ratować przemysł i gospodarkę. Jak mówił Patryk Jaki, system w żaden sposób nie ratuje planety, przynosi za to inne skutki.
22: Od kiedy wprowadziliście ETS, ceny energii dla przeciętnej rodziny w Europie wzrosły dwukrotnie. Dla przemysłu wzrosły o 100%.
21: Jak podkreślał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, obecny system ETS się nie sprawdza i potrzebuje zmian, a nie likwidacji.
23: Ale robionych z głową, byśmy wreszcie jak Europa byli niezależni energetycznie od takich kryzysów, jak właśnie kryzys, czy wojna w Iranie, czy wojna prowadzona przez Rosję.
21: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
17: Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura już za chwilę zaprasza na teren wojskowy Radia RMF 24.
18: Przypominamy, że to program poświęcony wszystkiemu, co związane jest z armią i bezpieczeństwem.
17: Co pan dziś przygotował?
24: Dzisiaj w terenie wojskowym dowiemy się, jak kamaleony, rzekotka i peleryna niewidka Harry'ego Pottera stały się inspiracją dla wojskowych poszukujących niewidzialności. Udowodnię też z moimi gośćmi, że Polacy mają rozwiązania zarówno ukrywające żołnierzy, jak i wykrywające to, co przeciwnik wcześniej próbował ukryć. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy istnieją niewidzialne samoloty i okręty, to zapraszam na teren wojskowy radia RMF24, który rozpoczniemy zaraz po faktach RMF FM.
18: No, widać, że pan komandor przygotowany. By włączyć radio RMF24, wejdźcie na stronę rmf24.pl i kliknijcie u góry ikonę playera.
16: Prawdziwą wojnę na słowa stoczyli dzisiaj studenci z Lublina.
18: A walczyli z sobą w zainscenizowanej sali rozpraw.
16: Scenografia nie była przypadkowa. Przyszli prawnicy mieli wygłosić jak najlepszą mowę końcową.
0: Wnuk powinien być za to wdzięczny. A co zrobił wnuk?
2: I co tu się liczy?
3: Konstrukcja przemówienia, sposób przedstawienia stanu faktycznego, argumentacja prawna, styl, język i poprawność fonetyczna, no i ogólne wrażenie sędziego.
11: Przede wszystkim to jestem zachwycona, że im się chce, że zachowują się już jak przyszli wytrawni prawnicy.
20: Skaczą sobie do gardeł, ale kulturalnie?
11: Bardzo kulturalnie. Bardzo podoba mi się, że mamy takich zastępców w przyszłości.
18: A tym zawodom na poziomie przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaka.
16: Za pół godziny pięknej wymowy nie zabraknie.
18: To prawda, będą fakty kulturalne.
16: I Hamlet.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Jutro w ciągu dnia sporo opadów i deszczowo-burzowych chmur, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. A
29: piątek,
16: na termometrach, poczekaj, jeszcze skończę tylko, na termometrach od 18 stopni na północy do nawet 23 na Podkarpaciu.
29: Ja już mam w głowie weekend i dla was
16: proszę,
29: mam dobre informacje. Bardzo dużo słońca praktycznie w całym kraju zaświeci właśnie w piątek do 24 na zachodzie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
29: W ogóle poznajcie się. Ola, Marlena.
16: Cześć Marlena. No, pomyliłam się, rzecz ludzka, bardzo przepraszam.
30: Ojejku.
16: Bardzo, Marlena Chudzio.
18: Dlatego, bo jest okazja, żeby pozdrowić Anię Wachowską w Kołobrzegu.
29: Ta się bawi, proszę bardzo.
16: Urlopik jest tutaj rozegrany. No dobrze, dobrze, pozdrawiamy w takim razie bardzo serdecznie. A Marlena wróci do nas o 16.30.
18: Ania tam stanęła na beczność.

0: Jeszcze dziś ktoś z was ma szansę zostać milionerem. Przypominamy, że po 17 kolejne losowanie. Kolejny...
1: finał, no drugi finał. Już dzisiaj finał, oczywiście,
0: milion,
1: że tak.
0: Milion 140 tysięcy złotych będzie czekać w jednym z naszych sejfów.
1: I bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby ktoś z was faktycznie grubo ponad milion zgarnął, ale przypominamy też oczywiście, że finał maja się zbliża wielkimi krokami, a wtedy piękny Jeep Avenger albo grubo ponad milion. Przypomnę też, że ja koło tego Jeepa stałem, nawet siedziałem w środku, dotykałem kierownicy,
0: odpaliłem
1: nawet.
0: Bo to jest taki metaliczny, żółty kolor z czarnym dachem. To jest samochód, który ma bardzo wiele przydatnych funkcji. Na przykład ma taką kamerę, która monitoruje zmęczenie kierowcy.
1: Tak.
0: Ma też kamerę podglądu drogi cofania z dynamicznymi liniami.
1: No
0: także
1: jest wycacany,
0: on wam podpowie wszystko,
1: no.
0: Ten samochód.
1: Przepiękny jest. I właśnie wchodzicie też do gry o finał maja, więc to jest moment, słuchajcie. Te kilka kolejnych minut na to, żeby załapać się do obu finałów dzisiejszego i tego w finale maja. Ale pomyślcie tylko o tym, jeśli nie Jeep, a grubo ponad milion. To wiecie, co was czeka, mając taką kasę na koncie. Spokój. Spokój. Nic więcej.
0: RMF 7474.

0: Uwaga, uwaga. Mamy dla was niespodziankę. Od teraz przez 6 minut właśnie uruchomiliśmy zegar. Mnożymy wasze szanse. Każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1250, ale jeszcze tylko przez 6 minut.
1: I przypominamy, jesteście w grze o finał maja, również, że tam Jeep albo grubo ponad milion. Dziś drugi finał po 17. RMF ślecie pod 7474.
0: Poczekajcie, podsumujmy to. To znaczy, że jeden SMS wchodzi tak naprawdę do trzech losowań. Jednego dziś i dwóch w finale maja. Do tego mnożymy wasze SMS razy 1250. RMF 7474.

0: wiadomo, gdzie papież spędzi wakacje, czytamy w sieci.
1: Czyli jeszcze, jeśli nie mamy planów, no to może być nam głupio, bo papież już je ma.
0: Jak nie mamy?
1: A masz?
0: Ja jak papież trochę w oknie posiedzę, na plac wyjdę i zleci.

0: przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
2: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Czas na fakty o 16.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
8: Dwie osoby zostały ranne na drodze krajowej nr 81 w Śląskiem.
9: W pobliżu Ochab Małych po zderzeniu dwóch autoosobowych zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic.
8: I lewy pas w kierunku Wisły. Korek na trasie S6 na Pomorzu.
9: Między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką nieprzejezdny jest pas jezdni w kierunku Gdyni.
8: Nie doszło do spotkania nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, także ostatnio powołanymi przez Sejm.
9: Członkowie KRS nie zostali wpuszczeni do Trybunału, bo nie wyraził na to zgody prezes Bogdan Święczkowski.
8: I pozostali na ulicy.
10: Jesteśmy sędziami Krajowej Rady Sądownictwa. Chcieliśmy wejść do Trybunału Konstytucyjnego.
11: W tym momencie nie organizujemy żadnego spotkania.
10: Ale chcielibyśmy spotkać się po prostu z tymi sędziami, którzy przebywają na korytarzu.
11: Nie ma zgody na odbywanie jakiegokolwiek spotkania.
12: Prezes stwierdził, że to jest jego prywatny chyba Trybunał. Przed chwilą szedł do nas na dół i powiedział, mocno zdenerwowany, że jeżeli chodzi o naszą czwórkę, to my nie możemy nikogo zapraszać. Jeżeli zaś chodzi o pozostałą dwójkę, to teoretycznie mogą zapraszać, ale za zgodą prezesa i on nie wyraża zgody.
9: Uliczną scenkę przed Trybunałem Konstytucyjnym zarejestrował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
8: W faktach kulturalnych RMF FM Magdalena Wojton.
9: Z zaproszeniem na najnowszą premierę Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
13: To Mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet w reżyserii Remigiusza Brzyka. To głównie opowieść o stracie, mówi Kamil Pudlik, odtwórca tytułowej roli.
14: To, z czym zmaga się Hamlet, to znaczy próbuje sobie jakoś ułożyć to życie po śmierci ojca i ułożyć sobie życie, przede wszystkim siebie w tym świecie. Ale czy to mu wychodzi, czy nie, no to już muszą Państwo zobaczyć na spektaklu.
13: Premiera Hamleta w sobotę. Książka do domu to nowa propozycja Biblioteki Gdynia. Osoby mające trudności z poruszaniem się będą mogły bezpłatnie zamówić książki albo audiobooki z dostawą prosto do domu.
15: Jesteśmy już po pierwszej takiej wizycie. Jest to znana nam osoba, no przestała wychodzić z domu, także bardzo się cieszymy, że udało się skontaktować w ten sposób.
13: Cieszyła się Magdalena Kruszyńska, zastępczyni dyrektorki Biblioteki Gdynia. I jeszcze na koniec przypomnienie dla fanów Kylie Minogue. Dzisiaj na Netflixie zadebiutuje dokumentalny serial właśnie o artystce. Tytuł Kylie. Obok australijskiej piosenkarki na ekranie zobaczymy m.in. jej siostrę Dani, Nika Cave'a i Jasona Donovana.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wielki powrót kultowego programu Kocham Cię,
1: Polsko!
0: Tak jest, właśnie w TVP2 oczywiście w piątki o 20:45 mamy tam specjalną wysłanniczkę.
1: Dokładnie tak, Paulina Sawicka zadaje muzyczne zagadki m.in. Rudej z Red Lips.
2: Ruda z Red Lips, dokończ piosenkę Zamigotał Świat.
3: Tysiącem barw, tysiąc nowych pytań, przywiał wiatr.
1: Tak, to będzie tam.
2: To był maj.
3: Pachniała Saska Kępa szalonym zielonym dzem.
2: A ty całuj mnie.
3: A ty całuj mnie. To taka piękna gra.
0: Ruda z Red Lips, no, znana encyklopedia muzyczna, można powiedzieć, chodząca.
1: Ciekawe, jak wy poradzicie sobie z podobnymi zagadkami. Sprawdźcie to w piątek po 20 w TVP2.
4: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM,
7: że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend, ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska, wierz w siebie.
10: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
7: Stop Cafe.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: polscy siatkarze rozpoczynają sezon. Będziemy blisko oczywiście w Faktach RMF FM.
1: Fakty już za kilka minut. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polopo.
4: Codziennie dowożone super hity. Na przykład płyny do prania Perwol, wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w super cenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
8: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
9: No tak, a to tylko dla dorosłych.
10: To będziecie mieć niespodziankę.
7: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
11: Radiowcy bez cenzury.
7: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
12: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku poczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow. Kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: To co, Marian? Rowery?
18: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
17: A raty jakie mają?
18: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
18: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
0: W studiu ponownie Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski. Witamy Was.
1: Kłaniamy się.
19: Na początek nowy węgierski premier z wizytą w Starym Gdańsku.
1: Spotkanie z mieszkańcami obserwuje nasz reporter.
19: W faktach także przestrzegamy rodziców.
1: Przed mechanizmami, które ich małe dzieci mogą wciągać w hazard.
19: Polska kontra Serbia w Sosnowcu.
1: Zaczyna się mecz naszych siatkarzy w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Opóźnieniem zaczęła się wizyta nowego premiera Węgier w Gdańsku.
19: Peter Madziar przy Złotej Bramie w towarzystwie Donalda Tuska witał się z mieszkańcami i turystami.
20: Dzień dobry, thank you very much.
21: Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
22: Mr. Prime Minister.
20: Dziękuję bardzo.
22: Chyba pan z flagą przyszedł?
23: Tak, przyszedłem z flagą, ponieważ chcę przywitać mojego ulubieńca ostatnich dni, który zmienia kraj na lepsze.
24: Peter Madziar będzie miał okazję dokonać rozliczeń poprzedniej władzy i doprowadzić do zakończenia korupcji w swoim kraju.
25: Jestem z Węgier, ale mieszkam w Wrocławiu już 10 lat, syn pół Węgier, pół Polak. Bardzo cieszę się, że tym wyborami już po 16 lat zmiany są i bardzo cieszę się ze zmiany.
19: Takich politycznych obserwatorów spotkał Stanisław Pawłowski.
1: Reporter RMF FM śledzi wizytę premierów Polski i Węgier w historycznym centrum Gdańska. Amerykańska administracja znów bierze na celownik Kubę.
19: Nie spoczniemy, dopóki Kubańczycy nie odzyskają wolności.
1: Oświadczył Donald Trump. Jak dodał, Waszyngton nie będzie tolerować w pobliżu swoich granic reżimu, który współpracuje z krajami wrogimi wobec Ameryki.
19: Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio w przesłaniu wideo do Kubańczyków, nagranym w języku hiszpańskim, zaoferował nową ścieżkę i rozdział w relacjach między USA i Kubą. Zaznaczył, że jedyną przeszkodą są rządzący wysp.
1: O 23-letniej Polce znów zrobiło się głośno na Wyspach Brytyjskich.
19: Chodzi o sprawę Roxany Eł, która została skazana w Wielkiej Brytanii na 8 lat więzienia za znęcanie się nad dziećmi w żłobku.
1: Kobieta została deportowana do Polski po odbyciu niewielkiej części kary. Ta decyzja oburzyła rodziców poszkodowanych maluchów.
19: Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie. Polecamy rmf24.pl.
2: Fakty istotne dla rodziców.
1: Nawet dzieci i młodzież mogą uzależniać się od hazardu.
19: Specjaliści informują o mechanizmach, które pojawiają się w niektórych grach.
1: Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia.
19: Uzależnienia behawioralne, o których mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM, dotyczą już bardzo młodych ludzi.
1: I wciągają podstępnie.
3: Są takie mechanizmy jakby zakupów wewnątrz gry. Często jest tak, że płaci się za takie pudełko czy paczkę takich wirtualnych przedmiotów czy jakichś ułatwień w tej grze, ale my nie wiemy, co kupujemy. Czyli tak naprawdę to jest mechanizm takiego jednorękiego bandyty. Kupujemy pociągnięcie wajchą, ale co nam wyskoczy, to jest sprawa losowa.
4: To tak stopniowo wprowadza młodych ludzi w hazard.
3: To właśnie dostarcza podobnego rodzaju ekscytacji, a później rozładowania napięcia, co na przykład zagranie w ruletkę.
1: Wyjaśnia Kamila Skrobot, psychiatra ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba.
19: Dziennikarka z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Tam dowiecie się jeszcze więcej o uzależnieniach cyfrowych u najmłodszych.
1: Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny.
19: Choć oczywiście jeszcze nie w pełnym i najsilniejszym składzie.
1: W Sosnowcu rozpoczyna się właśnie pierwszy mecz towarzyski turnieju Silesia Cup. Rywalem biało-czerwonych będzie dziś Serbia.
19: W arenie Sosnowiec mecz będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
14: Tak jest,
19: witamy.
14: Zgadza się, witam.
1: W jakim składzie zagra dzisiaj nasza reprezentacja?
14: No, w pierwszej szóstce zobaczymy graczy dawno niewidziany w kadrze. No, od początku gra m.in. Bartłomiej Lemański, dla którego jest to powrót po 7 latach do kadry. Jest też Mikołaj Sawicki, który stracił większość ligowego sezonu z powodu niesłusznego oskarżenia o doping. Mecz rozpoczęli też debiutanci, którzy znaleźli się w szerokim składzie na Ligę Narodów, czyli Jakub Kiedos czy libero Bartosz Fijałek. No, ten pierwszy mecz to pierwszy mecz, jak wspomnieliście, naszej kadry. Kolejne w piątek i w sobotę już w katowickim spotku, wtedy starcie z Ukrainą i Bułgarią. Siatkarze już na parkiecie, no i za chwilę początek pierwszego seta z areny Sosnowiec. Wojciech Marczyk.
1: A jakim wynikiem skończy się ten mecz?
19: Na pewno usłyszycie w kolejnych faktach. U nas tylko zdrowy doping.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
26: Jeśli są wśród nas kierowcy, którzy wybierają się w trasę tej nocy, uważajcie w centrum kraju, bo tutaj możliwe mgły. Na zachodzie z kolei opady deszczu, a na termometrach tak do 10 stopni maksymalnie.
0: Wybiegając trochę w przyszłość, piątek bardzo słoneczny i piękny, do 23 stopni na zachodzie. Nie będzie mowy o deszczu, więc to tak właśnie wchodzimy w weekend, który zapowiada się zresztą pogodnie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Dobra, jak to będzie?
27: Wygrywasz 1 140 000!
0: Ojej, ale byśmy chcieli, żeby dokładnie tak się wydarzyło za kilka minut, a jeśli chodzi o te minuty, to zostały tylko 2 minuty do losowania. I wierzymy. Wtedy będziemy wiedzieć, kto zagra w finale.
26: Wierzymy, że ktoś z was, kto wejdzie do finału i wybierze safe Manosa i że ten scenariusz, który przećwiczyliśmy przed chwilą, że on się powtórzy. Do losowania zostały już tylko 2 minuty.
0: Minuta 50 nawet. Razy 1100 pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. To jest ostatni moment, żeby wejść do gry o ten drugi dzisiejszy finał.
26: Bonus obowiązuje też na www.rmf.fm. Powodzenia. RMF 7474.

0: Gratulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jazda z sejfami, ktoś tutaj powiedział i ma rację, bo to drugi finał oczywiście kumulacji szczęścia. Mieliśmy zaplanowane dziś, że komuś rozdamy grubo ponad milion. Ja głęboko wierzę, że to się uda.
2: Tylko teraz tak, trzeba odebrać telefon, to jest pierwsza rzecz i macie na to maksymalnie 6 sygnałów. Mhm, a za nami już 3, więc halo, halo, dzień dobry.
1: Halo. Dzień dobry.
2: Kumulacja szczęścia, RMF FM, Ola Filipek i Mateusz Opychał.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak masz na imię, drogi słuchaczu?
3: Sergiusz.
1: Sergiuszu, drogi, gdzie jesteś teraz? W jakiej części Polski?
3: W Niemczech.
1: W Niemczech jesteś? W pracy w Niemczech, czy mieszkasz tam na co dzień?
3: Tak.
1: W pracy. Sergiuszu, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: 16.
1: Bardzo proszę. A kiedy zagrałeś z RMF-em?
3: Może 3 tygodnie, może już.
1: Grasz 3 tygodnie tylko, tak?
3: Tak.
1: Okej, okay, no widzisz, ile masz szczęścia, uśmiechnęło się właśnie do ciebie i dzwonimy z Kopca Kościuszki w Krakowie do Niemiec, do Sergiusza. Sergiuszu, zbierasz na coś konkretnego?
3: Nie.
2: Dobrze, teraz tak. Sejf numer 16 i jego zawartość należą do ciebie. Co może być w tym sejfie? Maksymalnie, za co bardzo mocno trzymamy kciuki, 1 140 000 zł. Natomiast w tym sejfie mogą być też inne kwoty. Minimalna dziś to 5 000 zł, więc takie mamy widełki. Od 5 000 do 1 140 000 zł. I teraz będziemy chcieli twój sejf numer 16 w ciemno odkupić. Czy ty w ogóle jesteś zainteresowany?
3: Tak.
2: Dobrze.
1: O, to bardzo dobra informacja. Czyli jeśli interesuje cię nasza propozycja, to od razu nie czekając dajemy ci 10 000 zł. Wow. Taki gest, proszę. Co ty na to,
3: halo,
1: sobie? Tak, tak, 10 000 za twój sejf. Co powiesz na to, Sergiusz?
3: No, mogłoby być.
1: To nas nie satysfakcjonuje taka odpowiedź, bo tutaj musimy operować konkretami. Słuchaj, wybrałeś sejf, mniej niż 5 000 w tym sejfie nie ma. My ci proponujemy dwukrotność sumy minimalnej. I teraz pytanie do ciebie, czy chcesz 10 000, czy chcesz jednak swój sejf?
3: Sejf.
1: Dobra. Ale pamiętaj, w twoim sejfie no, może być nagroda główna, a może być 5 000.
2: My proponujemy dwukrotnie więcej.
3: Niech będzie sejf. To będzie, to będzie.
2: 12 000 zł. To jest nasza kolejna, ale też ostateczna propozycja. Więcej nie mamy. 12 000 zł albo sejf numer 16.
3: Sejf numer 16.
1: Ostatecznie? Chcesz wybrać sejf i chcesz go otworzyć właśnie teraz?
3: Tak.
1: No to otwieramy sejf numer 16. Zaglądamy do środka. No i pytanie... Jaka suma tam się kryje? Sergiuszu, my już wiemy. Jest bardzo miło. 6 000 zł wygrywasz.
2: Gratulacje! Do Sergiusza wysyłamy 6 000 zł. Oprócz tego też dużo uśmiechu i radości, bo to jest kolejny słuchacz, który postanowił zaryzykować, a tylko w ten sposób dajecie sobie szansę na główną wygraną. Więc ty brawa naprawdę za... zawziętość.
1: Tak,
2: taką.
1: Te najwyższe sumy uwielbiają ryzyko, no właśnie tak się gra o te najwyższe. Jola też dziś wygrała, fajny dzień, bo mieliśmy dwóch wygranych, no i super. No i
2: ale
1: teraz tak naprawdę możemy przejść do
2: możemy
1: tego,
2: wam obiecać, że jutro będzie jeszcze fajniej, bo jutro gracie o 1 111 000 zł.
1: Ale! No właśnie, no, ale tak nam się spodobały te dwa finały, że jutro też sobie zrobimy dwa.
2: No
1: jutro
2: i to
1: też.
2: Nam się bardzo podoba, ale obiecajmy sobie jedno, żeby w drugim finale wzrosła nagroda główna.
1: Tylko tu trzeba zrobić coś naprawdę
2: jutro,
1: takiego hot, co?
2: Jutro w drugim finale po wyborze sejfu ktoś z was wygra co najmniej 58 000 zł!
1: Wow! Minimum urosło do 58 000. Dwa finały, a po drodze do drugiego finału jeszcze szansa na ponad 1 000 000 zł. No właśnie, jedno zgłoszenie tak naprawdę gwarantuje wam udział w obu jutrzejszych losowaniach.
2: Mm-hmm.
1: Czyli teraz jest ten moment, żeby dać sobie szansę i wysłać RMF pod 7474, zwłaszcza, że przez 11 minut pomnożymy razy 1111. Każde RMF wysłane pod 7474.
2: I ten bonus obowiązuje też na www.rmf.fm. Wejdźcie, sprawdźcie, łapcie swoje szczęście. No i jutro słyszymy się aż dwa razy.
1: Minimum 58 tysięcy. Dawno nie było tak wysokiej sumy minimalnej. RMF ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
3: No i ta jest to umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
4: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
5: Do Polo po.
6: Codziennie dowożone superhity. Na przykład płyny do prania Perwol wybrane rodzaje, opakowanie 2 litry w supercenie. 29,99. Tak, 29,99. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 16,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
9: Co ty powiesz?
8: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
9: Ta Mariolka to jednak potrafi.
10: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
15: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
16: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Po reklamie.
19: 17.30 i czas na fakty. Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
20: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęła 8-osobowa rodzina.
21: Do tragedii doszło 7 lat temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki kilkuletniego bezwzględnego więzienia dla 6 oskarżonych.
20: Marcin Buczek był na ogłoszeniu wyroku.
21: Marcinie, jak sąd uzasadnił ten werdykt?
22: Według sądu wina oskarżonych jest bezsporna. Całkowicie naruszono tam zasady ostrożności. Najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
23: Jedno i drugie zachowanie powodowało, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, który ostatecznie wystąpił, było bardzo realne. I to przekonuje sąd apelacyjny, że zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
22: Wyroku słuchali dziś w sądzie bliscy tych, którzy wtedy zginęli. Z oskarżonych nie przyszedł nikt.
20: Czy unijny pakt migracyjny trwale zwolni Polskę od mechanizmu solidarności?
21: Przypomnijmy, że nasz kraj został czasowo zwolniony z obowiązkowej relokacji migrantów. O tę kwestię Piotr Salak zapyta swojego gościa w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
20: Będzie nim profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert do spraw migracji.
21: Zapraszamy gorąco tuż po 18.
20: Mistrzostwa Europy w soka, czyli piłkę nożną sześcioosobową, rozpoczęły się w Tiranie.
21: O 19:00 pierwszy mecz rozegrają obrońcy tytułu, czyli reprezentacja Polski.
20: Ta odmiana futbolu cieszy się u nas dużą popularnością wśród amatorów, ale też coraz większą wśród kibiców.
21: O modzie na soka opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
24: W Polskiej Federacji Soka zrzeszonych jest około 100 lig. Grają w nich tysiące piłkarzy, amatorów czy półzawodowców. Zatem poszły wyniki sportowe. Polacy są nie tylko aktualnymi mistrzami Europy, ale też mistrzami świata, a wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu.
0: Niesamowity przeskok. Z tego co pamiętam, 2013 rok to był nasz pierwszy turniej taki europejski.
24: Wspomina trener biało-czerwonych Klaudiusz Hirsch. Dziś mecze reprezentacji cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców, a ta dynamiczna odmiana futbolu systematycznie zyskuje zwolenników.
20: Dołączamy do nich i trzymamy kciuki.
21: Soka jest spoko.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
21: Pożyczki z programu SAFE mogą służyć do zakupu broni kanadyjskiej.
20: Zaprasza Michał Zieliński.
21: Witamy.
2: Tak, Parlament Europejski zgodził się, by dołączyć pierwszy pozaeuropejski kraj na listę dostawców.
3: Przyjęcie do tego programu Kanady tylko potwierdza, że kraje nawet spoza Unii Europejskiej dostrzegają, jak dobry instrument zaproponowaliśmy w tym programie.
2: Przekonuje Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, a rozwiązanie krytykuje Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Odcinamy się od technologii amerykańskich, koreańskich, no a możemy wprowadzić te technologie kanadyjskie. No, jeśli coś bardzo dobrego mają Kanadyjczycy, to uważam, że trzeba to kupić. Jeśli mamy jakieś pieniądze, do tego jeszcze pożyczone pieniądze, no to naprawdę trzeba je dobrze wydać, a nie w sposób ideologiczny.
2: Pożyczki z programu SAFE, którego Polska jest największym odbiorcą, stają się tymczasem droższe. To efekt spadającego apetytu inwestorów na pożyczanie pieniędzy, w tym przypadku Komisji Europejskiej. W ostatnich dniach w ogóle wyraźnie rosną rentowności obligacji krajów Zachodu. Chodzi właśnie o to, że na świat w rynku spada atrakcyjność długu Unii Europejskiej, Niemiec, Polski, ale też Stanów Zjednoczonych. Ekonomista Piotr Kuczyński zauważa, że nie ma się co dziwić, bo poziom długu wielu krajów stawia pod znakiem zapytania przyszłą zdolność do spłacania odsetek.
25: Pojawił się znowu ten strach, że politycy nic nie robią, kraje się coraz bardziej zadłużają. To naprawdę wygląda coraz bardziej dramatycznie. I przyjdzie gdzieś moment, kiedy to, że można sobie wydrukować i spłacić, nie wystarczy.
2: To jeszcze notowania złotego. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,65, a na giełdzie w Warszawie trwa huśtawka. Dzisiaj WIG 20 w górę, ponad 1,5%.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dawka basów na długą trasę to oczywiście Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF FM. 17 minut i będzie 18. Tymczasem chodzą słuchy, że na korytarzu...
1: Ona już weszła do studia.
0: Już jest, piekarz jest w studiu.
1: No tak.
2: Gorąca sekretarka RMF FM.
0: Okej. No i tutaj jest czas dla was. Możecie nagrywać, co tylko chcecie. Mówcie, co robicie, jakie macie plany.
1: 12,2 miliony.
0: Koniecznie.
1: Dzwońcie.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
0: No nie wiem.
5: Bo porywa publiczność.
6: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
7: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
10: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
11: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19 Darek Maciborek i poblista notowanie w RMFFM.
12: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
13: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwić. I tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Kumulacja szczęścia w RMFM.
24: Pieniądze szczęścia nie dają.
22: Meble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Kumulacja szczęścia w RMFM.
24: Pieniądze szczęścia nie dają.

0: Coś stylizuję i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
1: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
2: Na Dzień Mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
3: Po reklamie. 12,2 miliony, gorąca sekretarka czeka na wasze telefony.

0: reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
4: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkins Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
3: I długo tak siedzisz i świecisz?
4: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
5: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w supercenach na mediaexpert.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
8: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
12: Po reklamie.
13: To już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
14: A w studiu ponownie Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
15: Zapraszamy.
13: Kilka tygodni, a nie kilka godzin.
15: Tyle realnie potrwa wypłacanie zaliczki z programu SAFE.
13: Posłuchajcie ustaleń naszej dziennikarki.
15: W faktach także unijna zgoda na zmianę w polskim krajowym planie odbudowy.
13: W imieniu Piotra Salaka zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
15: Gościem naszego dziennikarza będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Komisja Europejska wypłaci Polsce zaliczkę z SAFE prawdopodobnie dopiero na początku czerwca, ustaliła dziennikarka RMF FM Brukseli.
13: Pierwotnie polskie władze twierdziły, że komisja wypłaci Polsce 6,5 miliarda euro zaliczki w ciągu kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej.
15: A ta została sygnowana prawie 2 tygodnie temu, 8 maja w Warszawie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
13: Kasiu, z jakiego powodu pieniądze nie trafiły jeszcze na konto w Warszawie?
16: Chodzi o procedury i raczej te po stronie Komisji Europejskiej. Także w Warszawie usłyszałam, że to kwestia procedur technicznych. Aby doszło do wypłaty, nie wystarczy podpisanie umowy pożyczkowej, co miało miejsce 8 maja. Konieczne jest uzgodnienie tak zwanych porozumień operacyjnych, które zawierają wstępny harmonogram wypłat rat pożyczki z rocznym limitem. Chodzi także o zasady kontroli, na podstawie których Komisja Europejska uznaje wydatki za rozliczone i przelewa środki. Gdy te porozumienia operacyjne zostaną przyjęte przez Kolegium Komisarzy i wejdą w życie, komisja będzie mogła wypłacić Polsce zaliczkę.
15: Komisja Europejska za to zaakceptowała zmiany w polskim krajowym planie odbudowy.
13: Chodziło o usunięcie z planu reformy przewidującej nałożenie podatków od aut spalinowych.
15: Z powodu niezrealizowania tego punktu na nasz kraj mogłaby być nałożona kara w wysokości nawet 4 miliardów euro.
13: Bez zatwierdzenia zmian Polska nie mogłaby wysłać kolejnego wniosku o płatność, a taki ruch jest zaplanowany.
0: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
15: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Piotr Selak i jego gość.
13: Witamy i zapraszamy.
17: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Maciej Duszczyk, czyli ponownie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert do spraw migracji. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
17: Czy pozwoli pan pewien cytat? Życie polityczne jest bardzo ciekawe, ale od początku komunikowałem, że zarówno Polsce 2050, jak i w rządzie, że chcę je zakończyć jeszcze przed końcem kadencji. Jestem bardziej akademikiem niż politykiem i myślę, że bardziej się przydam w roli eksperta i badacza. Poznaje pan?
18: Tak, to są moje słowa.
17: Jest przed pół roku ledwie.
18: Przed pół roku, tak, absolutnie.
17: I co się zmieniło, panie profesorze?
18: A wtedy też powiedziałem, panie redaktorze, że zostanę w systemie. Także przeniosłem się do kancelarii
17: No i tak pan został,
18: premiera.
17: Że pan wrócił do rządu.
18: Byłem przez pół roku, pracowaliśmy bardzo mocno nad tak czymś, nazywamy instytucjonalnym otoczeniem polityki migracyjnej. Pracowaliśmy nad scenariuszami.
17: To co się z takiego dzieje, że pan wrócił do rządu, panie profesorze?
18: Zdarzyło się kilka kwestii. Między innymi została przyjęta tak zwana deklaracja kiszyniowska, która zmienia kompletnie podejście do migracji. To tak naprawdę deklaracja kiszyniowska mówi językiem, który my mówiliśmy jeszcze półtora roku temu i mówi w taki sposób, że daje nam dużo więcej przestrzeni do tego, żeby zmieniać europejską politykę migracyjną.
17: O tym jeszcze będziemy
18: troszkę
17: mówić.
18: Na tym się, troszkę na tej europejskiej polityce migracyjnej się znam i pan minister Kierwiński, pan premier poprosili mnie, żebym wykorzystał te swoje też umiejętności w miejscu, który ma główne instrumenty w tym zakresie, czyli MSWiA, tego zdecydowałem się.
17: A ja myślałem,
18: wrócić.
17: Że pan wraca do rządu dlatego, że jako ekspert do spraw migracji, albo dlatego, że nie ma chętnych, którzy by się zajmowali tym tematem, albo też pan uważa, że nikt się na tym temacie nie zna.
18: Byłbym gigantycznym hipokrytą, to bym powiedział o tym, że uważam, że tylko ja się na tym znam. Zna się bardzo wiele osób w Polsce. Moi przyjaciele z Ośrodka Badań nad Migracjami, czy z wydziału, na którym pracuję, ale również te zespoły, które zostały stworzone przez ostatnie lata, jeśli chodzi o migrację. Więc jestem z jednych z osób, które z tymi migracjami zajmują i o migracjach pewnie sporo wie, ale to jest, byłoby gigantyczne nadużycie, gdybym powiedział, że jestem jedyny.
17: A może pan wraca też dlatego, że od 12 czerwca będzie obowiązywał pakt migracyjny?
18: Mówi pan redaktor o 9 rozporządzeniach, jednej dyrektywie, która została jeszcze zaakceptowana tak naprawdę pod koniec 2023 roku.
17: Mówi o tym pakcie, który uchwaliła Komisja Unia Europejska, którego my nie chcieliśmy uchwalić, którego nie chciały uchwalić Węgry, ale który wchodzi w życie 12 czerwca.
18: Bardzo ciekawe jest to, że tak naprawdę w przypadku krytyki paktu migracyjnego i poprzedni rząd i nasz rząd jest dokładnie na takiej samej pozycji, bo to jest dokument, to jest te 9 rozporządzeń, jedna dyrektywa, to są pewnie rozwiązania, które mogłyby się sprawdziły w 2015 roku, ale na pewno nie 2026.
17: Ale wejdą w życie, panie ministrze.
18: Tak naprawdę pakt w takiej wersji, w jakiej został przyjęty, nigdy nie wejdzie w życie realnie. Oczywiście pewne prawa zostały zapisane, ale patrząc pragmatycznie na to, co wydarzyło się nawet przez ostatnie 2 lata, jak zmieniła się polityka migracyjna Unii Europejskiej, ta deklaracja kiszyniowska jest takim elementem również pokazania, jak to się bardzo mocno zmienia. Także pakt w takiej wersji, jak został przyjęty, nigdy nie zadziała w Unii Europejskiej, w żadnym państwie członkowskim. I co ciekawe, nie tylko nie jest to znane stanowisko Polski, czy kilku innych państw, które mówiło o tym, że pakt się nie jest dostosowany do obecnych wyzwań, tylko tak naprawdę dzisiaj wszyscy. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że najbardziej niezadowoleni z ostatniego rozwiązania, jeśli chodzi o mechanizm solidarności, były kraje południa, które były głównymi orędownikami paktu. A to więc naprawdę bardzo wiele się zmieniło przez te 2 lata.
17: To dlaczego, panie ministrze, Polska nie zaskarży tego paktu do TSUE?
18: Polska, sprawdziliśmy to, zrobiliśmy 2 ekspertyzy, które zamówiliśmy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jeszcze za mojego poprzedniego bytności. Chciałem mieć pewność, czy powinniśmy to zaskarżyć, czy nie. Po pierwsze, z punktu widzenia prawnego było to niemożliwe, żebyśmy zaskarżyli do TSUE. Natomiast istniało bardzo istotne ryzyko, że jeżeli skierujemy tę sprawę do TSUE, to jeżeli wyrok będzie dla nas negatywny, to nie będzie bardzo trudno ten pakt naprawdę zmieniać. To wzmocni pakt, a nie go osłabi. W związku z tym zrezygnowaliśmy z tego zaskarżenia.
17: Czyli pan mówi, że tak.
18: Ponieważ bo to są bardzo istotne rzeczy. Są 2 kwestie. Po pierwsze, prawnie nie było żadnej możliwości, żebyśmy to wygrali, a jakbyśmy zaskarżyli, to byśmy to przegrali, a więc byśmy wzmocnili pakt. A więc realną decyzją polityczną było to, żeby go nie zaskarżyć. Tak. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości uznali, że mam rację.
17: Parę minut temu mówi, panie ministrze, tak, pakt nie będzie w rzeczywistości obowiązywał. Potem pan mówi, jakbyśmy go zaskarżyli do sądu, no to wtedy pewnie byśmy przegrali, bo argumenty prawne są na tyle silne, że TSUE mogłoby stanąć nie po naszej stronie. No to w takim razie okazuje się, że ten dokument jest na tyle silny, że może obowiązywać.
18: Panie redaktorze, wydaje się, że oczywiście logika pańskiej wypowiedzi jest prawidłowa, ale niestety pragmatycznie nie. Z tego powodu, że byłoby bardzo trudno zmieniać pakt wtedy, kiedy byśmy mieli wyrok TSUE. Nie mamy wyroku TSUE, dlatego ten pakt się bardzo mocno zmienił. Również w kwestii solidarności, ale również czegoś, co nazywamy nowym podejściem do polityki powrotowej. Części pakt nie zawierał bardzo silnych instrumentów powrotowych, a dzisiaj ta europejska polityka migracyjna, gdzie jakieś szczątki paktu jeszcze będziemy odnajdywać, możemy porozmawiać, które, ona się kompletnie zmieniła. Została wyposażona w dodatkowe instrumenty. A więc dzisiaj ja wolę mówić nawet nie o pakcie, który uważam za dokument, który tak naprawdę nigdy nie zadziała i mam na to bardzo silne argumenty, które też również przedstawiam, ale również to, że raczej mówmy o nowej europejskiej polityce migracyjnej, która jest naprawdę dużo bardziej dostosowana do obecnych wyzwań, szczególnie tych wyzwań na polsko-białoruskiej granicy.
17: Jak zostanę prezydentem, to jednostronnie wypowiem pakt migracyjny, bo dla mnie bezpieczeństwo Polaków jest ważniejsze. Karol Nawrocki w kampanii wyborczej jakoś nie wypowiada prezydent paktu migracyjnego. Bo co, bo nie może?
18: Nie mam czasu pytać pana prezydenta i kancelarię pana prezydenta. Co pan prezydent miał na myśli, mówiąc o wypowiedzeniu paktu?
17: A my możemy to zrobić w takim razie, czy nie możemy?
18: Proszę zapytać pana prezydenta, jak wyobraża sobie wypowiedzenie paktu. Ja przy mojej wiedzy nie znam takiego mechanizmu, który by w jakikolwiek sposób mógł wypowiedzieć pakt. Ja wolałem go zmienić i pragmatycznie wyrzucić z niego te elementy, które są tak naprawdę instrumentami, które nigdy nie zadziałają.
17: To porozmawiajmy troszkę o szczegółach, bo tak, w 2026 rzeczywiście nie będzie nas dotyczył mechanizm solidarności, czyli nie będziemy przyjmować uchodźców, nie będziemy też płacić, ani nie będziemy przekazywać żadnych innych środków. Ale co się stanie w 2027?
18: Panie redaktorze, mogę powiedzieć jeszcze więcej. Ja jestem absolutnie przekonany o tym, że ani w 2027, ani w 2028, ani kolejnych latach.
17: A na czym pan opiera swoją pewność, panie ministrze?
18: No, bo dużo obserwuję tę sytuację zmiany podejścia do europejskiej polityki migracyjnej i przekonania się wielu również państw członkowskich, że ten pakt w takiej formie solidarności nie mógł zadziałać. Ja mówiłem to od razu. Ponieważ to nawet nie chodzi, że tam jest zapisana jakaś relokacja, tylko tam są rozwiązania, które są kompletnie kontrproduktywne. Na przykład mówi się o tym, że mamy jakieś kontyngenty osób, ale kto te kontyngenty do końca ma ustalić?
17: Ale przecież,
18: jeżeli mówimy o relokacji, to nie jest tak, że ktoś wsiądzie w śmigłowiec i zrzuci te osoby w innym państwie. To byłoby absurdalne. Te państwa się muszą zgodzić. Co ciekawe, mamy tylko i wyłącznie się 4 państwa. Testujemy to przecież na bieżąco. Patrzymy, jak to wygląda.
17: Oczywiście, tylko testujemy, ale też nie będziemy podejmować decyzji o tym, czy Polska w 2027 będzie włączona w ten mechanizm solidarności, czy nie. Kto będzie podejmował tę decyzję?
18: Panie redaktorze, i znów jakby nie do końca jest prawidłowo ocena sytuacji przez pana przedstawiona, z tego powodu, że to my decydujemy. Polska decyduje o tym, czy w jaki sposób...
17: A nie Komisja Europejska?
18: Nie. Polska decyduje o tym, ponieważ to jest suwerenność państwa polskiego, czy Polska będzie chciała w jakiś sposób przyjąć na swoje terytorium. Pan premier to powiedział bardzo jasno. Polska nigdy w ramach jakiejkolwiek relokacji paktu migracyjnego nie przyjmie nikogo na swoje terytorium i to jest nie tylko i wyłącznie wytyczna polityczna, ale również i prawna.
17: No dobrze.
18: Koniec, kropka.
17: My nie chcemy przyjąć, ale trzeba będzie potem za to ponieść konsekwencje w 2027, jeżeli nie zostaniemy wyłączeni z mechanizmu solidarności.
18: Nie, z tego powodu, że znów mamy odwróconą logikę. W pakcie migracyjnym mamy do czynienia nie tylko i wyłącznie z państwami, których się uważa, że sytuacja migracyjna jest w miarę dobra. Pytanie, które to jest państwo, ja ciężko im powiedzieć, które państwo europejskie dzisiaj jest naprawdę bardzo dobrej sytuacji migracyjnej. Natomiast mamy te 4 państwa, które są biorcami, potencjalnymi biorcami.
17: W tej chwili, w 2026.
18: Tak jest. 4 państwa jest to Cypr, Włochy, Hiszpania i Grecja. To są te cztery państwa, które są potencjalnymi biorcami. I proszę zwrócić uwagę, że to one decydują, co potrzebują. Czy one potrzebują pieniądze, czy one potrzebują jakie wsparcie wysłania 2 samolotów, czy rzeczywiście potrzebują kogokolwiek relokować. Ale jeśli chodzi o relokację, to musi być jeszcze druga strona mówiąca, że są jakieś państwa, które deklarują, a my chcemy przyjąć. Tylko problem jest taki, że nikt nie chce przyjąć. A więc nie ma skąd, dokąd zabrać, nawet gdyby ktoś chciał ich wysłać. W związku z tym większość z tych państw, uważam, że nawet słusznie robi, mówi o tym, to my jednak poprosimy pieniądze. Ale pieniądze też nie pochodzą od tych państw członkowskich, tylko pochodzą tak naprawdę z budżetu Unii Europejskiej. Ja mam oczywiście pewne rozwiązanie, które dzisiaj testujemy też na poziomie Unii Europejskiej, w jaki sposób można to lepiej ułożyć. Ale mówię sobie, solidarność w taki sposób, jak została zapisana w pakcie, nigdy nie może zostać zrealizowana, ponieważ zawiera sobie błędy logiczne.
17: Tak mówi Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, goście rozmowy popołudniowej w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych i na kanale YouTube'owym. Oczywiście tam gorąco zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: 12 minut po 18 to lepsza połowa dnia, jeszcze do 7 z wami, no i jeszcze przecież z gorącą sekretarką, która nigdzie się nie wybiera.
19: W jakich sprawach do niej dzwoniliście, sprawdzimy za chwilę, a my witamy się ponownie. Mateusz Operchał.
14: Jola Filipek i najlepsza muzyka oczywiście w RMF FM. Tylko tu taką znajdziecie.
19: więc dajcie głośniej.

0: the answer.
1: Gorąca sekretarka zawsze na posterunku, podobno macie dużo spraw.
2: No to sprawdźmy.
3: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
4: Chciałem was pozdrowić, dziewczyny. Sprzątam naszą działkę i mam nadzieję, że niedługo zaczniemy budowę. Paweł.
5: 12,2 miliony.
6: Dzień dobry, witam gorąca sekretarko. Właśnie zaczynam trening. Jeszcze 12 kilometrów i kończę. Pozdrawiam, cześć.
7: Siemawiero, tutaj Stefan z Francji, aktualnie z gór. Wiem, że w Polsce zbudowane wszyscy w domu, ale pozdrowienia dla Edka, który pewnie tam ciśnie jeszcze u siebie. Korzystajcie, odpoczywajcie, bo piękne słońce. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy RMF FM z Francji.
8: Nie będę śpiewała za łasetkę masła, ani za pusterka, bo ja nie pasterka.
9: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że właśnie wracam z czekowania uszu mojej 80-letniej babci i to jest znak dla was, aby bez różnicy, jaki jest wiek, spełniać marzenia małe czy duże. Dziękuję bardzo, miłego.
10: Halo, halo, tu Mirosław Nixon, pozdrawiam wszystkich z Kościerzyny. Życzę dużo zdrowia i udanej pogody.
11: Wracam właśnie z plaży, słońce świeci, wszyscy...
2: A co się stało?
1: A nie wiem. Chyba mu się urlop skończył.

0: Polska-Serbia na parkiecie Silesia Cup. Oczywiście będziemy blisko tego meczu.
1: Oczywiście, że tak. Na parkiet w Sosnowcu zajrzymy w Faktach RMF FM o 18.30.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyłat automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
12: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
13: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
14: No weź się, tato.
13: No, spróbuj. Siemianowice.
14: Rosomaki.
13: Skarżysko.
14: Amunicja.
13: No i ostatnie, stalowa wola.
14: Kraby.
13: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie dwóch sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
2: Po reklamie.
1: 18.30 i czas na fakty. Z nami Marlena Chudzia.
17: 12 czerwca wchodzi w życie unijny pakt migracyjny. Jednak, jak zaznaczył w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, pakt w takiej wersji, jak został przed laty przyjęty, nigdy nie zadziała we wspólnocie.
18: I co ciekawe, nie tylko nie jest to znane stanowisko Polski czy kilku innych państw, które mówiło o tym, że pakt się nie jest dostosowany do obecnych wyzwań, tylko tak naprawdę dzisiaj wszyscy. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że najbardziej niezadowoleni z ostatniego rozwiązania, jeśli chodzi o mechanizm solidarności, były kraje południa, które były głównymi orędownikami paktu.
17: Mówił Maciej Duszczyk w rozmowie z Piotrem Salakiem. Cały wywiad jest na rmf24.pl. Kanada, Francja i Włochy zapowiadają wezwanie ambasadorów Izraela do resortu spraw zagranicznych. Chodzi o wczorajszą interwencję izraelskich sił zbrojnych na wodach międzynarodowych wobec flotyli statków płynących z pomocą humanitarną do palestyńskiej strefy Gazy. Izraelczycy zatrzymali ponad 40 jednostek. Wśród niemal 90 zatrzymanych aktywistów jest troje polskich obywateli. Szczególne oburzenie w Kanadzie i we Włoszech wywołało nagranie wideo zamieszczone w mediach społecznościowych przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira. Do związanych i bezceremonialnie traktowanych aktywistów mówi on: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. A polskie MSZ w oświadczeniu pisze jedynie o zaniepokojeniu związanym z tym incydentem i zatrzymaniu polskich obywateli. Zaglądamy teraz na parkiet w Sosnowcu. Polscy siatkarze grają z zespołem w Serbii w towarzyskim turnieju Silesia Cup. W setach jest 1-1, a za pół godziny w Faktach połączymy się z naszym wysłannikiem na to spotkanie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kasia Sienkiewicz. Były momenty, ale teraz coś absolutnie przerażającego. Boję się tego nagłówka. Mogę przeczytać? To jest cytat. Babcia robiła to z młodą kapustą przed duszeniem.
1: To brzmi jak kroniki kryminalne.
0: Ale że babcia, no przecież babcie mają najpiękniejsze serca.
1: Nie, no słuchajcie, nie. Babcia jest niewinna. To kapusta garowała.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Hejka, Tunita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu?
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
6: To posłuchaj.
8: Super! Dziękuję bardzo.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Czeka
5: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
1: Poniedziałek,
19: wtorek,
1: środa,
19: czwartek.
1: Szybko zleci.
19: Byle do piątku.
13: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprawdź to sam, Checking Out krusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
3: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Marzysz o pracy w świecie mody, mediów i marketingu? Konferencja All About Fashion jest właśnie dla Ciebie. Już 12 czerwca poznaj ekspertów branży, zdobądź cenne kontakty i weź udział w warsztatach z kultowymi polskimi markami. Zapraszam, Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna L.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
6: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany.
7: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
8: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
7: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
9: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
7: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
10: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico.
12: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
13: Dziękujemy za dziś, to była lepsza połowa dnia. Ola Filipek
14: i Mateusz Operchał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Marlena Chudzia.
15: Amerykańscy żołnierze w dużej liczbie nadal będą obecni w Polsce, zapewniał po spotkaniach w Waszyngtonie wiceminister Cezary Tomczyk.
16: To nie jest tak, że Polska jest po prostu partnerem Stanów Zjednoczonych. To dzisiaj jasno usłyszeliśmy. Polska jest czymś więcej.
15: W faktach będzie o podatku od nadmiarowych zysków. Zajrzymy też do Sosnowca, gdzie nasi siatkarze przegrywają z Serbią w Silesia Cup. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnił w Waszyngtonie wiceminister obrony Cezary Tomczyk po rozmowie z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
16: W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami. Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni.
15: Mówił na spotkaniu z dziennikarzami wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Briefing właśnie się zakończył, był na nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
17: Co z tego będzie faktem?
15: Do końca czerwca rząd ma przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Obejmie sprzedawców paliw, którzy wobec kryzysu na rynku ropy mogą liczyć miliony złotych dodatkowego przychodu. Nowa danina objęłaby między innymi Orlen. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jak ma działać ten podatek?
18: Obejmie zyski, które nie będą naturalnym rynkowym wahaniem. Granica to marża, którą osiągnęła firma w zeszłym roku, powiększona o 20%. Jeśli zarobi jeszcze więcej, to wtedy uruchomi się podatek od nadmiarowych zysków. Wyniesie 75% od nadwyżki. Rząd chce przyjąć projekt do końca czerwca, tak aby ustawa weszła w życie już w sierpniu, ale ma obowiązywać wstecz, bo obejmie okres od marca tego roku. To może rodzić wątpliwości, czy taka konstrukcja będzie zgodna z przepisami. Rząd liczy, że podatek przyniesie miliardy złotych wpływu do budżetu. Pakiet rozwiązań obniżających cenę paliw słono kosztuje. Co miesiąc to koszt ponad 1,5 miliarda złotych.
15: Trwa czwarty set meczu polskich siatkarzy z Serbią, który otwiera towarzyski turniej Silesia Cup. Biało-czerwoni przegrywają z reprezentacją z Bałkanów 1-2. Mecz w arenie Sosnowiec śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak wygląda gra naszych zawodników?
19: No, bardzo niestabilnie byśmy powiedzieli. Nie brakuje dobrych zagrań, ale często widać też brak komunikacji, no i zgrania, no ale też trudno się dziwić. W składzie jest kilku debiutantów, a Nikola Grbić chce dać zagrać dzisiaj wszystkim. Dobrze przez dwa pierwsze sety na parkiecie spisywał się Bartłomiej Lemański, środkowy, wrócił do kadry po kilku latach. No i widać, że wniósł do tej młodej grupy sporo doświadczenia. Nasza reprezentacja dobrze rozpoczęła ten mecz od wygranego do 23 seta. Kolejne dwie partie należały jednak do Serbów, szczególnie zacięta była ta trzecia, grana na przewagi. No a teraz ten set też zacięty. Biało-czerwoni z Serbami grają punkt za punkt. Teraz o jedno oczko lepsi Serbowie. 11-10. Z Areny Sosnowiec Wojciech Marczyk.
15: Naukowcy potwierdzają, że około 75% gatunków roślin przynajmniej częściowo zależy od zapylaczy. Bez nich nie byłoby wielu owoców czy warzyw. Mowa m.in. o pszczołach. W Trzebini w Małopolsce przedszkolaki uczą się, dlaczego akurat te owady są dla nas takie ważne.
20: Bo robią nam jodek. Bo podtrzymują cały ekosystem. Zapylają kwiatki, i dzięki nim rosną owoce i warzywa.
21: I co nam dają?
20: Miód.
21: Miód.
20: Bierają z kwiatków taki pyłek, co przynoszą do ulej, wtedy robią nam jodek.
15: Sama prawda. A z przedszkolakami w Trzewini rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. My pracowicie dla Was zbieramy fakty. Kolejne wydanie o 20.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Były wczoraj skargi, że poplista nie dedykuje piosenek.
15: Były.
13: No to teraz może odwrócimy sytuację. Lepsza połowa dnia dedykuje dla poplisty.
15: No,
13: to nie wiem, czy ja się podejmę.
15: A ja bym chciała dla Darka zadedykować piosenkę.
13: Nie wiem,
15: piosenkę.
13: Co bym wybrał. No.
15: Darek to taki nasz Vivaldi.
13: Cztery pory roku uwielbiam. Nasz Stradivari.

Jaki to piękny czas w brzmieniach takich modnych, popowych i Harego, i Dawidowych, elektropop z melodią Wiktor Waligura. Cztery pory roku, tu poblista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. I od razu, bez zastanowienia, porywam was z pankującym gitarowym rytmem. I na kolację, i na podróż, i cokolwiek teraz macie w swoich

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

jeżeli piłkarze strzelają gole, no to wiadomo, to Shakira znowu strzeliła złotą bramkę po 16 latach i 4 minionych mundialach, znowu wraca z hymnem na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A jeśli pamiętacie słynne Waka Waka, no to w nowym nagraniu poradzicie sobie z refrenem doskonale. Daj, daj, Shakira, Burna Boy, daj, daj.

0: że teraz mam już.
1: Artyści komponują, śpiewają, a wy głosujecie, zakochajecie się i to jest przepis na najpopularniejszą listę przebojów w Polsce. Pop listę wczoraj Doda była na pierwszym z pamiętnikiem.
2: Kochani, chciałam wam powiedzieć, że dzięki waszemu głosowaniu moja piosenka Pamiętnik jest już 7 raz na pierwszym miejscu pop listy RMF FM i właśnie wyrównałam rekord Nim zajdzie słońce. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Z całego serca.
1: No to bijemy kolejne rekordy.
3: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wiedział, że jest weekend?
9: RMFFM!
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Po reklamie.

przyciąganie. Przyciąganie w tej muzyce. Męskie granie orkiestra z kobiecym pierwiastkiem nareszcie na top ten poblisty. No nareszcie ktoś nazwał rzeczy po imieniu. Głupku, przecież wiesz, że ja ciebie też. W transie tanecznym zostajemy Even i Hollow.

I są tacy, którzy o uczuciach wiedzą wszystko. Mr. Know It All jest wtedy Swims, który zawsze w całul popowo-uczuciowy potrafi. Potrafi no najlepiej. No i powspominać. I tak tęsknotę wywołać. No trafia w serce. Tak w punkt.

0: niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Fever Dream, Alex Warren, na to ten poblisty. A taka gorączka na brzmienie z lat 60., 70. z dawnej wytwórni soulowej Motown Records trwa. Wśród nowych artystów Sienna Spyro. No to nie jest materiał, to jest gotowy hit na lato. Sienna Spyro, Material Lover. W propozycjach do waszej listy.

0: klawisze i gitarę zakochane, jak w piosence pojawia się siódmy las. A Dawid obiecywał zdecydowanie więcej sezonowych przebojów w sezonie przebojowym. Siódmy las, no to kolejne może będą za siódmym morzem i siódmą górą. Czekamy.
1: Lista numer 1.
0: Tame Impala. 1. Jenny Dracula.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
8: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
4: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Poniedziałek,
2: wtorek,
3: środa,
1: czwartek.
2: Szybko zleci.
0: Byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
5: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się 20 najświeższe fakty. W RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
9: Przegląd amerykańskich sił w Europie nie dotyczy Polski, zapewnia wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Za chwilę o rozmowach, które odbyły się dziś w Waszyngtonie. Opowiemy o kłopotach mieszkańców szczecińskich Podjuch, którzy obawiają się złomowiska barek. A w faktach sportowych przegrany mecz Polski z Serbią podczas Silesia Cup. Amerykanie nie opuszczą Polski, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Waszyngtonie rozmawiał z nim korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dobry wieczór. Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział mi po rozmowie w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, że Amerykanie nie opuszczą Polski. Trwa przegląd sił w Europie, jednak nie dotyczy to Polski. O konkretnych liczbach na razie nie ma mowy, ale administracja USA zapewnia, że utrzyma wysoką obecność wojskową w naszym kraju. W ciągu najbliższych tygodni będzie ta sprawa konsultowana. Będzie także konsultowana z sprawa całej obecności wojskowej USA w Europie. Mówił też, że Polska będzie zabiegać nie tylko o utrzymanie obecności wojskowej, ale i jej zwiększenie. I nasi przedstawiciele wojska mają wkrótce rozmawiać o tym z Amerykanami. Podkreślał, że wojska USA w Polsce to przede wszystkim jasny sygnał dla Rosji, dlatego jest to dla nas sprawa priorytetowa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
9: Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej przeprowadzili abordaż na irański tankowiec w Zatoce Omańskiej. Jak podało Centralne Dowództwo Sił USA, były podejrzenia, że jednostka ta łamie embargo Stanów Zjednoczonych na eksport ropy. Po przeszukaniu tankowca załoga otrzymała polecenie zmiany kursu i Marines opuścili pokład.
11: Tym żyje Szczecin.
9: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają kolejny powód do obaw. Tuż obok nielegalnych zbiorników na paliwo powstał zakład utylizacji statków. W sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak komentują tę decyzję?
12: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że złomowisko barek będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń.
13: Podjuchy dla centrum miasta to slumsy. I wszystko, co jest takie kontrowersyjne, na przykład jak tych zbiorników i w tej chwili tego złomowiska, to wypychają tutaj.
14: Chcą nas tutaj zatruć, to są niebezpieczne sprawy. Huk, hałas.
13: 16 godzin na dobę. To są po prostu kpiny z ludzi. To jest przy regalicy, przy rzece, a my zostaniemy z tym smrodem i bałaganem sami.
12: Słyszał pan o tej inwestycji?
15: Tak, oczywiście, jestem przeciw.
12: Firma, która zajmie się demontażem statków, otrzymała wszystkie pozwolenia. W przeszłości jednak właściciel był karany za próbę prowadzenia swojej działalności nielegalnie w tym samym miejscu.
9: Jest szansa, że przed wakacjami uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu. To bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć przed 2 tygodniami z powodu osunięcia się podpory filaru. Na szczęście okazało się, że da się ją naprawić.
16: Ruszyliśmy z pracami naprawczymi. Jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak upadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
9: Mówi Tomasz Filler z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na moście. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Katarzyna Podraza. Zapraszam w jej imieniu na 21.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Porażka polskich siatkarzy na początek pierwszych wieczornych faktów sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
17: Witam, dobry wieczór. W Silesia Cup mamy rzeczywiście nieznaczną porażkę z Serbami 2-3. Na miejscu w arenie Sosnowiec jest Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór. Liczni debiutanci w naszej kadrze. Kogo za ten mecz można wyróżnić?
1: Dobry wieczór. Z pewnością debiutującego w kadrze środkowego Jakuba Majchrzaka, który sporo spędził dziś na parkiecie i prezentował się naprawdę dobrze, nie tylko w bloku, ale też w ataku. Dobrze zagrał również inny z debiutantów, Jakub Kiedos, czy mający już za sobą pierwsze kadrowe szlify Marcel Bakaj. W grze naszej mocno odmłodzonej reprezentacji było widać jeszcze jednak sporo błędów. Jest więc nad czym pracować w kolejnych meczach turnieju Silesia Cup, który już w katowickim Spodku. Biało-czerwoni zagrają z Ukrainą i Bułgarią. Z Areny Sosnowiec, Wojciech Marczek.
17: Dziękuję Wojtku i lecimy do Stambułu, gdzie o 21:00 na stadionie Besiktaszu początek finału Ligi Europy, w którym o trofeum zagrają Aston Villa z Matim Kaszem w wyjściowym składzie i Freiburg. Obrońca Willi, John McGinn, uderzył przed meczem w ton podniosły. Trudno uwierzyć, że 7 lat temu walczyliśmy o awans do Premier League. Myślę, że miło będzie nam teraz zobaczyć tych kibiców, którzy jeździli za nami do Rotherham czy Wigan w środku tygodnia. Zasługują na to tak samo jak my, piłkarze. I mam nadzieję, że damy im coś, czego nie zapomną. Czekamy zatem na pierwszy gwizdek w Stambule, a w Albanii w piłce nożnej sześcioosobowej, czyli Soka. Mistrzostwa Europy Polacy rozpoczęli od zwycięstwa z Czarnogórą 4-1. O czym więcej w faktach sportowych za godzinę.
8: Noc z pogodną aurą, termometry pokażą 7 kresek na Wyżynie Śląskiej, 9 w centrum, najcieplej 12 kresek na Dolnym Śląsku. W czwartek przelotne opady deszczu, z kolei na Podlasiu i w centrum możliwe burze, a na termometrach już 20 kresek na Pomorzu, na Śląsku, w Małopolsce najcieplej 23 kreski na Mazowszu. Poplista plus i powtórka muzyczna sprzed 12 lat, ale to ciągle nowość. Wielka miłość i wielkie pieniądze, Taylor i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: wszyscy o nim wiedzieli i wszyscy bardzo długo czekali, ale trudno było tak naprawdę doczekać się premiery. W internecie to nagranie tego niesamowitego duetu funkcjonowało przez lata jako Leak Unreleased Track. Wielkie odkrycie tego nagrania doprowadziło do tak zwanego połączenia dwóch muzycznych światów. Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip It It, premierowo w RMF FM.
1: Premiera w RMF FM.
0: Rip It It. 12 lat oczekiwania.

0: And I'll write your name.
1: Ale żeby tak w spokoju nie pozwolić się spotkać, zakochać się i kochać wziąć ślub, tylko węszyć go, po prostu sprawdzać konta. I to zagraniczne strony internetu, tym żyją. Umowa przedmałżeńska ujawniona tuż przed dniem ślubu. Taylor Swift i Travis Kelce. No i są spekulacje, bo restrykcyjna ma być intercyza ze względu na posiadane wartości pieniężne i nie tylko. Taylor Swift majątek obliczony między 1 a 2 miliardy dolarów. No to 1 czy 2, ja się pytam. Podczas Travis Kelce około 90 milionów, a może już 180 milionów. A tak naprawdę tu nie chodzi o pieniądze. Miłość jest największym majątkiem.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz.

0: Sachetto. Sacher torte.
1: Co to znaczy?
0: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
1: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
2: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
5: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Poblista w RMF FM.

0: Melodia.
1: Melodia. Sanach. Sanach w stadionowej trasie, przypominam, która rozpoczęła się w ubiegłym roku dwoma wyprzedanymi PGE narodowymi. Sieć podbija wspomnienie Sanach przed jej występem na stadionie w Gdańsku. Co zrobię, jak zapomnę, jak się mówi? No to pozostaje melodia. Zostaje melodia i pozostają przeboje. Kolejny przystanek stadionowej trasy Sanach w przyszłym tygodniu w Poznaniu. No i oczywiście będziemy mieć dla was specjalne, ostatnie zaproszenia. I więcej nowej muzyki, tej najnowszej. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: City Break w Wiedniu dla paczki przyjaciół. Przypominamy o naszej zabawie na www.rmf.fm, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński i pełen atrakcji pobyt w Wiedniu dla waszej ekipy. Pierwszy pociąg z ekipą słuchaczy RMF FM rusza już jutro, a na pokładzie także Nita, która będzie koncertowała. Cześć Nita, dobry wieczór.
1: Cześć Darku i słuchacze RMF FM.
0: Będziesz jechała pociągiem. Mam takie pytanie, no takie na zmysły. Jak pachnie według ciebie podróż pociągiem?
1: Zależy, gdzie siedzisz, bo ja myślę, że przede wszystkim w warsie, no to schabowy. Schabowym pachnie wars. Uwielbiam to.
0: Ale też będzie pachniał muzyką, atrakcjami. Nieprzypadkowo o tym mówię, bo na stronach ciągle można wygrać taką podróż pociągiem i City Break w Wiedniu. Zachęcasz naszych słuchaczy jakoś?
1: Kochani słuchacze radia RMF FM, bardzo, bardzo was zachęcam do udziału w konkursie, ponieważ będziemy grać koncert w pociągu. O. Będzie tam pyszna kuchnia wiedeńska. Do tego jeszcze spędzicie wspaniały trzydniowy urlop. Myślę, że to będzie naprawdę ekstra, ekstra czas, więc zapraszam was.
0: No i możecie się zaprzyjaźnić też z najnowszą muzyką Nity. Zachęcamy teraz. Na pewno w pociągu pojawi się jej najnowszy singiel Szerokości. Beat bardzo wciągający. Będziemy słuchać. My słuchamy. No to do zobaczenia w pociągu, Nita.
1: Bye.
0: Dziękuję, pięknie. Wchodźcie na nasze strony www.rmf.fm. Wciąż mamy miejsca w pociągu, który już 4 czerwca wyruszy z Poznania. Słuchajcie jutrzejszych relacji z pociągu i śledźcie nasze socialki.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
4: U jednych dzieje się wszystko, u innych nic. I też dobrze. Każdy ma inny przepis na weekend. Podziel się swoim na www.rmf.fm. Pogadamy o nim już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
2: Po reklamie.
4: Blisko, bliżej, RMF FM.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
3: No dlaczego?
2: Bo lubi śledzić tekst.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Rozbawimy was już jutro o 5.30.
5: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
9: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
2: No tak, a to tylko dla dorosłych.
3: To będziecie mieć niespodziankę.
5: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
9: Radiowcy bez cenzury.
5: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
10: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
11: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
2: Co to jest za temat? A musimy?
5: A w piątki mikrofon przejmują radiowe Olki.
2: Jak do tego doszło? Nie wiem.
11: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
5: Już jutro po 14.
1: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 21. W studiu Faktach RMF FM pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
15: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek analiza zeszłorocznych wydatków na biura poselskie. Do najnowszych sejmowych danych dotarł dziennikarz RMF FM. Posłuchajcie, który z polityków wydał najwięcej pieniędzy. Potem trzęsienie ziemi w Danii. Jedno z najsilniejszych historii. Polecamy też fakty sportowe, w nich rozpoczynająca się finał Ligi Europy. Około 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Sejm opublikował najnowsze dane, z którymi zapoznał się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Na co dokładnie przeznaczają tę sumę?
2: Te pieniądze wykorzystywane są przede wszystkim na pensje dla współpracowników, wynajem lokali pod biura poselskie, wszelkiego rodzaju materiały biurowe czy słynne już przejazdy, czyli tak zwane kilometrówki.
15: Kacprze, to kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
2: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że wszyscy zapłaciliśmy też za utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Prawie 290 tysięcy złotych. Tyle, że polityka PiSu w ubiegłym roku nie było w ogóle w Polsce, bo od końca 2024 roku ukrywał się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości.
15: Trzęsienie ziemi nawiedziło Danię. W Kopenhadze miało ono magnitudę 3,9. Według służb geologicznych Danii i Grenlandii były to najsilniejsze wstrząsy w historii duńskich pomiarów od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. Wstrząsy były odczuwalne przez mieszkańców innych miast, m.in. Odense oraz szwedzkiego Malmö.
16: Fakty z Pomorza Zachodniego.
15: Wszystkie szczecińskie uczelnie rozpoczęły już rekrutację na studia. Ofertę przejrzała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jakie nowości czekają w tym roku na studentów?
17: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje dwie nowości. To kierunki analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja. Największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Szczeciński, ma dla studentów 10 tysięcy miejsc na 90 kierunkach, w tym trzech nowych. Chodzi o ochronę środowiska, filologię germańską z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Pomorski Uniwersytet Medyczny robi krok w stronę studentów zagranicznych. Więcej przedmiotów ma być nauczanych po angielsku. Maturzyści mają czas do lipca na złożenie dokumentów, z wyjątkiem kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne.
15: A na koniec tych faktów jeszcze ważna informacja dla zmotoryzowanych w Małopolsce. Z powodu prac serwisowych właśnie został zamknięty tunel w Zielonkach na północnej obwodnicy Krakowa w ciągu ekspresowej S52. Prace potrwają do 5 rano. Kolejnej nocy, czyli z czwartku na piątek, zamknięty będzie tunel w Dziekanowicach. Samochody zostaną w tym czasie skierowane na objazdy.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Futbol sześcioosobowy na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek.
18: W podstawowej wersji piłki nożnej mundial niestety nasz kraj ominie, więc pocieszmy się soka, bo tutaj jest czym się pochwalić. Polacy to mistrzowie świata i mistrzowie Europy. Euro w Albanii właśnie rozpoczęli od zwycięstwa z Czarnogórą 4-1, a dwa gole strzelił Norbert Jaszczak.
19: Jak to wyglądało, no znowu straciliśmy pierwszą bramkę, znowu przegrywaliśmy do przerwy, więc się nic na razie nie zmienia co do mistrzostw świata. Bardzo dobrze się podnieśliśmy, trener dał cenne wskazówki w przerwie. Soka to jest taka dyscyplina, że jak stracisz pierwszą bramkę, nie możesz stracić pierwszej bramki, no bo byłaby lepsza drużyna, no to byłby smród.
18: Jutro Polacy zagrają z Irlandią, w piątek z Bułgarią. Wracając do futbolu, w 11:00 pierwszy meldunek ze Stambułu w finale Ligi Europy. Aston Villa z Matim Kaszem remisuje po kilku minutach gry z Freiburgiem 0-0, ale już miała świetną sytuację do zdobycia gola. Tu będziemy jeszcze zaglądać się oczywiście, a teraz Zabrze, gdzie jutro Górnik zostanie oficjalnie przejęty przez nowego właściciela, Lukasa Podolskiego. Decyzję jednogłośnie poparli dziś miejscy radni. Za 86% udziałów firma Poldiego zapłaci 4 miliony złotych i potem właśnie taką kwotę co roku przez 3 lata będzie wpłacać do klubu. Na koniec Orlen Basket Liga i emocjonująca rywalizacja ćwierćfinałowa między Arką Gdynia i Śląskiem Wrocław. Będzie w niej decydujący piąty mecz. Dziś Arka wygrała po dogrywce 86-84.
20: Charakter tego zespołu, to jest podsumowanie jakby sezonu tym meczem. Przegrywaliśmy do połowy, ale wiedzieliśmy, że nie chcemy kończyć tego sezonu i daliśmy z siebie wszystko w tej drugiej połowie, co zresztą chyba było widać.
18: Mówił koszykarz Arki Jarosław Zyskowski. W serii meczów Arka Śląsk 2-2, a w rywalizacji Zastalu Zielona Góra z Kingiem Szczecin 2-1 dla Zastalu. Trwa teraz czwarty mecz i pod koniec pierwszej połowy, drugiej kwarty 43-41 dla Zastalu.
14: Pobliżce Plus i perfekcyjna Metallica i mistrz coverów i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Daniela David, The First Time, wokalista oczywiście Maneskin na solowym projekcie. Mamy informację od zespołu, powracają na trasę koncertową już w przyszłym roku. Zaczną pewnie od festiwalu Sanremo, który wygrali, potem wygrali Eurowizję i potem wielka kariera koncertowa i muzyczna wybuchła na całym świecie. Ba, kilka koncertów zagrali nawet przed Stonesami w trasie koncertowej. Charlie Watts, pamiętam, zapytany, a co tam sądzi o muzykę Maneskin? No grają. Grają na gitarach, powiedział.
1: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
2: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
4: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
5: Ja urodzony.
3: A w piątki pora na radiowe Olki.
5: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
4: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
3: Już jutro po 14.
6: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Darek Maciborek i Poblista tylko w RMF FM.

Do historii światowej muzyki rockowej wpisał się już na początku swojej kariery, kiedy to podczas legendarnego festiwalu Woodstock zaśpiewał piosenkę Beatlesów lepiej niż Wielka Czwórka z Liverpool.

0: Hi, this is Joe Cocker, and you're listening to RMF FM.
1: Jako nastolatek miał swój własny zespół The Grease Band, ale muzykował rodzinnie wcześniej. Vic, mój brat, był 3 lata starszy ode mnie i miał grupę skiflową. Ja miałem jakieś 12-13, mój głos się już nie łamał i czasami, kiedy mi pozwalali, śpiewałem z nimi piosenki Lonnie'ego Donegana. Był to dla mnie zaszczyt, bo to było takie świeże, a Vic grał na desce do prania. Zamiast pójść na studia, grałem w barach i pubach. To był mój sposób na życie, a potem przyszły sukcesy. W latach 70. rzeczy przybrały zły obrót. Ciężko udźwignąć ciężar sukcesu, kiedy z człowieka, którego nikt nie chce znać, nagle stajesz się kimś. Zacząłem dużo pić. Życie wymknęło się spod kontroli, tak twierdzi Joe Cocker. Mistrz coverów nigdy nie miał problemów z doborem repertuaru na kolejną płytę. Kiedy okazuje się, że Joe Cocker nagrywa nową płytę i dowiadują się o tym ludzie z banku piosenek, jesteśmy zasypywani taśmami. Nawet nie wiesz, jakie straszne rzeczy potrafią nam przysłać. Rzeczy, które w ogóle do mnie nie pasują, których nikt normalnie by nie przysyłał. Joe Cocker. Musimy pamiętać o tym niezatapialnym głosie, chrypiącym rock'n'rollem i coverami. Dzisiaj obchodziłby swoje 82. urodziny Joe Cocker. To nagranie zostanie z nami zawsze.

0: No i wszystkim się można zakochać, słuchając Olivia Dean's Easy to Fall in Love, ale w muzyce to zdecydowanie tak. Metallica. Podczas wczorajszego koncertu, to wszyscy wiedzą, sieć oszalała, znając relacje, zagrała na Stadionie Śląskim hit perfektu. Chcemy być sobą. Genialny gest światowej klasy Metalliki. Ryszard Sygitowicz, twórca gitarowego riffu do nagrania, no też oszalał. Kapela światowego formatu gra jego riff, przyznaje dzisiaj w mediach. A Grzegorz Markowski dowie się, jak powiedziała z kolei Patrycja Markowska, w niedzielę, no bo nie używa socialku.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
10: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

I był taki czas, że Bryan Adams występował na festiwalu w Sopocie. Cloud, Number 9, RMF, najlepsza muzyka. A my już koncertowo was zapraszamy, bo to już za chwilę. 22-24 maja. Polsat Hit Festival w Sopocie w Operze Leśnej. Dwa dni muzycznych szaleństw koncertowych i trzeci dzień kabaretowego szaleństwa. Tylko najlepsi na scenie. Na scenie też ponad 150 artystów. Na jednej scenie na pewno też Rotary z przebojem na jednej z dzikich plaż. Mamy dla was zaproszenia na drugi dzień festiwalu. 3-3-2-2. Już trzy sztuki nam zostały. Piszcie może, może tak w klimacie zbliżającego się lata. Co można robić na jednej z dzikich plaż? 3-3-2-2. Zaproszenia na Polsat Hit Festival czekają.

0: sama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
4: No nie wiem.
3: Bo porywa publiczność.
5: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
6: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
11: To posłuchaj.
12: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Czekaj.
8: Ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Poniedziałek,
16: wtorek,
17: środa,
15: czwartek.
16: Szybko zleci,
15: byle do piątku.
8: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
18: Sponsorem byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
19: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
20: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
21: Po reklamie.
22: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
23: Zapraszam. Trzech Polaków z zarzutami szpiegostwa na rzecz Kremla. Posłuchajcie, jakie były ich plany. Wrócimy też do stolicy i wielkiego protestu związkowców Solidarności.
24: Zamykanie elektrowni i kopalń. To jest masakra.
23: Śledzimy też piłkarski finał Ligi Europy. Więcej o tym w faktach sportowych. Polaków zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Agenci działali na zlecenie Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Decyzją białostockiego sądu trafili do aresztu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
25: Zatrzymani mają 48, 50 i 62 lata. Są członkami paramilitarnej prorosyjskiej organizacji o nazwie Zadrużny Krąg Dywizja Słowiańska. Jak twierdzą śledczy, mężczyźni wykonywali polecenia Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa.
26: W tym przypadku mamy tak naprawdę kilkuletnie, trwające w przypadku niektórych podejrzanych od 2019 roku działanie różnego rodzaju, czasami pod przykrywką szkoleń militarnych, paramilitarnych. Natomiast te działania wszystkie były realizowane na zlecenie rosyjskiego wywiadu.
25: Jak dodał prokurator Przemysław Nowak, z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani przygotowywali się do działań sabotażowych i dywersyjnych w Polsce, zbierali i przekazywali FSB informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w naszym kraju, prowadzili też działalność propagandową i dezinformacyjną. Podczas przesłuchania nie przyznali się do zarzutów, złożyli wyjaśnienia. Za zarzucane im czyny grozi dożywocie.
23: Przyjechali do Warszawy, by powiedzieć nie Zielonemu Ładowi, polityce rządu, zwolnieniom grupowym i zamykaniu dużych zakładów pracy. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez centrum Warszawy, wykrzykując swoje niezadowolenie.
24: Zamykanie elektrowni i kopalń, to jest masakra.
27: A pana zakład stoi właśnie przed taką groźbą?
24: W tym momencie jest nasz zakład zamykany.
27: Traci pan pracę?
24: Tak, kończę w sierpniu.
27: Ma pan już jakiś plan B, co dalej?
24: Nie, jestem w wieku przed emeryturalnym. ale którym brakuje 4 miesiące i nie wiem co dalej.
0: Ja kocham Polskę i kocham wszystkich i powinna być jedność.
1: Jestem na emeryturze już, ale już od dłuższego czasu zawsze jestem na każdej manifestacji w obronie dobra, które powinno powrócić do Polski.
2: Pan z jakim przyjechał postulatem?
1: Żeby po prostu i ten Zielony Ład był po prostu zatrzymany. I nauczyciele, żeby po prostu mieli więcej swobody niż teraz, to mają po prostu są ograniczeni jakimiś tam zakazami w szkołach.
23: Z manifestującymi w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. O poranku polecamy nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta, a 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Adriana Zandberga, współprzewodniczącego i posła partii Razem. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
4: Te fakty robią wrażenie.
23: Uwaga, miłośnicy koni. Więź człowieka z tymi zwierzętami sięga nawet 5000 lat, czyli o 1000 lat dłużej niż dotychczas przypuszczano. Naukowcy ustalili tę nową granicę, między innymi badając ludzkie szczątki pochodzące z epoki brązu. Więcej na ten temat ma dla Was korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
10: W kościach miednicy, udach oraz w dolnych partiach kręgosłupa tych ludzi odkryto specyficzne zmiany z wyrodnieniowe, tak zwany syndrom jeźdźca. Stałe obciążenia biomechaniczne wynikające z regularnego dosiadania koni bez użycia siodeł zostawiły w strukturze tych szkieletów jednoznaczną pieczęć. To dla uczonych ostateczny dowód na to, że konie były ujeżdżane i intensywnie eksploatowane już we wczesnej epoce brązu. Przesunięcie tej granicy w czasie rzuca zupełnie nowe światło na to, jak formowała się relacja konia z człowiekiem. Zwierzęta te nie były jedynie żywym inwentarzem, stały się pierwszym prawdziwie rewolucyjnym środkiem transportu.
23: A przed ostatnimi dziś wieczornymi faktami sportowymi polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. W nich o swojej wielkiej miłości do tańca i związanych z nim sukcesach opowie jedna z krakowskich pań policjantek. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Aston Villa bliżej wygrania Ligi Europy. Więcej już teraz w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek.
11: Tak jest, do przerwy w Stambule klub z Birmingham z Mattim Cashem w składzie prowadzi z Freiburgiem 2-0. Oba gole padły w końcówce pierwszej połowy. Najpierw do siatki trafił niepilnowany w polu karnym Tielemans, a w doliczonym czasie pięknym rogalem w okienko podwyższył Buendia. Czekamy teraz na drugą odsłonę. Lada chwila się rozpocznie. Rewolucja czeka piłkarską Ligę Narodów. Od sezonu 2028-29 w rozgrywkach będą 3 dywizje zamiast 4, a w każdej z nich 3 grupy po 6 zespołów. UEFA proponuje też duże zmiany w eliminacjach na Mundial i Euro. Zamiast grupowego będą one miały odtąd częściowo format ligowy. O co chodzi, sprawdźcie na rmf24.pl. Nasi siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny niestety od porażki. W Sosnowcu w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup przegrali z Serbią 2-3, ale jest jasne, że od wyniku ważniejsze były liczne debiuty w kadrze. Na przykład Jakuba przybył od kilku dni ledwie 17-latkę. O wrażenia zapytał go Wojtek Marczyk.
16: Gdzieś tam był dreszczyk emocji, gdy wchodziłem na boisko, ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu i dziękuję trenerowi, że dał mi szansę.
17: Ale nogi trochę drżały, czy to były takie, wiesz, bardziej motyle w brzuchu?
16: Bardziej chyba nogi drżały niż takie motyle w brzuchu, ale wiadomo, że jak tam pierwszą piłkę rozegrałem i Kuba Majszak skończył, to zeszło troszkę ciśnienie ze mnie.
11: W Silesia Cup Polacy zagrają teraz już w Katowicach. W piątek z Ukrainą, w sobotę z Bułgarią. Maja Chwalińska, krok od występu we French Open. Nasza tenisistka w drugiej rundzie kwalifikacji pokonała francuskę Carole Monet 6-0, 6-1. O awans teraz zagra z Holenderką Suzanne Lammens. Z kwalifikacji niestety odpadła Katarzyna Kawa.
22: Lista Plus i Cher Forever i Mata i Chopin i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Jedna z najbardziej wpływowych, niepowtarzalnych postaci, instytucja światowej popkultury, ikona muzyki, filmu, mody. Cher obchodzi swoje dzisiejsze 80. urodziny. 6 dekad na scenie. Niepowtarzalny, absolutny rekord. Inspiracja dla największych gwiazd popu: Madonny, Lady Gaga, Beyoncé, Dua Lipy. Nie wiem, czy wiecie, ale autotune, no to świadomy zabieg artystyczny Cher. No i mogą wszyscy artyści podziękować. Efekt Cher, który czasami jest wykorzystywany w studiach nagraniowych. Pierwsza dama pokazała empek w amerykańskiej telewizji. Zawsze odważna. No i oczywiście królowa Twittera, memów, co powiedziała mama, gdy powiedziała jej: ty słuchaj, wyjrzyj się ustatku i no znajdź bogatego męża. Mamo, ja sama jestem bogatym mężem. Wszystkiego pięknego, zdrowia, miłości dla Cher.

Emocje Money Trips i fragment Chopina i Chopin w nagraniu Hello. Chopin, Nicola, ikona popkultury, kultury tamtych swoich czasów, no powraca w duetach nieprzewidywalnych. Tak Mata rozpoczął drugi koncert na PGE Narodowym z Chopinem.

0: tych dwóch wyprzedanych koncertach na PGE Narodowym trzeba powiedzieć. Historyczna historia dzieje się na naszych oczach. Z matą.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
5: RMF FM. Dobry wieczór.

pojawiają się dreszcze i też podniecenie. To nie ze względu na Tim Impala, Jenny i Dracula, ale Selena Gomez zagra w 4-godzinnym filmie dla dorosłych. Roboczy tytuł The Origin of the World. W sieci budzi emocje duet aktorski Seleny Gomez i Kate Blanchett. W jednym projekcie historia w filmie obejmuje 150 lat. Film określany jako X-rated i bardzo odważny obyczajowy, czyli może klasyk dla nowych pokoleń.

0: w zaciszu domowym, by może w podróży, wieczorową, nocną porą przychodzą do Was historie prawdziwe, które opowiadamy.
1: Śledztwo toczy się w jednym kierunku, a działania policji jasno sugerują, że Rebeka nie wyszła żywa z domu swojej siostry i swojego szwagra, a to z kolei budzi ogromne wątpliwości ze strony bliskich nastolatki.
0: Zmowa milczenia, podcast w RMF FM. Po 23:00 zapraszamy.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
0: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
0: Czeka.
3: Ponad milion złotych.
0: Zagrasz?
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podreza.
9: Na początek doniesienia zza oceanu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Pentagon chciał odwołać wysłanie brygady do Polski, teraz mówi o zawieszeniu. Mamy też nowe informacje ze śledztwa w sprawie utonięcia 18-latka w jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. A na koniec wielka miłość krakowskiej policjantki do tańca. Administracja Trumpa zamierzała całkowicie odwołać wysłanie brygady pancernej do Polski i nie zastępować jej, a teraz się z tym wstrzymali, powiedział szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers, cytowany przez portal Notus. Nasz prezydent rozmawia z prezydentem Polski o potencjalnych opcjach. Mam nadzieję, że ten problem zniknie, dodał. Rogers od początku był jednym z wielu krytyków ruchu Pentagonu. Dziś spotkał się z wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim, który jutro ma zaplanować rozmowy również w resorcie obrony. Chłopcy wcześniej pili alkohol. To nowy szczegół ze śledztwa w sprawie utonięcia 18-latka w jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Młody mężczyzna pływał z trzema znajomymi rowerem wodnym, który się wywrócił. Więcej o tym reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
10: Czterech maturzystów z Mazowsza przyjechało na Mazury w niedzielę. Wczoraj po 6 rano postanowili skorzystać z roweru wodnego, który był na wyposażeniu domku, który wynajęli. W czasie przesiadania się na jeziorze doszło do wywrotki. Dwóch nastolatków dopłynęło do brzegu. Jeden trzymał się roweru, wyciągnęły go z wody służby. 18-latka niestety nie udało się uratować. Jego ciało znaleziono po kilku godzinach. Jak się dowiedziałem, wszyscy uratowani spożywali wcześniej alkohol. Dwóch z nich miało powyżej 0,5 promila, jeden mniej niż pół.
9: Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska otwiera nowy rozdział i ponownie możemy wzmocnić nasze relacje, powiedział premier Węgier Peter Madziar po spotkaniu z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Peter Madziar przed południem był w Warszawie, a swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce zakończył w Gdańsku. O czym rozmawiali premierzy Polski i Węgier, reporter RMF FM Jakub Rybski.
11: O tym, że Węgry i Polska znów będą współpracowały zarówno w sprawach geopolitycznych, jak i europejskich, premier Węgier zadeklarował odbudowę Grupy Wyszehradzkiej i zapowiedział, że zaprosi przywódców tego formatu na szczyt pod koniec czerwca. Węgry będą partnerem Polski we wszystkich sprawach, ale także dla Słowacji i Czech, tak aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy. Z kolei premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska będzie gotowa do pomocy i współpracy z Węgrami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
12: Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje, infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny.
11: Donald Tusk podkreślił również, że Polska i Węgry będą pracować nad wspólnym stanowiskiem europejskim dotyczącym Ukrainy.
9: Prezes Bogdan Święczkowski nie wpuścił do Trybunału grupy sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa. 13 członków KRS pojawiło się w Trybunale na zaproszenie sędziów czekających od 2 miesięcy na objęcie urzędów. Na miejscu przebieg wydarzeń obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
13: Sędziowie nie przekroczyli nawet furtki prowadzącej na dziedziniec. Najpierw wstępu przez domofon odmówił im strażnik, a potem przyszła rzeczniczka Trybunału.
14: W tym momencie nie organizujemy żadnego spotkania.
15: Ale chcielibyśmy spotkać się po prostu
14: z tymi sędziami, którzy przebywają na korytarzu.
15: Nie ma zgody na odbywanie jakiegokolwiek spotkania.
13: Mówiła Weronika Ścibor, proponując uzyskanie zgody na umówienie się. Po chwili z budynku do bramki podeszła jednak grupa sędziów urzędujących wcześniej w holu, a Krystian Markiewicz wyjaśnił, co działo się wtedy w środku.
16: Prezes stwierdził, że to jest jego prywatny chyba trybunał. Przed chwilą szedł do nas na dół i powiedział, mocno zdenerwowany, że jeżeli chodzi o naszą czwórkę, to my nie możemy nikogo zapraszać.
13: Ostatecznie i zapraszający, i zaproszeni pozostali na ulicy.
9: Jak przekazał wcześniej rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, ostateczna wersja odpowiedzi dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sytuacji czworga sędziów, którzy nie zostali dotąd dopuszczeni do wykonywania obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym, do końca dnia miała zostać przekazana do Europejskiego Trybunału.
17: Są i takie fakty.
9: Na koniec faktów posłuchajcie jeszcze o niezwykłej pasji krakowskiej policjantki. Nadkomisarz Monika Guja-Stefańska wraz ze swoim partnerem podbija międzynarodowe turnieje taneczne. Jak podkreśliła w rozmowie z RMF Max, nie byłoby to możliwe bez wsparcia kolegów z pracy.
18: W pracy mam taką po prostu możliwość i to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja sobie po prostu muszę też w głowie ułożyć układ, muszę go pamiętać. Bardzo dziękuję panu komendantowi, że mam taką możliwość. Panu komendantowi jednemu, drugiemu, mojemu panu naczelnikowi Andrzejowi. Bardzo dziękuję wszystkim i tak samo kolegom i koleżankom, którzy mnie wspierają.
9: A my pani policjantce gratulujemy i życzymy kolejnych tanecznych sukcesów.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek z Mowy Milczenia. Zaginięcie Rebeki Roisch to jedna z najbardziej tajemniczych i najbardziej burzliwie komentowanych spraw kryminalnych w Niemczech. Wywołała niespotykane do tej pory napięcie między bliskimi a śledczymi. Powstały dwa obozy kompletnie różnych spojrzeń na tę sprawę, których niestety nie sposób pogodzić. Czy mamy tu do czynienia z rodzinną zmową milczenia, czy może fatalnym błędem śledczych, który nieodwracalnie zamknął drogę do prawdy?
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Jest luty 2019 roku. W spokojnej dzielnicy Berlina mieszka małżeństwo, 55-letni Bernard i jego o 3 lata młodsza żona Bridget. Para ma też 3 córki. Najstarsza Jessica ma 27 lat, męża Floriana i 2-letnią córkę. Urodzona pośrodku Vivienne ma 23 lata i także swoje życie i własną rodzinę. Dlatego z Bernardem i Bridget mieszka już tylko najmłodsza z córek, 15-letnia Rebecca. Jednak relacje między wszystkimi członkami rodziny są wciąż bliskie i serdeczne. Rodzice i starsze siostry wspierają najmłodszą Rebekę, która nadal uczy się w szkole. Chodzi do 10 klasy w szkole integracyjnej i to właśnie na nastolatce skupiona jest teraz uwaga rodziców, którym zależy, by wychować ją i przygotować do dorosłego życia. Na szczęście dziewczyna nie sprawia kłopotów. Dobrze się uczy i jest zwykłą nastolatką, taką samą jak jej rówieśniczki, chociaż jest coś, co ją wyróżnia. Rebeka jest wyjątkowo piękna, niemal jak z obrazka, i swoją urodą zachwyca wszystkich, co bywa dla niej nieco kłopotliwe, bo z natury jest wstydliwa i nie przepada za nawiązywaniem nowych znajomości. Ma bardzo wąskie grono najbliższych znajomych, 2 przyjaciół, Aileen i Lukasa, którzy są jej najbliżsi i zawsze stoją za nią murem, bo w szkole Becky nie ma najłatwiejszego życia. Już od 2 spotyka się z brakiem akceptacji ze strony reszty rówieśników. Często jest wyśmiewana i obrażana, co tylko bardziej zamyka ją na świat. Rebeka najlepiej czuje się w domu, z rodziną, a przede wszystkim lubi przebywać ze swoimi siostrami i ich dziećmi. Kocha swój bezpieczny pokój, w którym bez przerwy mogłaby słuchać swojego ukochanego K-popowego zespołu, czyli BTS. Becky, bo tak na Rebekę mówią bliscy, jest zakochana w tym boysbandzie. Rebeka o BTS wie wszystko. Udziela się też na forum fanów zespołu, gdzie ma grono internetowych znajomych z taką samą pasją. W internecie czuje, że może być sobą. Tu poznaje nowych ludzi, ale też dzieli się swoimi problemami czy przemyśleniami. Niedawno w sieci poznała też nowego kolegę, Maxa, ale póki co to tylko internetowe koleżeństwo. Jest 17 lutego 2019 roku. To niedziela, a Rebeka od rana jest w świetnym humorze. Dzisiaj nocuje u swojej starszej siostry Jessiki. Jej mąż, Florian, wychodzi na spotkanie firmowe, dlatego siostry będą mogły urządzić sobie tak zwany babski wieczór. I tak też się dzieje. Gdy za oknem jest już ciemno, a mała córeczka Jessiki śpi, dziewczyny zasiadają z pizzą przed telewizorem i spędzają beztrosko czas. Jednak gdy wybija 23, obie zdają sobie sprawę, że jest już naprawdę późno. Jutro poniedziałek. Rebeka musi rano wstać do szkoły, a Jessica o 7 musi wyjść do pracy. Obowiązki wzywają, a weekend dobiegł końca, dlatego niedługo później w całym domu zapada cisza. Kilka godzin później, o 5:40, do domu z imprezy firmowej wraca Florian. Gdy on kładzie się do łóżka, jego żona wstaje. Musi przygotować się do pracy, a córkę do żłobka. Kilka minut po godzinie 7 rano kobieta opuszcza swój dom, w którym zostaje śpiący w sypialni Florian i jeszcze śpiąca w salonie Rebeka. Jeszcze, bo już 20 minut później do nastolatki dzwoni mama, która nie chce, by córka zaspała do szkoły. Rebeka jednak telefonu nie odbiera, ale z drugiej strony lekcje zaczyna przed godziną 10, więc ma jeszcze czas. Tylko że gdy przez kolejną godzinę nastolatka nadal nie podnosi słuchawki, mama dzwoni do swojego zięcia Floriana, którego budzi ze snu. Mężczyzna zaspany rusza sprawdzić, gdzie jest Rebeka, ale spokojnym głosem oznajmia, że nie ma jej w domu, tak samo jak nie ma jej rzeczy i że najpewniej wyszła. I wiele na to wskazuje, bo jednej z koleżanek już po 7 rano Rebeka wysłała zdjęcie, na którym stoi przed lustrem w domu swojej siostry, ubrana w bluzę swojego ulubionego zespołu. Tylko że mimo, że Rebeka wstała o czasie, to nie pojawia się w szkole. Nie zjawia się też ani w domu, ani u siostry, gdy lekcje się kończą, a to sprawia, że jej bliscy wszczynają alarm. Gdy mama Beki dowiaduje się, że córki nie było na zajęciach i że jej najbliżsi znajomi także nie mają z nią kontaktu, natychmiast zgłasza zaginięcie służbom. Jednak policja początkowo wychodzi z założenia, że 15-latka na pewno zaraz sama wróci do domu. Rodzina nie ma jednak zamiaru czekać. Od razu publikuje apele w sieci, szuka dziewczyny na własną rękę. Ale wszystko na nic, bo Rebeka po raz pierwszy w życiu nie wraca do domu na noc. Kolejnego dnia bliscy i znajomi przeczesują centymetr po centymetrze 3-kilometrową trasę od domu siostry do szkoły, ale nie natrafiają na żaden trop. Zaczynają się zastanawiać, czy Rebeka w ogóle planowała tego dnia pojawić się na lekcjach, a może z kimś się umówiła. Strach o 15-latkę i jej los zaczyna paraliżować bliskich, zwłaszcza gdy mijają kolejne dni bez odzewu. Przerażenie sięga zenitu po 4 dniach od zaginięcia nastolatki, gdy opinię publiczną obiega szokująca wieść. Sprawa zniknięcia 15-letniej Rebeki właśnie trafiła do Wydziału Zabójstw. Okazuje się, że przez tych kilka dni śledczy przeanalizowali ponad 70 informacji, jakie napłynęły do nich po medialnych apelach, a teraz rozpoczynają prace poszukiwawcze na ogromną skalę. Nad spokojną okolicą domków jednorodzinnych od rana lata helikopter z kamerą termowizyjną. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy przeczesuje okoliczne tereny, sprawdzając zarośla, studzienki, a nawet kontenery na używaną odzież. Kolejnego dnia do domu Floriana i Jessiki wkraczają technicy kryminalistyki, którzy skrupulatnie przeszukują dom, w którym po raz ostatni cała i zdrowa widziana była nastolatka. I właśnie te działania rodzą wiele pytań, zwłaszcza gdy dociekliwe oko dziennikarzy dostrzega, jak policjanci przeczesują garaż i jak zabezpieczają do dalszych badań czerwony samochód Floriana. Da się wyczuć w powietrzu, że coś się dzieje, a po kilku godzinach pracy śledczych dzieje się coś, co tylko potwierdza te teorie. Niespodziewanie 27-letni szwagier nastolatki zostaje wyprowadzony przez policjantów z przeszukiwanego domu i odprowadzony do aresztu tymczasowego. Jak się szybko okazuje, mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatki, co z kolei szokuje opinię publiczną i jednocześnie oburza bliskich, którzy stoją murem za Florianem. Kompletnie nie rozumieją tego, co się dzieje. Florian jest niewinny. Rodzina będzie trzymać się razem. Powtarzają jak mantrę. Czy więc rzeczywiście jest to jakieś jedno wielkie nieporozumienie? Czy może coś jest na rzeczy? Więcej udaje się dowiedzieć ponad 2 tygodnie od zaginięcia Rebeki, gdy za pośrednictwem bardzo popularnego niemieckiego programu kryminalnego prokuratura zwraca się do społeczeństwa i ujawnia nowe, szokujące informacje. Okazuje się, że w dniu zaginięcia nastolatki, na krótko przed godziną 11 i drugi raz kolejnego dnia, ale w późnych godzinach wieczornych, automatyczny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych na autostradzie zarejestrował samochód Floriana. Mężczyzna zaraz po zniknięciu swojej szwagierki, a potem w czasie, gdy rodzina rozpaczliwie jej szukała, pojechał na daleką wyprawę sprawę w kierunku Polski. Nie był też w stanie wystarczająco wytłumaczyć się śledczym z tych nietypowych dla niego podróży, a na dodatek ta wersja, jaką przedstawił, nie pokrywa się z posiadanymi przez policję dowodami. Dlatego też w programie opublikowany zostaje wizerunek Floriana, a także zdjęcie jego samochodu. Policja kieruje apel do opinii publicznej, by każdy, kto rozpoznaje pojazd lub mężczyznę, koniecznie się do nich zgłosił. Chcą odtworzyć jego poczynania od zaginięcia dziewczyny. Ten krok przerasta oczekiwania wszystkich, bo na policję napływa ponad 700 zgłoszeń, które z kolei są impulsem do rozpoczęcia zakrojonych na ogromną skalę poszukiwań. Tym razem działania skupiają się wzdłuż trasy tajemniczych podróży Floriana, a prace te trwają ponad miesiąc. Przez ten czas od rana do wieczora setki policjantów, helikoptery, łodzie z echosondami i przewodnicy z psami do poszukiwania zwłok przeszukują ogromny teren. Niestety bez efektu, bo po Rebece nie ma śladu. Już za chwilę wrócimy do tej niezwykle tajemniczej sprawy, która od lat budzi emocje i dzieli nie tylko rodzinę, ale i całą niemiecką opinię publiczną.

0: Witam ponownie, tu Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wracamy do historii o zaginięciu Rebeki Roisz. Sprawy, która od 7 lat nie daje spokoju ani śledczym, ani rodzinie.
1: Zmowa Milczenia w RMFFM.
0: Śledztwo toczy się w jednym kierunku, a działania policji jasno sugerują, że Rebeka nie wyszła żywa z domu swojej siostry i swojego szwagra, a to z kolei budzi ogromne wątpliwości ze strony bliskich nastolatki. Rodzina zarzuca śledczym, że skupiają się na jednym wątku, w który oni sami nie wierzą i przez to tunelowe myślenie nie poświęcają dostatecznej uwagi na przykład postaci Maxa, kolegi Rebeki z internetu, który podobno po jej zniknięciu usunął wszystkie konta w sieci. Jednocześnie nadal murem stoją za Florianem, którego bez względu na teorie śledczych uważają za niewinnego i skrzywdzonego przez policję. Tylko że śledczy przyłapują 27-latka na kłamstwie. Florian cały czas uparcie twierdzi, że gdy wrócił do domu z imprezy pracowniczej, to od razu położył się spać i spał aż do momentu, gdy nie obudziła go mama Jessiki i Rebeki, ale to okazuje się być kłamstwem. Jak wskazują raporty z routera zainstalowanego w domu siostry zaginionej nastolatki, telefon Floriana logował się do sieci przez resztę nocy aż do rana. Mężczyzna był cały czas aktywny na komunikatorze i przeglądał też strony z filmami dla dorosłych. Co więc działo się, gdy 27-latek i 15-latka zostali pod jednym dachem sami? Wszystko zaczyna wyglądać naprawdę dziwnie. Ale niczego nie udaje się ustalić. Po 21 marca policja musi skapitulować. Nie mają jednoznacznych dowodów na niczyją winę, dlatego też Florian wychodzi na wolność. Pojawia się wątek konfliktu w szkole, który zdaniem rodziny jest najbardziej prawdopodobny. Napływa nawet informacja z Polski, gdzie podobno Rebeka była widziana w jednym z krakowskich centrum handlowych w towarzystwie jakiegoś starszego mężczyzny. Wszystkie te wskazówki okazują się prowadzić donikąd, a po 7 miesiącach od zaginięcia śledczy znowu przeszukują okolice autostrady, a w poszukiwaniach ponownie bierze udział cały sztab wyszkolonych funkcjonariuszy. Niestety, mimo upływu czasu i tak wielu działań, nic się nie zmienia. Gdy od zaginięcia nastolatki mija blisko rok, powoli gaśnie wszelka nadzieja. Rodzina wycofuje się z mediów, bo zbyt wiele ich to kosztuje. Temat Rebeki zawsze jest chwytliwy, przez co rodzi mnóstwo plotek i nierzadko krzywdzących opinii. Sprawa zaginięcia 15-latki rozpaliła internet, który wrze cały czas. Jednak jak bumerang, zawsze wraca temat Floriana. To on był sam w domu z Rebeką w momencie, gdy przepadła bez śladu. To on jest na celowniku policji od wielu miesięcy i to on kłamał co do szczegółów tamtej nocy. Bliscy Rebeki bezustannie apelują do śledczych, że obwiniają nie tego człowieka. Sami chwytają się już każdej teorii, nawet tej, że może ich ukochana Beki odebrała sobie życie, bo miewała wahania nastroju, albo co jeśli tamtego dnia umówiła się z kimś. Może wskazywać na to kilka niepozornych przedmiotów, jakie tamtego dnia Rebeka miała przy sobie. Chodzi o fioletowy kocyk i aparat fotograficzny. Bynajmniej nie są to przedmioty, jakie nastolatka miała w zwyczaju nosić do szkoły. Nie potrzebowała ich także u siostry. Po co jej więc były? Okazuje się, że może mieć to związek z internetowym trendem. Fani zespołu BTS świętują urodziny swoich idoli w pewien określony sposób. Mają zwyczaj, że robią sobie zdjęcia w ubraniach z logiem BTS na fioletowym tle. Dokładnie 18 lutego, czyli w dniu zaginięcia, wypadają urodziny jednego z członków boysbandu. Czy więc Beki miała w planach spotkać się tego dnia z jakimś innym fanem BTS? Czy może, tak jak bez zmian uważa policja, nic takiego nie miało miejsca, a dziewczyna nie opuściła domu szwagra żywa? Przez kolejne miesiące zagadka zaginięcia nastolatki nie zostaje rozwiązana, chociaż prokuratura generalna w Berlinie oficjalnie informuje, że nadal wątek Floriana jest otwarty i że wciąż to on jest osobą, na której uwagę skupiają śledczy. Policja jest w swoich założeniach nieustępliwa, podobnie jak rodzina, która nadal, mimo tak zasadniczego stanowiska policji, nie wierzy w winę szwagra Rebeki. Jest grudzień 2020 roku, gdy premierę ma niemiecki podcast autorstwa dwóch niemieckich dziennikarek śledczych, które w swoim materiale rozmawiają m.in. z prokuratorem prowadzącym sprawę, znajomymi Rebeki, a także bliskimi Floriana, w tym z jego byłymi partnerkami. Dziennikarki zagłębiają się też w temat tajemniczego znajomego z internetu, Maxa, którego bliscy Rebeki ciągle podejrzewają o związek z zaginięciem nastolatki. Kobiety docierają do chłopaka, który, jak się okazuje, nigdy nie był w Berlinie i nigdy nie widział się z Rebeką. Owszem, po jej zaginięciu usunął konto, ale tylko z jednego portalu, na którym komunikował się z nastolatką, bo bał się, że będzie o coś podejrzewany i że zapuka do jego drzwi policja. Nie uniknął jednak tego i rzeczywiście śledczy dotarli do niego, ale od razu wykluczyli jego ewentualny udział w sprawie, w materiale. Najważniejszy jest jednak wątek Floriana, co zupełnie nie dziwi. Chociaż bez zmian to on jest głównym podejrzanym w sprawie, to w imieniu całej rodziny wypowiada się jego siostra, która stanowczo broni brata, okazuje żal do śledczych i przedstawia mężczyznę w samych superlatywach. Inaczej jednak opowiada o nim jedna z jego byłych partnerek. Była dziewczyna otwiera się w podcaście i zdradza dziennikarkom, że Florian ma swoją mroczną stronę i że w trakcie trwania ich związku stosował wobec niej przemoc. To samo potwierdza kolejna była partnerka, która także zgadza się porozmawiać z dziennikarkami i ona przyznaje, że z Florianem żyła w przemocowym związku i że to ona była ofiarą. Dziennikarki docierają do kolejnych faktów, w tym do relacji dwóch kobiet, które regularnie jeżdżą konno po okolicy, jaką przeszukiwała policja i jaką śledczy wytypowali jako miejsce ukrycia ciała. Okazuje się, że właśnie 18 lutego panie jak zwykle wybrały się na swoją typową przejażdżkę i około godziny 12 w południe spotkały w lesie wyłaniającego się zza drzew mężczyznę, który wyglądał na zdezorientowanego, a gdy tylko zauważył, że jest obserwowany, zaciągnął na czoło czapkę, schował twarz i zaczął oddalać się w przeciwnym kierunku. Gdy jakiś czas później w programie kryminalnym pokazano wizerunek Floriana i zdjęcie, na którym miał na sobie czapkę, kobiety rozpoznały, że to chyba ta sama czapka i chyba ten sam człowiek. Zgłosiły całą sytuację, ale jako że wszystko działo się szybko i z odległości, nie miały i do teraz nie mają 100% pewności, czy był to Florian. Zgadza się jednak data, godzina, miejsce, a to sporo zbiegów okoliczności, zwłaszcza jak na tak odludne miejsce, które na dodatek jest dla Floriana znajome, bo jak ustalają dziennikarki, mężczyzna jako dziecko jeździł tu razem z dziadkami nad jezioro. I kiedy wszyscy myślą, że zbliża się finał tej tragicznej historii, znowu zapada cisza. Przerwana zostaje dopiero półtora roku później, w październiku 2025 roku, kiedy to ponownie ruszają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Akcja przeszukania ma miejsce w Brandenburgii, na terenie należącym do dziadków Floriana. Na miejscu z dnia na dzień zjawia się ponad 100 policjantów i przewodnicy z psami tropiącymi. Są tu koparki, drony, georadar, a cały kraj wstrzymuje oddech. Zwłaszcza gdy prokuratura mówi wprost, istnieją przesłanki mówiące o tym, że podejrzany mógł 18 lutego 2019 roku zabić 15-letnią Rebekę, a jej zwłoki lub przedmioty należące do niej ukryć na przeszukiwanym obecnie terenie. To zdecydowanie najgłośniejsza i najbardziej spektakularna akcja od 2019 roku, która co prawda nie kończy się odnalezieniem ciała, ale zabezpieczeniem pewnych materiałów dowodowych, o których szerzej prokuratura jednak jeszcze nie chce się wypowiadać. Zdradza tylko, że śledztwo bogatsze jest teraz o ponad setkę nowych wskazówek, ale mija czas, a na ten moment nie ogłoszono przełomu w sprawie, ani nikomu nie postawiono zarzutów wieńczących trwające już od 2019 roku śledztwo. Sprawa Rebeki trwa i nadal jest otwarta, ale im dłużej brakuje odpowiedzi, tym głośniej wybrzmiewają pytania. Czy rodzina naprawdę wierzy w niewinność osoby, którą publicznie wskazują śledczy? Czy kieruje nimi lojalność, nadzieja, czy może coś więcej? Rodzinna zmowa milczenia, która ma swoje powody. Czy dom, w którym nastolatka widziana była po raz ostatni, kryje mroczną prawdę? Czy może śledczy błądzą we mgle? Na dziś to już wszystko, a ja dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku Zmowy Milczenia. Do usłyszenia już za tydzień. Dobrej i spokojnej nocy.

0: Na zegarach już prawie północ, a to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Powiemy też, co w sprawie Kuby zdecydował amerykański przywódca Donald Trump. O uwagę prosimy kierowców. Sprawdzimy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. Będą również ważne informacje dla uzależnionych od objadania się. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w tym głosowaniu 48 głosów. Za podjęciem przez Senat uchwały opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, od głosu wstrzymał się jeden. Donald Trump oświadczył, że uwalnia Kubę i zapewnił, że nie będzie potrzeby eskalacji wobec wyspy. Prezydent USA stwierdził, że Kuba się rozpada, a reżim traci kontrolę nad sytuacją. Zamierzamy pomóc Kubańczykom, mówił amerykański przywódca. Nie mają środków do życia, nie mają jedzenia, nie mają prądu, nie mają w ogóle energii, ale mają wspaniałych ludzi. Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Raúl Castro podzieli los Nicolasa Maduro i zostanie pojmany przez USA. Wrzesień jest deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś, powiedział na briefingu w Senacie Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej dodał, że Polacy na Białorusi oczekują jego powrotu. A czego on się spodziewa?
2: Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? I czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić. Więc no, zobaczymy.
1: Zanim Andrzej Poczobut wyjedzie, będzie mówił o sytuacji na Białorusi m.in. na forum Parlamentu Europejskiego.
2: To jest też bardzo, bardzo istotne i te spotkania, które będą, na pewno wykorzystam do tego, żeby opowiedzieć o sytuacji mniejszości polskiej, o tych pytaniach, które nas wszystkich nurtują i o sytuacji oświaty, w szczególności sytuacji oświaty polskiej na Białorusi.
1: Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Całkowitego odejścia od europejskiego systemu handlu emisjami żądają europosłowie prawicy. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów. O tym, co chcieli przekazać m.in. europosłowie PiS-u, powie nasz wysłannik Paweł Konieczny.
3: Zwracali uwagę, że ETS w żaden sposób nie przysłużył się do poprawy klimatu.
4: Polityka klimatyczna dobija europejską i polską gospodarkę i jest przyczyną drożyzny. I to jest fakt absolutny. Niezaprzeczalny.
3: Mówiła Jadwiga Wiśniewska, a jak dodaje Anna Zalewska.
5: Najbliższe tygodnie to nie tylko projekty ustawy w Polsce, ale również badania, ekspertyzy, które będziemy proponować.
3: Reformy, a nie likwidacji systemu ETS chcą z kolei przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla.
6: To, co dzisiaj wyprawia PiS, to tak jakby podpalacz poszedł na protest przeciwko pożarom. Gdzie był pan Duda, ten Solidarności? Dlaczego nie protestował przez 8 lat? Dlaczego pan Morawiecki i pani Szydło też nie protestowali? Nie robili nic, a dzisiaj nagle sobie przypomnieli o ETS-ie i Zielonym Ładzie. Po prostu wstyd.
3: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
1: Uwaga, zmotoryzowani. Maksymalne ceny paliw będą dziś nieco niższe. Minister energii zatwierdził wczoraj nowe, górne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 50 groszy. To o 2 grosze mniej niż wczoraj. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Dzisiaj maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł. 97 groszy za litr.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Zakupoholizm, nałogowy hazard, kompulsywne pochłanianie słodyczy to odmiany uzależnień behawioralnych. Temat wczorajszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dlaczego jedzenie bywa jak narkotyk? Mechanizm nadmiernego objadania się wyjaśnia psychoterapeuta dr Roman Solecki.
8: Potocznie mówimy, zajadam pewne emocje. Często na przykład wieczorem jakiś smutek, nostalgia, może samotność. Jedzenie staje się właśnie też takim sposobem na to, żeby sobie poprawić nastrój, żeby poczuć się lepiej. Na przykład często, jeżeli to są słodycze, no to one są w sposób też taki bez kontroli. Towarzyszą na przykład codziennie i w dużych ilościach. Powodują też takie poczucie jakby winy.
9: A jak jest poczucie winy, to muszę je złagodzić jedzeniem.
8: Tutaj to koło uzależnień się zamyka.
1: Z psychoterapeutą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji o uzależnieniach behawioralnych. Polecamy oczywiście kolejne fakty. Za niecałą godzinę zajrzymy do Lublina. Tam prawdziwą wojnę na słowa stoczyli studenci. A jaki był cel tej walki? Słuchajcie nas o pierwszej już teraz. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A ja teraz zapraszam na program Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami do nocnych podróży. Do pracy, czy może do późnego biegania? Jeśli teraz jesteście na siłowni, to dajcie głośniej RMF, bo właśnie taką rytmiczną muzykę dla was przygotowałam.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ten numer skradł moje serducho od pierwszej nuty. Męskie granie orkiestra i nareszcie w RMF FM. 16 minut już po północy, a tu dobranocka. Anita Janczak z wami. Zerkam kalendarz i proszę, 21 maja dziś, może zamiast kawy, to zaproszę was na herbatę. Mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty, a do tego Dzień Odnawiania Znajomości. To jeśli odkładaliście napisanie do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiście, to weźcie go na herbatę, a my wam zagramy najlepszą muzykę. Icona Pop? Może być? Umówieni? Dajcie głośniej.

Ale romantycznie się zrobiło. Tak, wam gramy nocną porą w RMF FM. Rozsiądźcie się wygodnie. Roxy Faust już teraz w waszych głośnikach.

0: To dobranoc Kabaret FM, 29 minut po północy. To tutaj nadrobi się najważniejsze tematy z ostatnich godzin i o dronach na Litwie. Michał Zieliński z radia RMF24.
1: Ostrzeżenie przed atakiem lotniczym odwołane w całym kraju, tak podaje litewska armia, która wcześniej informowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. No i w związku z odwołaniem zagrożenia wznowiono ruch samolotów na lotnisku w Wilnie. Oprócz tego, że ten ruch samolotów w porcie lotniczym stolicy kraju był zawieszony, to również nie kursowała część pociągów w regionie Wilna. Ponadto do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda, premierka Inga Ruginienę i inni politycy. Zalecono również udanie się do schronów mieszkańcom Wilna i okolic. W szczególności dotyczyło to uczniów w szkołach, a także dzieci w przedszkolach. Cały incydent trwał około godziny. Na razie nie wiadomo nic o tym, by dron został zestrzelony, ani też by został znaleziony. O tej sytuacji porozmawiam teraz z Arturem Dubielem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa narodowego z Uniwersytetu WSB Emerito i byłym żołnierzem, autorem podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Dzień dobry panu.
2: Witam panie redaktorze, witam naszych radiosłuchaczy.
1: Ta daleko idąca względem tego, co się okazało, że ten dron gdzieś się rozpłynął w powietrzu, reakcja władz litewskich, to zapewne było wdrożenie procedur, ale czy to jest dobry sposób na reagowanie na takiego jednego drona? Czy takie środki ostrożności pana zdaniem to nie przesada, zważywszy, że no, rosyjskim władzom choćby może zależeć na zmniejszeniu, powiedzmy, stanu pewności takiej codziennej na wschodniej flance NATO?
2: Tutaj tak naprawdę kilka elementów trzeba by było przedyskutować. Ja bym zaczął tak naprawdę trochę od końca i trochę tradycyjnie, o czym mogliby zaświadczyć moi studenci, bo bardzo często im mówię, jak cokolwiek się dzieje, a nie do końca to rozumiecie, to spójrzcie na mapę. I tutaj w tym przypadku nie możemy...
1: Tak, no właśnie, bo to...
2: Nie możemy o tym zapominać.
1: Nie możemy powiedzieć tak naprawdę, czyje to drony na razie. To jest ważna sprawa.
2: To jest ważne, ale też nie możemy zapominać, ile tak naprawdę od granicy leży Wilno. To jest całkowicie inna sytuacja niż Warszawy, więc w tym przypadku no, było zagrożenie. Obawiano się, że w przypadku, czy raczej w okolicznościach, w których dron pojawił się w okolicach granicy, no to umówmy się, do samego miasta, do samego Wilna, do stolicy nie ma tak naprawdę daleko i pewnie stąd decyzja ewakuacji rządu, parlamentu, uczniów, szkół, środków masowego transportu, tak, bo dla takich, że tak powiem, elementów infrastruktury, no też krytycznej tak naprawdę, dron może być zagrożeniem, zwłaszcza nie wiemy tak naprawdę na ile i co było zdiagnozowane i jaka była wiedza w armii tak naprawdę, więc w tym momencie ja bym nie bagatelizował, nie podejmowałbym ryzyka, tak, zwłaszcza jeżeli miałbym ja podejmować decyzję, tak, też bym, myślę, że podjął podobną decyzję. W skali takiej nie jeden do jednego, no kiedy mamy jednego małego drona, jeżeli on nie jest uzbrojony, a jest rozpoznawczy, no on też zbiera pewne informacje, tak? Więc czasem może lepiej też się schować, aby pewnych rzeczy nie skanował, nie rozpoznawał. Więc wszystko tak naprawdę zależy na ile armia wiedziała. Nie wszystko na pewno będzie upubliczniane do mediów, więc ja myślę, że tak zdrowo to w ogóle zawsze warto wziąć sobie troszeczkę na wstrzymanie, zanim się zwłaszcza krytycznie na coś spojrzy i skrytykuje czyjeś działanie, zwłaszcza jeżeli nie zawsze samemu się jest takim kompetentnym i sprawczym.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: somebody else.
1: Ostatnio ukraińskie, jak podano później drony, zniszczyły bazę paliw na Łotwie. W efekcie upadł rząd w Rydze. Wczoraj też mieliśmy podobne informacje z Łotwy, ale również z Estonii, gdzie dron został zestrzelony. Koniec końców. No i te informacje brzmiały tak, że to były urządzenia ukraińskie. Dziś ten dron nadleciał z Białorusi. Ukraińskie władze wczoraj po tym incydencie w Estonii zapewniały, że nie wykorzystują terytorium krajów bałtyckich do ataków na Rosję, no bo ta obecność dronów w przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich poprzednio też zbiegała się w czasie z atakami na cele w rejonie Petersburga, ukraińskimi atakami. Pytanie brzmi, czy możliwe, że ukraińska armia wykorzystuje terytorium Białorusi do takich ataków? Mam na myśli trasę przelotu tych dronów z Ukrainy w stronę celów w Rosji.
2: Na pewno Ukraina robiła wszystko, aby tak naprawdę Białoruś za mocno nie zaangażowała się w to wszystko, co się dzieje. I myślę, że plany pierwotne były zdecydowanie inne. Oczywiście plany Rosji, plany Białorusi, niż ostatecznie to, co się stało. Bo wydaje się, że Łukaszenka pewnych konsekwencji mimo wszystko się wystraszył, a on tak jednym okiem trochę mruga do Zachodu. Również pod tym kątem trochę niektórzy się mocno ze mną nie zgadzają, ale jednak zluzowywania się z pewnej smyczy. On wie, że tak naprawdę, jeśli Rosji pewne rzeczy się nie udadzą, to Białoruś rykoszetem dostanie. Tylko rykoszet dla Białorusi, a rykoszet dla Rosji to są tak naprawdę jakby dwa inne potencjały takiego rykoszetu. Więc oni mogą wyjść na tym zdecydowanie gorzej. Więc z jednej strony byłbym ostrożny, czy Ukraina takie coś robi, z drugiej śmiem twierdzić, że Ukraina jest mocno odważna, bo nie tylko w Europie sobie pozwala na ataki względem strony rosyjskiej, więc nie byłbym zdziwiony. Ale tutaj też znowu zastrzegam, że parę razy w mediach, i to bardzo mocno i stanowczo podkreślano, że gdzieś znaleziono, czy zagrożeniem były, może nawet wyrost, może nie, ale określano gdzieś bytność ukraińskich dronów. Potem nie zawsze się to potwierdzało, nieraz nawet informacje, bym powiedział, że się obalały, falsyfikowały i okazywało się, że to wcale nie są ukraińskie, no jakie można się domyśleć. Więc to też jest pewien element walki informacyjnej. To, że państwo w radiu, w telewizji, w innych formalnych mediach pewne procesy informacyjne tworzą, to jest rzecz, którą zawsze można potem potwierdzić. Nie chcę powiedzieć, że przyznać się do błędu, ale pokazać, że nie, ostatecznie informacje pokazały inaczej. Czy dzieje się to tak samo w tak zwanych mediach, tak zwanych społecznościowych? Nie, tam się płynie na w pewnej fali oczywiście, no, oczywiście emocji.
1: My tego nie wiemy, no powołujemy się na źródła, w tym przypadku na oficjalne źródła rządowe krajów bałtyckich.
2: Ale ja tutaj nie uderzam, panie redaktorze,
1: że nie wiemy, nie, ja się nie tłumaczę, tylko chciałem uzupełnić, określić, że tak powiem, stan naszej wiedzy, który jest zbliżony do zera oczywiście. Powtarzamy to, co źródła podają i podkreślamy, że w tym przypadku tych dronów, o czym pan zresztą też mówi, no to bardzo trudno jest powiedzieć, czy to są drony ukraińskie, które podróżują nad Białorusią, jak pan zdaje się sugerować, że jest to całkiem możliwe, czy to są drony ukraińskie, które są przez Rosję przekierowywane, czy to są drony
2: rosyjskie. Ale o jeszcze jednej okoliczności, panie redaktorze, musimy głośno powiedzieć. Nawet jeżeli potem jest to zidentyfikowane, czy to było ukraińskie, czy to było rosyjskie, a może i białoruskie, ale pamiętajmy też, że jest toczona walka elektroniczna, radioelektroniczna i można te drony
1: mówię o przekierowaniu, tak?
2: Można je tak przejmować i żeby też nasi słuchacze mieli tą świadomość, że to, że nawet zostaje znaleziony dron taki, a nie inny, to nie znaczy, że to było jakby celem czy celowością działania danej strony, tak? Że to jest też efekt jakby toczenia, nie bójmy się tego powiedzieć, w pewnej wojny. No, to, że jesteśmy na trasie, to, że jesteśmy w okolicy, no niestety odczuwamy każdego dnia i ponosimy też tego wszystkiego niemałe tak naprawdę przecież koszty, bo ochrona naszego nieba, podrywanie myśliwców, współpraca sojusznicza, no to generuje koszty. O to też tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, abyśmy i na naszej granicy, i tej na ziemi, tej polsko-białoruskiej, jak i tej w powietrzu, no ponosili koszty i drugiej stronie bardzo mocno na tym zależy. To to warto, myślę, że tą świadomość mieć.
1: To na koniec jeszcze pytanie ogólne, ale proszę o w miarę krótką odpowiedź. Jakie kroki w obliczu nasilających się, czy też utrzymujących się takich zagrożeń powinny, mogłyby podjąć władze, żeby zwiększyć świadomość również w Polsce i przygotowanie społeczeństwa na takie zagrożenia? Jak można ludziom wytłumaczyć, nauczyć ich, jak reagować, co robić, o czym informować, kogo, jak się zachowywać i tak dalej? Jak pana zdaniem można by to zrobić?
2: Pierwsze, co się pewnie nasuwa, kursy, szkolenia, edukacja, nie tylko szkolnictwo wyższe, ale wszystko to, co będzie nam mówić, ale będzie nas uświadamiać. Nie, zrób dokładnie tak, jeden do jednego, bo to nie zawsze tak jest, ale edukacja, świadomość. Druga sprawa, pamiętajmy też, że nie wszystko będziemy wiedzieć, albo nie zawsze będziemy mieli przekazywaną prawdę i to też jest element naszej obrony. Nie zawsze władze będą specjalnie w ten dyskurs publiczny puszczać rzeczy do końca prawdziwe, to też jest element naszej walki, naszej konfrontacji. Ja mam cichą nadzieję, że mimo wszystko wiemy, co robimy i robimy to na pewno w konsultacjach też z naszymi sojusznikami. Tu nie jesteśmy jakby tak do końca samodzielni i to nie ma być in minus naszej strony. Broń Boże, nie o to mi całkowicie chodziło, bo nie może być tak, że Rosja nas sobie testuje w nieskończoność, aż w końcu naprawdę coś się wydarzy, jeszcze pod fałszywą flagą, udając kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. Ten katalog jest wybitnie, wybitnie szeroki, więc tak jak powiedziałem, też jako społeczeństwo nie możemy wszystkiego wiedzieć i ze względu na bezpieczeństwo narodowe powinno to być przez nas akceptowalne i zrozumiałe.
1: Bardzo dziękuję, Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego z Uniwersytetu WSB Merito, a także były żołnierz.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

Wiemy już, kiedy będzie duża zaliczka safe i od tego zaczniemy najnowsze wydanie Faktów RMF FM punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.

0: I już prawie pierwsza na zegarach. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam.
2: Wciąż nie wypłacono Polsce pieniędzy z SAFE. Posłuchajcie, co w tej sprawie ustaliła brukselska korespondentka RMF FM. Wróci temat zawirowań wokół amerykańskiej brygady pancernej w Polsce. Sprawdzimy też, czemu Londyn podjął decyzję o złagodzeniu sankcji na rosyjską ropę. Na początek jednak fakty dla kierowców. Motoryzowani, uważajcie na A4 w Opolskiem, między węzłami Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle. W Nogowczycach ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Jezdnia zablokowana. Ogromna zaliczka SAFE dopiero na początku czerwca, a przypomnijmy, pełnomocniczka do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak zapowiadała, że te 6,5 miliarda euro Komisja Europejska wypłaci Polsce w ciągu kilku godzin po podpisaniu 8 maja umowy pożyczkowej. Więcej o tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy czy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych. Określają one ramy czasowe wypłat pożyczki wraz z ich rocznymi pułapami. Dokumenty te precyzują mechanizmy kontrolne oraz dowody potwierdzające realizację celów, co jest warunkiem niezbędnym do przekazywania środków przez Komisję Europejską. Porozumienia operacyjne musi zatwierdzić jeszcze Kolegium Unijnych Komisarzy. Następnie będzie możliwa wypłata, tak więc zaliczki możemy się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni.
2: Nie milkną echa decyzji o opóźnieniu rotacji części wojsk amerykańskich w Polsce. Ten sygnał czytany jest także w Rosji i to wymaga reakcji NATO.
4: Najwyższy czas, żebyśmy my jako sojusznicy NATO zaczęli ćwiczyć artykuł 5 na sucho.
2: Mówiła w porannej rozmowie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa polskiej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. O zagrożenie ze strony Rosji nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski pytał Joannę Kluzik-Rostkowską.
5: Zagrożenie rośnie, a Putin nawet tego nie ukrywa. I trzeba być przygotowanym na rozmaite możliwości. Wojna z Ukrainą nie jest bowiem tylko wojną o ziemię.
4: Jest początkiem wojny o odbudowanie postsowieckiej Rosji, jak bardzo będzie to możliwe. W związku z tym z tego wnoszę, że Putin jest w stanie i myśli o tym, jeżeli będzie miał taką sposobność, żeby jakiś kraj na to zaatakować.
5: Artykuł 5 jest wprawdzie jasny, ale jego zastosowanie może być różne.
4: Napad na kraj NATO jakby w oczywisty sposób oznacza, że inne
5: tak,
4: państwa
5: ale każde
4: będą...
5: Każde państwo podejmuje własne decyzje, czyli może wydać notę protestacyjną.
4: Może. Tak.
5: Albo wysłać bardzo... transport kasków, hełmów.
4: Tak, albo zupy. No to znaczy albo... Albo eskadrę samolotu.
5: I właśnie dlatego procedury podejmowania decyzji i działań muszą być sprawdzone, rozważone i przetestowane.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Jej fragmenty usłyszycie w nocnych faktach RMF FM. Wielka Brytania złagodziła sankcje na rosyjską ropę. Decyzja Londynu wynika z pogarszającej się sytuacji na rynku energetycznym, związanej z trwającą blokadą cieśniny Ormus. Jak jest ona komentowana, o tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Chodzi o paliwo lotnicze i olej napędowy, które produkowane są z rosyjskiej ropy w krajach trzecich, na przykład w Turcji lub Pakistanie. Niemniej jednak decyzja Londynu odbiega od dotychczasowej polityki wywierania presji ekonomicznej na Moskwę. Rząd premiera Keira Starmera stara się w ten sposób zapobiec drastycznym wzrostom cen paliwa i jego niedoborom, ale jest też krytykowany przez opozycję. Liderka partii konserwatywnej, Kayme Badenoch, uważa, że złagodzenie sankcji jest oznaką słabości rządu i że lepiej zwiększyć eksploatację ropy naftowej na Morzu Północnym niż ustępować Putinowi.
1: To także są fakty.
2: Prawdziwą wojnę na słowa stoczyli studenci z Lublina, którzy walczyli ze sobą w zainscenizowanym zwanej sali rozpraw. Scenografia nie była przypadkowa. Przyszli prawnicy mieli wygłosić jak najlepszą mowę końcową.
7: Wnuk powinien być za to wdzięczny. A co zrobił wnuk?
8: I co tu się liczy?
9: Konstrukcja przemówienia, sposób przedstawienia stanu faktycznego, argumentacja prawna, styl, język i poprawność fonetyczna i ogólne wrażenie sędziego.
10: Przede wszystkim to jestem zachwycona, że im się chce, że zachowują się już jak przyszli wytrawni prawnicy.
11: Skaczą sobie do gardeł, ale kulturalnie?
10: Bardzo kulturalnie. Bardzo podoba mi się, że mamy takich zastępców w przyszłości.
2: To dopiero były zawody, a przyglądał się im reporter RMF FM Dominik Smaga. Z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję już za uwagę i życzę spokojnej nocy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po pierwszej, tu dobranocka w RMF FM, Anita Janczak z wami. Jestem w podróżach, w pracy, oczywiście z najlepszą muzyką. Można teraz iść spokojnym krokiem po kolejną filiżankę kawy, Richard Marks. Dajcie głośniej RMF FM.

również słyszycie tu nutkę wakacji. Blue Cafe w RMF FM i dobranocka dla Was. Tak na 13 minut po pierwszej. Słuchajcie, czytam w sieci, że robi się kolejka do Roberta Lewandowskiego. Kolejny klub chce naszego mistrza i wcale się nie dziwię. Ale wiecie, jeszcze chwila i Robert będzie musiał wprowadzić numerki jak w urzędzie. A wiadomo, że podania i tak rozpatrzy Ania. Albo i nie.

0: I takie dźwięki działają lepiej od kawy. Enek w RMF FM to za nami. I na chwilę porzucamy najlepszą muzykę. Sięgamy po kolejny temat z radia RMF 24. Wszystko, co powinniście wiedzieć o wynajmie turystycznym, już teraz posłuchajcie.
1: Odbędziemy o tej porze podróż, informacyjną podróż do naszego studia w Sejmie. Na miejscu, na posterunku nasz reporter Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
2: Dzień dobry, a z nami jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Polska 2050 jeszcze dodam.
3: Zgadza się.
2: Dziś wchodzi unijne rozporządzenie STR wprowadzające obowiązek numerów identyfikacyjnych dla obiektów najmu turystycznego. Rozmawiałem na ten temat z wiceministrem sportu i turystyki Ireneuszem Rasiem. Na razie tego obowiązku w Polsce nie będzie. Będzie od połowy października. Wszystko w związku z najmem krótkoterminowym. Rządowa ustawa ma być, z tego co słyszałem, rząd ma się zająć tą rządową ustawą w czerwcu, ale jest wasza ustawa w Sejmie cały czas.
3: Już w czwartek, czyli jutro na stałym Komitecie Rady Ministrów ta rządowa ustawa jest. Ja w imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zgłoszę do tej ustawy uwagi. Ponieważ rządowa ustawa nie zakłada oddania decyzyjności w sprawie Airbnb wspólnotom mieszkaniowym.
2: Tylko samorządom.
3: Ta decyzyjność jest też dużo bardziej ograniczona. Wydaje się fundamentalne, żeby w sprawie tego, czy Airbnb, czy jakikolwiek inny hotel na doby lub na godziny funkcjonował w bloku, o tym decydowali mieszkańcy. Druga rzecz to jest to, że rządowa ustawa odracza wejście w życie nowych przepisów na bodaj 2029 rok, jeżeli dobrze pamiętam.
2: A wasze wakacje legislacyjne?
3: U nas byłoby wejście jeszcze w tym roku, gdyby się udało naszą poselską ustawę wprowadzić. Nie widzę żadnego zastosowania i nie widzimy żadnego zastosowania, również jako ministerstwo, od polityki regionalnej, od dbania o to, żeby ten kraj, żeby Polska rozwijała się równomiernie i sprawiedliwie, żeby odraczać wejście w życie sprawiedliwych przepisów o 3 lata do przodu. No to nie ma żadnego uzasadnienia.
2: To co jako Polska 2050 zrobicie tu w Sejmie z tą ustawą rządową? Pamiętam słowa Donalda Tuska, który mówił, że no jeżeli ktoś głosuje przeciwko ustawie rządowej, no to może się żegnać ze stanowiskiem. To tak mniej więcej brzmiało.
3: No to myślę, że połowy ministrów lewicy nie byłoby w rządzie, gdyby rzeczywiście premier dotrzymał to słowa.
2: Wróćmy do tego najmu krótkoterminowego. Będziecie składać swoje poprawki do tej rządowej ustawy? To będzie warunek, dla którego będziecie popierać lub nie tę ustawę?
3: W ramach procesu rządowego zawsze jest tak, że wiele ministerstw składa poprawki do proponowanych ustaw i w ramach tegoż procesu jutro na pewno, jeszcze na etapie stałego komitetu, czyli tego najważniejszego etapu legislacyjnego w ramach prac, takie poprawki w imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej będę składał. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda porozumieć w ramach rządu. Jeżeli byłoby tak, że te założenia z naszego projektu poselskiego zostaną włączone do projektu rządowego, to wydaje się, że najlepiej by było rzeczywiście, żebyśmy wyszli z takim projektem jako cała koalicja, oczywiście.
2: A ustawa o fundacjach złożyliście w ubiegłym tygodniu tu w Sejmie. Dużo tych projektów poselskich składacie. Nie wszystkie wychodzą w ogóle z komisji. Chodzi o przejrzystość fundacji. Jaki jest dokładnie plan?
3: Oczywiście czasem te projekty poselskie idą wolniej niż byśmy chcieli, ale pragnę zwrócić uwagę, że jeden z takich obszarów skuteczności naszego rządu, czyli polityka mieszkaniowa, udało się zatrzymać w końcu te galopujące wzrosty cen mieszkań. Wszystkie zmiany, które się na tym obszarze zdarzyły się właśnie poselskimi ustawami Polski 2050, czyli mamy też udokumentowaną skuteczność na tej ścieżce.
2: Ale też dużo tych ustaw nie przechodzi. No, nie macie mocnego głosu w koalicji, dużo tych ustaw jest mrożonych. Jeszcze zanim się Polska 2050 rozpadła na centrum, pamiętam ustawę dwukrotnie chyba składaną o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa, też ustawy uderzające w myśliwych.
3: No tu ze spółkami Skarbu Państwa rzeczywiście był trudno wytłumaczalny opór wszystkich partii w Sejmie i rzeczywiście jako jedna partia w Sejmie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale z kolei, jeżeli chodzi o ustawy mieszkaniowe, to tutaj każda z nich weszła z poparciem wszystkich, bądź prawie wszystkich partii w Sejmie, więc też pokazujemy, że umiemy tę większość budować. Mam nadzieję, że ustawa o podniesieniu drugiego progu podatkowego, o fundacjach rodzinnych, czyli o tym, żeby politycy musieli ujawniać wszystkie informacje na swoich majątkach, fundacjach rodzinnych była również szybko zostanie przeprocedowana.
2: To no tylko bo, chodzi o polityków, tak?
3: Tu od czegoś trzeba zacząć i to jest ustawa, która obliguje włączenie fundacji rodzinnych do oświadczeń majątkowych, więc wydaje się, że to jest w miarę sensowne, no bo to jest jakaś formuła prawna, która pojawiła się po tym, jak oświadczenia majątkowe zostały wprowadzone, zostały rozplanowane, no więc prawo musi się dostosować do rzeczywistości.
4: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.
5: Ciągle zbyt posępny.

0: czujecie już weekend, prawda? To na horyzoncie, ale spokojnie. Przed nami jeszcze druga część rozmowy z Radia RMF 24, Kacper Wróblewski.
1: Z tego, co pamiętam, jakieś swoje uwagi do zakazy sprzedaży i promocji alkoholu składało PSL. Chodzi tu o branżę winiarską w Polsce.
2: Tak, jest... i to jest też ważny bardzo kontekst, że oczywiście reklamy alkoholu wszechobecne wszędzie są szkodliwe, nie powinny mieć
1: nawet
2: miejsca.
1: Nawet tego zero.
2: Z drugiej strony, no alkohol zero zazwyczaj też nie jest alkoholem
1: jasne,
2: zero do
1: ale
2: końca,
1: czy
2: jest brandowany
1: też o zakazie...
2: jako
1: jasne.
2: Zero. Natomiast
1: tylko
2: uważam...
1: czy to też mówimy o zakazie reklam tych napojów bezalkoholowych pod marką napojów, które są alkoholowe, no tak to trzeba nazwać.
2: Tak, moim zdaniem jest to w tym momencie taki wytrych, który pozwala markom alkoholowym de facto reklamować również napoje alkoholowe, mimo tego, że formalnie reklamowane jest
1: temu nie.
2: Piwo 0% małym druszkiem, no ale reklama tak naprawdę dotyczy przede wszystkim brandu, który produkuje napoje przede wszystkim alkoholowe, ale jest tutaj właśnie kontekst na przykład polskiej branży winiarskiej, która przy podpisaniu zbyt drakońskich czy daleko idących przepisów miałaby rzeczywiście problem i absolutnie nie jest naszą intencją, by przedsiębiorcom utrudniać rywalizację z zagranicznymi konkurentami, więc tutaj trzeba znaleźć złoty środek i na argumenty branży winiarskiej jesteśmy jak najbardziej bardziej otwarci.
1: W przyszłym tygodniu przed Sejmem mają protestować przedstawiciele środowisk naukowych. Pytam w kontekście takim, że wczoraj na pana miejscu siedział były minister nauki Dariusz Wieczorek. Jego następcą jest jego kolega z lewicy Mariusz Kulasek. Pytałem o pomoc dla środowisk naukowych. No i z tego, co mówi Dariusz Wieczorek, Marcin Kulasek, przepraszam, powiedziałem Mariusz Kulasek. Dariusz Wieczorek mówi, że no pieniędzy trzeba szukać, ale też w funduszach. Czy w Ministerstwie Funduszy znajdą się pieniądze na naukę?
2: Musimy tak, znaleźć pieniądze w budżecie krajowym, w zdecydowanie większej ilości na finansowanie polskiej nauki, na finansowanie rozwoju. I badań i rozwoju, czyli tak zwanego R&D, tak żeby polskie uczelnie i polskie instytuty badawcze były konkurencyjne względem europejskich instytutów badawczych. Po drugie, musimy też wykonać robotę edukacyjną z polskimi instytucjami badawczymi, z polskimi uniwersytetami, żeby zachęcić w większym stopniu do wchodzenia w partnerstw z polskim biznesem. To jest model, który generuje bardzo dużo pieniędzy i przychodów dla wielu zagranicznych instytucji badawczych, czyli wspólne projekty badawcze finansowane przez sektor prywatny. Po trzecie, elementem tej nauki musi być, i to jest wspólne zadanie Ministerstwa Funduszy i Ministerstwa Nauki, przygotowanie polskich uczelni do tego, by ubiegać się o środki unijne na badania i rozwój, a tak się składa, że środki unijne na badania i rozwój przede wszystkim są konkurencyjne, to znaczy, że trzeba się o nie w ramach programu Horyzont ubiegać z konkurentami z Niemiec, z Włoch, z Holandii i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie jest tak, że Polska do programu Horyzont wkłada więcej niż z niego wyjmuje. Nie idzie nam to.
1: Ale na przykład jeżeli chodzi o KPO, tam są pieniądze na naukę?
2: Jeżeli chodzi o KPO, są projekty przede wszystkim infrastrukturalne największe, czyli mamy na przykład inwestycje w polski przemysł kosmiczny i w budowę satelitów, to jest chyba poprawna formuła, na budowę polskich elektrowni wiatrowych na morzu, na budowę czy kupno zaawansowanego technologicznie taboru kolejowego. Natomiast więc w KPO tworzymy popyt na to, żeby polskie technologie się urynkowiały i żeby byli chętni, czy były pieniądze na to, żeby je kupować. Natomiast KPO nie jest sam w sobie programem, który wspiera badania naukowe per se. Tutaj środki są przede wszystkim ze środków europejskich w programie Horyzont. I żeby skutecznie się o niego ubiegać, musimy nauczyć się, i to jest zarówno apel do instytucji centralnych, jak i instytucji samorządowych i uniwersytetów, tworzyć skuteczne partnerstwa biznesowo-naukowe, łączyć siły z zagranicznymi instytucjami i wyjść poza ten horyzont otrzymania grantu niekonkurencyjnego i jakoś to będzie. Nie. Musimy troszeczkę ambitniej do tego podejść i wtedy środki europejskie się znajdą. Wydaje mi się, że tutaj wszyscy mają sporo do zrobienia. My w Ministerstwie Funduszy ruszyliśmy z taką serią szkoleń też dla instytucji badawczych i naukowych i przed nowym budżetem będziemy je jeszcze intensyfikować, by nauczyć programu Horyzont Polskiej Uczelni i zachęcić do tego, żeby tam też szukać środków.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Rozmawiał z nim Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy.
4: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

A tę nowość RMF-u zapisałam sobie na osobistej playliście. Kuba i Kuba, to za nami. Tu dobra nocka, prowadzimy was przez nocną zmianę. I teraz zagadka dla milenialsów. Ile razy widzieliście teledysk do tej piosenki? Poznajecie, prawda? Jestem przekonana, że tekst tego numeru znacie na pamięć.

Agnieszka Chylińska i najlepsza muzyka. Jeśli właśnie włączyliście RMF FM, to przypominamy o utrudnieniu na czwórce między węzłami Strzelce Opolskie a Kędzierzyn-Koźle. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. O wszystkim, co najważniejsze, dowiecie się z RMF FM.

0: Zbliża się godzina druga, to czas na fakty RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
0: Słuchamy.
2: Wicepremier Kośniak-Kamysz przekonuje, że jest szansa na zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Premier Węgier po dwudniowej wizycie w naszym kraju przekonywał, że szczególnie zabiegał o to, by na początek właśnie odwiedzić Polskę. Wojskowe manewry na Lubelszczyźnie zaniepokoiły mieszkańców, bo nic o nich nie wiedzieli. Uprzedzony został jedynie starosta. W najbliższych tygodniach mają toczyć się rozmowy nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Polska też ma w nich uczestniczyć, zapewniał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To podczas tych rozmów zapadną decyzje, kiedy i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Na konferencji szefa MON-u był nasz reporter. Podczas spotkania minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta pewność? O tym Michał Rotkowski.
3: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami, przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
4: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
2: Przekonywał podczas konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz. To moja pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna jako premiera Węgier i naprawdę cieszę się, że mogłem rozpocząć ją właśnie tutaj. To nie był przypadek ani coś niezamierzonego. Była to moja szczególna prośba, moje marzenie, mówił o dwudniowej wizycie w Polsce premier Peter Madziar przed dworem Artusa w Gdańsku.
5: Polak, Węgier, dwa bratanki.
6: Polak, Węgier, dwa bratanki, po węgiersku to jest Lengyel, Modior, Kéty, Oborát. Przez wiele lat nie mogliśmy odczuć tych naszych relacji polsko-węgierskich. Bardzo, bardzo trudno było jeździć na Węgry. Ja bardzo często jeździłem na Węgry. Odczuwałem to, że Węgrzy chcą zmian.
7: W tym momencie i tak naprawdę od czasach wyborów jestem bardzo dumna znowu z tego powodu, że jestem Węgierką. Jest mi bardzo ważne, żeby stosunki polsko-węgierskie znowu byłyby godne naszej historii.
2: Usłyszał w Historycznym Centrum Gdańska nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. To był drugi, a zarazem ostatni dzień ćwiczeń wojskowych na Lubelszczyźnie. Wczoraj przy naszej wschodniej granicy testowane były systemy obrony powietrznej. Manewry zaniepokoiły mieszkańców, przekonał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Gdzie pojawił się problem?
8: Drony i samoloty nad miastem zaniepokoiły mieszkańców Chrubieszowa, leżącego tuż przy granicy, za którą toczy się wojna. Mieszkańcy nie byli uprzedzeni o ćwiczeniach, nie dostali ani komunikatu, ani alertu RCB. W tym przypadku wojsko uprzedziło starostę, który, jak sam mi przyznał, takie pismo dostał tydzień przed ćwiczeniami, ale informacji nie przekazał mieszkańcom. Dlaczego zachował ją dla siebie? Starosta odpowiada, że w piśmie była mowa o testach nowego bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby polskiej armii, więc uznał, że gdyby poinformował publicznie o takich testach, mógłby być posądzony o zdradę.